0: Bonton Radio.
1: Come on. Hey Martinez, you ready, girl?
2: Come on.

miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Byłem u ziomka, trochę pocieszyć, bo po raz setny zerwali. A miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Widziałem wszystko, moja wrażliwość.

0: fala upałów, miejscami nawet do 40 stopni. Dożywocie grozi 18-latkowi, który zaatakował nożem we Wrocławiu. Zajrzymy też na zmienioną i to bardzo ulicę Złotą w Warszawie. Marcin Przemiński. Tylko północ na mapach ostrzeżeń na biało. To oznacza, że to jedyny rejon kraju, gdzie nie będą dziś obowiązywały żadne alerty. Prócz Podlasia. Tam jeszcze przez 2 godziny możliwe burze. W ciągu dnia w pozostałych regionach uważajcie na upały. Są to najczęściej ostrzeżenia 2 średniego stopnia, ale częściowo w centrum oraz na południu i południowym wschodzie najwyższego 3. I tam dziś do 38 stopni nawet. A to nie koniec. W środku tygodnia jeszcze cieplej, mówi Agnieszka Prasek, rzecznik IMGW.
1: Części aktualnych prognoz oraz modeli numerycznych nie można wykluczyć, że temperatura miejscami zbliży się do 40 stopni. Najwyższe wartości odnotujemy w centrum, na południu, południowym zachodzie i południowym wschodzie kraju.
0: Nadchodzące dni to nie tylko upały, ale też burze miejscami z gradem. Od piątku nastąpi już wyraźne ochłodzenie do mniej więcej 25 stopni. To kolejny taki incydent w ostatnich dniach. Wczoraj przed południem 60 km na północny zachód od Łeby polskie samoloty przechwyciły rosyjski samolot rozpoznawczy IL-20. Jak informuje minister obrony, nie doszło do naruszenia przestrzeni powietrznej. Przypomnę, że w piątek para dyżurnych F-ów 16 przechwyciła IL-a 40 km na północ od Kołobrzegu. Rosyjskie samoloty regularnie latają nad Bałtykiem bez planów lotu i z wyłączonymi transponderami. To uniemożliwia ich identyfikację i może zagrażać bezpieczeństwu. Śledztwo w sprawie ataku nożownika na 30-latkę we Wrocławiu nadal trwa. 18-letniemu obywatelowi Ukrainy grozi dożywocie. Usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa, mówi Jakub Dłubacz z prokuratury okręgowej we Wrocławiu.
2: Poprzez atak nożem, zadanie ran kłutych w newralgiczne części ciała, w tym w okolice szyi, klatki piersiowej. Podejrzany nie przyznał się do popełnienia zarzuconego mu czynu i odmówił składania wyjaśnień.
0: Prokuratura złożyła wniosek do sądu o tymczasowy areszt dla 18-latka. Służby nie zdradzają motywów sobotniego ataku. Potwierdzają, że poszkodowana złożyła zeznania wczoraj, miała opuścić szpital. W Krakowie oficjalnie rusza kampania przed przedterminowymi wyborami na prezydenta miasta. Jako pierwsza komitet wyborczy zarejestrowała kandydatka partii Razem Aleksandra Owca. Zapowiada, że chce Krakowa z dostępnymi mieszkaniami i sprawnym transportem publicznym. Wsparł ją przewodniczący Razem Adrian Sandberg.
3: Tam, gdzie inni sponsorowani przez lobbystów, deweloperów będą mieli wielkie pieniądze, tu będzie kampania po stronie zwykłych ludzi, normalnych ludzi.
0: Wybory na prezydenta Krakowa 27 września. Wielka metamorfoza w centrum Warszawy. Otwarto dla mieszkańców ulicę Złotą. Zniknęły samochody i tunel, a w ich miejsce pojawiły się nowe drzewa i ławki.
4: Zazieleniamy całe ścisłe centrum. Widzicie każdego dnia efekty na placu centralnym. Oddajemy ulicę Warszawy w ręce mieszkańców.
0: Mówi prezydent stolicy Rafał Trzaskowski. Na ulicę Złotą wjechać będą mogli tylko mieszkańcy i przedsiębiorcy prowadzący tam działalność. Poranek pogodny. Chmurzyć będzie się po południu na wybrzeżu, zachodzie i na południu Małopolski. Tam może padać deszcz, miejscami burze, lokalnie z gradem. Na termometrach od 27 stopni na północy do 37 na południowym wschodzie kraju.
5: Bon Ton Radio.

0: Reklama. Są podłogi, które zachwycają od pierwszego spojrzenia. Podłogi Swiss Krono Aurum. Elegancja, wyjątkowy design i wodoodporność, która daje spokój każdego dnia. Dostępne teraz w salonach Fachowiec z montażem w cenie. Zapraszamy. Salon Fachowiec, Chełm, ulica Lwowska 24.
1: Retrofest powraca. Od 7 do 9 sierpnia serce Chełma zamieni się w stolicę przedwojennego szyku.
2: Zagrają m.in. warszawskie kombo taneczne Jana Młynarskiego, Warszawska Orkiestra Sentymentalna, Nic Ponie oraz Chełmska Orkiestra Skina Corso.
1: W programie koncerty, retroteka z DJ-em, konkurs kapel podwórkowych, teatry uliczne i grupy rekonstrukcyjne.
2: Uwaga, uwaga, stroje z epoki obowiązkowe.
1: Szczegóły na hdk.chełm.pl.
3: Patronat medialny Radio Bonton oraz Super Tydzień Chełmski.
0: Reklama. 104,9 FM. 104.

0: reklama.
1: Doradzamy, sprzedajemy i instalujemy od lat, a grono zadowolonych klientów wciąż rośnie. Saniterm. Hurt i detal artykułów techniki grzewczej, instalacyjnej i sanitarnej. Duży wybór, rabaty i najlepsi fachowcy. To nas wyróżnia. Hurtownia hydrauliczna Saniterm. Chełm Okrzowska 39. www.saniterminfo.pl. Saniterm. Dobrze trafiłeś.
2: Planujesz zakup pieca gazowego lub na paliwa stałe? A może szukasz instalacji grzewczej i centralnego odkurzania? Przyjdź i skorzystaj z fachowego doradztwa doświadczonego zespołu. Specjalnie dla Ciebie dobierzemy stacje uzdatniania i odżelaziania wody, systemy grzewcze, kanalizacyjne i rekuperatory powietrza. To wszystko i wiele więcej w hurtowni hydraulicznej Termotop w Chełmie, ulica Hrubieszowska 54. Instalatorom zapewniamy dogodne warunki współpracy. Termotop. Znajdź nas, bo warto.
3: Kawa we własnym ogródku, tuż przy parku i tylko kilka minut od centrum. Poznaj Połaniecka Park, kameralne osiedle w Chełmie. Każde mieszkanie to 4 pokoje, prywatny ogródek i własne miejsce parkingowe. Pompa ciepła, klimatyzacja i najniższa cena za metr na rynku pierwotnym w Chełmie. Połaniecka Park. Komfort domu, wygoda mieszkania. Szczegóły na polanieckapark.pl. Patrycja Dragan, Biuro Nieruchomości Hestus.
4: Zalega Ci gruz? Odpady pobudowlane? Po remoncie mieszkania lub domu? A może prowadzisz zakład produkcyjny i masz do oddania makulaturę lub folię? Polska firma Cornex ma rozwiązanie. Podstawiamy kontener lub prasokontener. Zabieramy i wywozimy. Odbieramy surowce wtórne z Chełma, Zamościa i okolic. Wejdź na cornex.pl lub zadzwoń 669 105 580. Zawodowo dbamy o naturę.
5: Chełmskie Centrum Terapii i Rozwoju SELF oraz Fundacja Rozwoju Psychospołecznego SELF zaprasza do skorzystania z bogatej oferty porad doświadczonej kadry psychiatrów, dietetyka klinicznego oraz usług pielęgniarskich. W ramach terapii ozonowej prowadzimy saunoterapię, ozonoterapię i tlenoterapię. Oferujemy kroplówki elektrolitowe, nawadniające, oczyszczające i odtruwające. Detoks alkoholowy. Ponadto pijawki lekarskie jako naturalny sposób leczenia. Szczegóły oferty na www.selfcentrum.pl. Bliższe informacje pod numerem telefonu 608 100 676. Oferujemy także zabiegi pielęgniarskie w domu pacjenta.
0: Reklama.
6: Bonton Radio 104,7.

0: Reklama.
1: Ecotaxi Chełm. Wybierz najlepsze taksi. Ecotaxi Chełm. Wybierz najlepsze taksi w mieście. Komfortowy i przede wszystkim bezpieczny.

0: Hurtownia hydrauliczna. Specjalne warunki współpracy dla instalatorów. Montaż źródeł ciepła zgodnie z zasadami czystego powietrza. Dokumentacja do programu Czyste Powietrze. Sieci preizolowane. Usługi hydrauliczne i stolarka okienna. Doradztwo, rzetelna wycena, 30-letnie doświadczenie. Ciepłotech. Jakość, komfort i efektywność każdej instalacji. Chełm Przemysłowa 26. Telefon 82 563 26 82.
1: Twoje dziecko również może zostać gwiazdą światowych kortów. Ruszyły zapisy dzieci od 6 do 12 lat do Chełmskiej Akademii Tenisowej. Wykwalifikowana, licencjonowana kadra instruktorska oraz profesjonalne całoroczne korty. To najlepsze warunki do rozwijania talentu twojego dziecka. Zadzwoń 692 723 656. Chełmska Akademia Tenisowa. To pierwszy krok do sukcesu. Ilość miejsc ograniczona.
2: Forma nie bierze się znikąd.
3: Zdrowie nie bierze się znikąd.
2: Skocz po nowość. Tylko mleko i żywe kultury bakterii. Aż 17 gramów białka w jednym kubeczku wyjątkowego, niskotłuszczowego serka naturalnego Bieluch.
3: Dużo białka, mało tłuszczu. Serek Bieluch.
2: W zdrowym ciele zdrowy duch. Bieluch.

0: apartament. Mieszkania dostępne od ręki. Ceny od 7400 zł. Szczegóły na ttsdevelopment.pl.
1: Nie marznij. Składy opału u Buczka Chełm Podgórze 36. Telefon 887 50 51 50. Oraz w Stołpie 31. Telefon 794 318 020. Zapraszają po opał autoryzowany sprzedawca PKW Węgiel z polskich kopalni. Orzech, kostka, groszek i pelet dostępne od ręki. Gwarantowana jakość, transport, super cena i fachowe doradztwo. Zadzwoń lub przyjedź już dziś. Składy opału u Buczka Chełm Podgórze 36 i Stołpie 31. Dla stałych klientów rabaty.
2: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
3: W pracy, w domu, w rytmie lata. Spotkaj się z nami na 104,9 FM. Newsy, goście i twoja muzyka. Od poniedziałku do piątku od godziny 12.
4: Sponsorem programu jest mega salon meblowy Skorek. Chełm, ulica Podgórze 36.
5: Sponsorem programu jest nowy w regionie producent blach dachowych. Szybkablacha.pl.
6: Reklama. Bonton Radio. Bonton Radio. I wszystko gra.

0: Reklama.
1: Wyobraź sobie życie, w którym wszystko masz pod ręką. Villa Połaniecka to nowa inwestycja w idealnym miejscu dla rodzin. W zasięgu kilku kroków żłobek, przedszkole i szkoła oraz basen, korty, boiska, park i sklepy. Koniec z porannym stresem i korkami. Taka właśnie jest lokalizacja nowej inwestycji Villa Połaniecka. Sprawdź szczegóły na www.k4t.pl albo zadzwoń 736 357 737.
2: Ulokuj dobrze swoje pieniądze. Już jest perła wśród lokat. Lokata perłowa we Wschodnim Banku Spółdzielczym w Chełmie. Oprocentowanie zmienne nawet 3,5% w skali roku. Załóż lokatę na 6 lub 12 miesięcy. Proste zasady bez dodatkowych warunków. Zapraszamy do placówek Wschodniego Banku Spółdzielczego. Więcej informacji na stronie www.wbschelm.pl.
3: Inspira nie tylko Cię zainspiruje, ale również da Ci pomysł na Twoją nową łazienkę. Największy salon łazienek w Chełmie Inspira zaprasza i oferuje wszystko do Twojej nowej łazienki. Płytki i armaturę w szerokim wyborze oraz bezpłatny, profesjonalny projekt. Przyjdź, zobacz gotowe ekspozycje. U nas każdy znajdzie coś dla siebie. Salon łazienek Inspira Chełm, Aleja 3 Maja 26, obok Vendo Parku.
4: Takie smaczne, takie wyjątkowe, takie nasze. Słowiańskie smaki. Sklep firmowy Spółdzielnia Socjalna Słowianka zaprasza i poleca. Pierogi, kopetka, pyzy, kotlety, łazanki, bigos i inne przysmaki. Zawsze świeże, prosto od producenta. Zamów u nas catering na imprezę do domu 731 071 003 albo wynajmij naszą salę w Rakołupach. Słowiańskie smaki. Chełm Szymanowskiego 7 oraz stoisko nad Zalewem Maczuły.
0: Reklama.
5: Bonton Radio na 104,9 FM.

0: Rząd coraz bliżej decyzji o obniżce cen paliw na koniec wakacji. Upały we Włoszech zagrażają elektrowniom. Polska jest bezpieczna. Marilyn Monroe w tym roku skończyłaby 100 lat. Nietypowy hołd złożył jej włoski artysta-rolnik. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Benzyna w drugiej połowie sierpnia może stanieć o około złotówkę na litrze. Rząd planuje obniżyć pod koniec wakacji VAT na paliwa. Pakiet ma obowiązywać przez kilka tygodni, zapowiada minister energii Miłosz Motyka.
1: Z ministrem finansów rozmawiamy o tym, by przynajmniej na te dwa ostatnie tygodnie sierpnia, kiedy te powroty są najczęstsze i to jest najczęstszy ruch na polskich drogach, jest ten program w pewnym zakresie mógł być sfinansowany.
0: Resort energii liczy też na to, że Orlen przedłuży weekendowe promocje na paliwo. Zarzut zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem usłyszał 20-latek z wielkopolskiej Trzcianki. Michał H. zabił swojego ojca mieczem. Usiłował też zabić dwóch policjantów. Jednego z nich ranił. Funkcjonariusze postrzelili napastnika, mówi prokurator Magdalena Roman z prokuratury w Trzciance.
2: Badania, które miał przeprowadzone po przyjęciu do szpitala, nie wykazały ani środków odurzających, ani alkoholu. Niemniej jednak myśmy procesowo w dniu zdarzenia zabezpieczyli również krew od podejrzanego, ale w dalszym ciągu oczekujemy na wyniki badań.
0: 20-latkowi grozi dożywocie. Powiedział, że żałuje tego, co się stało. Znowu ponad 40 stopni na południu Europy. We Włoszech władze wydały czerwony alert, który oznacza zagrożenie dla zdrowia obywateli. Włosi szukają ochłody w jeziorach i rzekach.
3: Nad rzeką zawsze wieje nieco silniejszy wiatr i jest tu przyjemnie. Ale żeby uciec przed upałem, trzeba wybrać się gdzie indziej. Na pewno nie do Rzymu.
0: Upały we Włoszech dają się we znaki także turystom.
4: Próbujemy po prostu przetrwać. Jeździmy taksówką, bo w taksówce jest klimatyzacja, a w transporcie publicznym jej nie ma.
0: Przez upał wysycha Dunaj. Węgrzy planują z tego powodu wyłączyć swoją elektrownię jądrową PEX, której reaktory są chłodzone przez rzekę. Polsce nie grozi blackout, zapewnia minister energii. Polskie elektrownie również używają wody z rzek do chłodzenia turbin, ale jak mówi ekspert do spraw energetyki Jakub Wiech z podcastu Elektryfikacja, nasz kraj robi dużo, by odpowiedzieć na zagrożenia i nie dopuścić do niedoborów prądu.
5: Elementem tej odpowiedzi jest na przykład transformacja energetyczna. Budujemy dużo mocy, które nie potrzebują chłodzenia. Fotowoltaikę. Dzięki temu odciążamy nasze elektrownie węglowe, więc nie grozi nam już to, co groziło nam 11 lat temu. Budujemy też wiatraki na lądzie i na morzu. Zwłaszcza te na morzu są teraz szczególnie ważne, bo na morzu warunki wiatrowe są lepsze niż na lądzie i dzięki temu możemy ten system też podtrzymywać.
0: Minister energii mówi, że Polska dysponuje teraz nadwyżką energetyczną. Jeśli to będzie konieczne, wesprze Węgry w kryzysie energetycznym. A zaglądamy jeszcze do Włoch. Tamtejszy artysta uczcił Marilyn Monroe pługiem i traktorem. Dario Gambarin namalował jej gigantyczny portret traktorem na polu pod Weroną. Zostawił na ziemi tysiące idealnie wyoranych linii. Dzieło ma powierzchnię prawie 4 boisk piłkarskich, a niebieskie oczy gwiazdy powstały z rozłożonej na polu folii. Marilyn Monroe miałaby w tym roku 100. urodziny.
6: Flash. Skrót lokalnych informacji.
7: Kumowa Dolina w Chełmie jest o krok bliżej wielkiej przebudowy. Prezydent miasta wydał decyzję środowiskową dla budowy Centrum Wypoczynku i Rekreacji. Z całorocznymi stokami, ścieżką w koronach drzew. Otwarcie ofert w przetargu zaplanowano na 26 sierpnia. Policjant pod wpływem alkoholu uszkodził radiowóz na terenie Komendy Miejskiej Policji w Chełmie. 52-letni funkcjonariusz, cofając samochodem służbowym, uderzył w ścianę budynku. Badanie wykazało około 0,6 promila alkoholu. Policjant został zawieszony. Wszczęto wobec niego postępowania karne i dyscyplinarne oraz procedurę wydalenia ze służby. W wiadomościach lokalnych o 7.30 także ważne informacje dla rodziców, którzy liczą na dofinansowanie szkolnej wyprawki. Ci, którzy złożą wniosek o świadczenie Dobry Start do końca sierpnia, otrzymają 300 zł najpóźniej do końca września.
6: Sponsorem programu jest Stachniuk Super Optyk, dystrybutor szkieł progresywnych Varilux.
0: 27 stopni dzisiaj na północy Polski i to będzie najchłodniejsze miejsce w kraju. A im dalej na południe, tym goręcej. W centrum 34, a na południu nawet 36. Rano mnóstwo słońca, po południu na północy, zachodzie przede wszystkim i trochę na południu pojawią się deszczowe chmury. Będzie z nich padać, możliwe też burze.
6: Sponsorem programu jest Stachniuk Super Optyk, dystrybutor szkieł progresywnych Varilux. lato. Sponsorem programu jest Spółdzielnia Mleczarska w Chełmie, producent markowych produktów Bieluch.
8: Sponsorem programu jest Iwona Szłapak, właścicielka agencji ubezpieczeniowej. Chełm, ulica Starościńska 7.
9: Sponsorem programu jest Centrum Akumulatorów, dystrybutor zasilania awaryjnego i akumulatorów do wszystkich pojazdów.
10: Dzień dobry, Marek, przywitanie. Uścisk nawet i dłoni jak najbardziej powinien się tutaj pojawić, bo dawno się nie słyszeliście. Po krótkiej urlopowej przerwie jestem już razem z wami. Witajcie, tu Fox. Dzień dobry dla was wszystkich. Już 6 minut po 7. Słuchacie Radia Bonton.

0: Urlopy, wakacje, wakacje, urlopy, ale i nie możemy zapominać również o naszych bliskich. Sprawdźmy dzisiaj, kto powinien świętować swoje urodziny. Poza tym, że wczoraj był dzień arbuza, to dzisiaj jeszcze sprawdzimy, jakie mamy inne nietypowe święto. Wczoraj powinniśmy się najeść mnóstwo dużej ilości arbuzów. Najlepiej taki 10-kilogramowy sobie kupić. Jak ktoś nie zdążył wczoraj, to jeszcze można spokojnie dzisiaj i na przykład skonsumować z Dominikiem i z Prokopem, bo to właśnie są osoby, które dzisiaj powinny świętować swoje imieniny. Tak jest. Maria jeszcze, Jan, Franciszek, Andrzej, Fryderyk, Rainer, Protazy oraz Krescenty. Wszystkich jubilatów, wszystkich solenizantów bardzo przyjemnie pozdrawiamy. No i dzisiaj na koniec jeszcze Międzynarodowy Dzień Pantery Mglistej. No, ciekawe święto. Natomiast przysłowie na dzisiaj: gdy ciepło na Dominika, ostra zima nas dotyka. No to trzeba będzie kupić porządne zimówki i porządną łopatę do śniegu. Słuchacie Radia Bonton, minęło już 11 minut po godzinie 7.
1: Słuchacie Bonton Radio.

0: Reklama.
1: Aleja Przyjaźni 2. Każdy kierowca w hełmie Motopol zna.
2: Czy na zimę, czy na lato, tam opony kupuje synek i tato.
1: Motopol. Hełm Aleja Przyjaźni 2. Serwis i sprzedaż opon do każdego pojazdu. Zapraszamy.
3: Uwaga! Oferujemy również naprawę i serwis klimatyzacji.
4: Firma Wschód to sprawdzone miejsce dla Twojego auta. Oferujemy profesjonalne badania w okręgowej stacji kontroli pojazdów, a także serwis tachografów cyfrowych Webasto oraz klimatyzacji. Potrzebujesz więcej miejsca? Szeroki wybór renomowanych przyczepek samochodowych, boksów dachowych, bagażników samochodowych oraz rowerowych zapewni Ci możliwości transportowe, których potrzebujesz. Montujemy też haki holownicze, serwisujemy i wynajmujemy przyczepki, sprzedajemy do nich części i akcesoria. Chorodyszcze, Kolonia, ulica Włodawska 110. Telefon 502 105 102. Wschód. Twój pojazd w dobrych rękach.
5: Wash Park. Najnowocześniejsza myjnia ręczna w Chełmie zaprasza. Kolejowa 51. U nas mycie podwozia, oryginalna chemia, mycie felgi, suszenie pojazdu. Teraz również trzepanie dywaników welurowych. Bezpłatnie. Wash Park. Chełm, Kolejowa 51, naprzeciwko Lidla.
6: W poniedziałek przychodzi glazurnik, a ty w dalszym ciągu nie wybrałaś płytek do łazienki. Doskonale wiesz, że wszędzie trzeba je zamawiać i długo czekać.
7: A słyszałeś o outlecie Tania Glazura? Do wyboru mają ponad 300 wzorów od ręki. Na pewno tam coś wybierzemy.
6: Outlet Tania Glazura to płytki w cenie już od 9 zł 99 groszy za metr kwadratowy i wyprzedaże do -85%. Fachowa obsługa i wszystko dostępne od ręki. Chełm Okrzowska 27.
7: Tanio i od ręki.
8: Chełmskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego. Z nami dobrze się mieszka. Do 30 sierpnia trwa nabór wniosków o najem mieszkań w nowej inwestycji przy ulicy Zachodniej. To pierwszy siedmiokondygnacyjny budynek wielorodzinny w Chełmie i drugi etap rozwoju osiedla Chełmski TBS. 40 nowoczesnych mieszkań o zróżnicowanych metrażach. Komfortowe miejsca do życia dla wszystkich, również dla seniorów i osób z niepełnosprawnością. Winda, garaż podziemny oraz plac zabaw. Więcej informacji oraz formularz na TBS. Schełm.pl. Odwiedź biuro chełmskiego TBS-u przy ulicy 11 listopada 4, lokal 5.
9: Szukasz swojego miejsca w Chełmie? A może chcesz sprzedać nieruchomość bez stresu i zgadywania? Biuro Nieruchomości Adea. Lokalne biuro, które naprawdę zna ten rynek. Pomagamy sprzedać skutecznie, kupić bezpiecznie i przejść przez cały proces krok po kroku. Chełm, Lwowska 24 w Galerii Atelier. Telefon 577 877 004. Adea, Twoja nieruchomość w dobrych rękach.
10: Są podłogi, które zachwycają od pierwszego spojrzenia. Podłogi Swiss Krono Aurum. Elegancja, wyjątkowy design i wodoodporność, która daje spokój każdego dnia. Dostępne teraz w salonach Fachowiec z montażem w cenie. Zapraszamy. Salon Fachowiec, Chełm, ulica Lwowska 24.
0: Reklama.
11: Jezus,

0: Jak człowiek po urlopie czuje się w pierwszy dzień w pracy? No, przemilczmy, co? Nie, spokojnie, jeśli chodzi akurat o mnie, no to nie mogę tutaj narzekać. Zbyt przyjemnie, zbyt fajna atmosfera. Wspaniały zespół Radia Bon Ton, no tu nie można narzekać, dajcie spokój. Nawet rano w zasadzie jak wstałem, myślę sobie do pracy. Trudno wstać, tak? Ale nie, udało się wypocząć, więc zrelaksowany, wypoczęty, pełen energii na cały ten tydzień, spokojnie wytrzymam. Gorzej będzie później, tak? Bo po tym pierwszym tygodniu na pewno będzie dużo werwy. Później gdzieś tam ona zniknie, dlatego jest weekend, prawda? I też będę z niego korzystał, więc będzie wszystko w jak najlepszym porządku. Wam również życzę, żebyście znaleźli chwilę na taki urlop, wyjazd. Ale nie 2-3-dniowy, jakiś tam weekendowy wypad, tylko taki właśnie dłuższy urlopik. 2 tygodnie. Zresetować swój komputer pokładowy i wrócić ponownie. Słuchajcie, Radia Bon Ton, minęła już 7:21.
1: Bon Ton Radio i wszystko gra.

0: Reklama.
1: Zaczniesz wkrótce budowę domu, a może planujesz remont? Użyj najwyższej jakości betonu z betoniarni Prevbet w Pawłowie oraz w Chełmie przy ulicy Towarowej. Wysoką jakość gwarantuje własne nowoczesne laboratorium. W sprzedaży również płyty stropowe, kruszywa oraz piasek. A to wszystko w konkurencyjnych cenach. Przy kompleksowym zamówieniu czekają na Ciebie dodatkowe rabaty. Zapraszamy. Prevbet. Pawłów, ulica Lubelska 80. Chełm, ulica Towarowa 7. Zadzwoń 508 901 140.
2: Czy przegląd rejestracyjny może podkręcać emocje? Speedcar to możliwe. Weź udział w loterii Wielki Przegląd Nagród. Zrób przegląd rejestracyjny na naszej stacji w Chełmie i odbierz wyjątkową zdrapkę. W puli nagród czeka prawdziwy zawrót głowy. Luksusowe pobyty wypoczynkowe, rowery, hulajnogi elektryczne, smartwatche i mnóstwo innych nagród. Zrób przegląd i daj sobie szansę na nagrody. Speedcar. Chełm, ulica Kolejowa 38 przy stacji BP. Regulamin loterii dostępny na speedcar.pl.
3: Szukasz stabilności dla swoich finansów? Planujesz zakup domu lub remont? Twój bank nie chce obniżyć Ci raty? Czas na zmianę. Przenieś kredyt hipoteczny do Banku Spółdzielczego w Wojsławicach na stałe 5%. Prowadzisz gospodarstwo? Sprawdź kredyt płynnościowy dla rolników na 4%. Chcesz zyskać? Wybierz lokatę na bogato na 12 miesięcy ze stałym 3,5%. Wojsławice, rynek 23, telefon 82 566 91 42.
4: Tak, można w Chełmie zjeść pyszny domowy obiad. W Ambrozji gotujemy z regionalnych produktów z pasją i szacunkiem do tradycji. Codziennie inny obiad dnia na miejscu lub z dowozem. Możliwość wykupu abonamentu oraz zakupu wyrobów garmażeryjnych. Organizujesz przyjęcie? Polecamy nasz catering okolicznościowy. Spółdzielnia Socjalna Ambrozja. Chełm, pierwszego pułku Szwoleżerów 16. Telefon 666 559 679. Tradycyjna kuchnia na każdą kieszeń. Uwaga, twój gest pomoże innym. U nas zamówisz parę. Serca.
5: Garaż Top Service Wołyńska 53 zaprasza na badania techniczne. Garaż Top Service. Świadczymy usługi w zakresie wymiany rozrządów i sprzęgła, napraw zawieszenia i ustawiania zbieżności. Właścicieli wszystkich modeli samochodów Peugeot, Citroen, Renault zapraszamy na regenerację tylnych belek. Pomoc drogowa 24 godziny na dobę. Garaż Top Service. Chełm, ulica Wołyńska 53. Telefon 82 565 10 96. Uwaga! Dysponujemy samochodem zastępczym na czas naprawy. A, i naprawiamy też busy.
6: Trwa tydzień w stylu włoskim w Lidlu. Już dziś wszystkie wędliny Italiamo 25% taniej przy zakupie dwóch opakowań. I wszystkie lody Gelatelli 500 ml, drugi tańszy produkt 70% taniej.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Świeże wiadomości Super Tygodnia codziennie. Wejdź na www.supertydzien.pl.
0: Reklama.
9: Niezmiernie miło mi już teraz poinformować naszych słuchaczy o tym, że teraz na naszej antenie już 7.30 i czas na najświeższe lokalne wiadomości Radia Bonton.
10: Zapraszam na poranne wydanie lokalnych wiadomości. Jest 7.30, Eliza Kudalska-Nowosad. Całoroczne stoki, ścieżka w koronach drzew, tężnie solankowe i zadaszony amfiteatr. Tak ma się zmienić Kumowa Dolina w Chełmie. Inwestycja zrobiła kolejny krok naprzód. Prezydent miasta wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy tam Centrum Wypoczynku i Rekreacji. Po uzyskaniu opinii odpowiednich instytucji uznano, że nie ma potrzeby przeprowadzania pełnej oceny oddziaływania na środowisko, co ma przyspieszyć przygotowania do realizacji tego projektu. Kompleks ma powstać na obszarze ponad 7,5 hektara, z czego ponad 65% pozostanie powierzchnią biologicznie czynną, by zachować leśny charakter tego miejsca. W planach są m.in. zadaszenie widowni teatru, ścieżka w koronach drzew z platformami widokowymi, wodny plac zabaw, tężnie solankowe, dwa całoroczne stoki narciarskie, pump track, pole do minigolfa, ścieżki edukacyjne, a także budynek usługowy z parkingiem podziemnym. Ze względu na sąsiedztwo lasu inwestor będzie musiał spełnić szereg wymogów związanych z ochroną przyrody. Prace mają się odbywać pod nadzorem specjalistów, a wycinka drzew co do zasady poza okresem lęgowym ptaków. Przetarg na realizację inwestycji ogłoszono jeszcze w maju. Termin otwarcia ofert był już kilkukrotnie przekładany. Obecnie wyznaczono go na 26 sierpnia. Nietypowa interwencja zakończyła się konsekwencjami dla funkcjonariusza Komendy Miejskiej Policji w Chełmie. W miniony weekend 52-letni policjant, cofając radiowozem na terenie komendy, uderzył w ścianę budynku. Jak ustalono, w chwili zdarzenia był nietrzeźwy. Badanie alkomatem wykazało około 0,6 promila alkoholu w organizmie. Od policjanta pobrano również krew do dalszych badań. O sprawie natychmiast poinformowano prokuratora, Biuro Spraw Wewnętrznych Policji oraz Wydział Kontroli Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie. Funkcjonariusz został zawieszony. Wobec niego prowadzone są postępowania karne oraz dyscyplinarne. Komendant miejski policji w Chełmie wszczął także procedurę wydalenia 52-latka ze służby. Policja podkreśla, że wobec funkcjonariuszy naruszających prawo lub zasady etyki zawodowej będą wyciągane natychmiastowe i stanowcze konsekwencje.
2: Słuchacie wiadomości lokalnych Radia Bon Ton.
10: Rodzice i opiekunowie, którzy złożą poprawnie wypełniony wniosek o świadczenie Dobry Start, do końca sierpnia otrzymają 300 zł na szkolną wyprawkę, najpóźniej do końca września. Wnioski można składać wyłącznie drogą elektroniczną.
0: Świadczenie przysługuje na każde uczące się dziecko w szkołach podstawowych, liceach, szkołach policjalnych i innych placówkach edukacyjnych w wieku do 20 lat, a w przypadku dzieci z niepełnosprawnością do ukończenia 24 roku życia. Wsparcie finansowe nie przysługuje na dzieci uczące się w tzw. zerówkach oraz studentów. Zakład Ubezpieczeń Społecznych przekazuje pieniądze na rachunek bankowy, który znajduje się we wniosku.
10: Mówi Wojciech Ściwiarski, regionalny rzecznik prasowy ZUS. O świadczenie Dobry Start mogą ubiegać się również cudzoziemcy mieszkający z dziećmi w Polsce, w przypadku osób spoza Unii Europejskiej, EFTA i Wielkiej Brytanii, a także obywateli Ukrainy posiadających status UKR. Konieczne jest potwierdzenie aktywności zawodowej w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku. W tym miesiącu do powiatów chełmskiego, krasnostawskiego i włodawskiego zawitają mammobusy NFZ. Mammografia to bezbolesne, krótkie badanie, które pozwala wykryć nawet najmniejsze, niewyczuwalne dotykiem zmiany w piersiach, a wcześniej zdiagnozowany nowotwór daje szansę na całkowite wyleczenie. W powiecie krasnostawskim sierpniowa akcja ruszy 6. Mammobusy staną wtedy przy Ośrodku Sportu i Rekreacji w Krasnymstawie oraz przy Urzędzie Gminy w Żółkiewce. Z kolei 17 sierpnia badanie będzie można wykonać przy Krasnostawskim Domu Kultury. W powiecie chełmskim 7 sierpnia mammobus zaparkuje w Chełmie przy markecie Kaufland oraz w Leśniowicach przy Urzędzie Gminy. Do Leśniowic pojazd powróci jeszcze pod koniec miesiąca, 28. W powiecie włodawskim zaplanowano w sierpniu najwięcej postojów, 10, 12 oraz 31 sierpnia. Z badania skorzystają mieszkanki Włodawy przy Urzędzie Miejskim i Gminnym. W drugiej połowie miesiąca mammobus odwiedzi także Hannę, Wyryki, Stary Brus oraz Urszulin. Badania są bezpłatne, ale na większość z nich obowiązuje wcześniejsza rejestracja telefoniczna.
2: Bon Ton na lato.

0: Cóż tu dużo mówić? To po prostu zaszczyt móc zapowiedzieć tak wyjątkowego człowieka w naszym studio. Marcin Petruk z informacjami dla kierowców już jest rozpędzony, więc w żaden sposób nie będziemy chcieli go wyhamować.
1: Sponsorem programu jest Motopol, serwis opon. Hełm Aleja Przyjaźni 2.
2: Radio Nawigacja. Informacje dla kierowców.
3: Kary za przerwę w ważności ubezpieczenia OC są bardzo wysokie, a każda podwyżka płacy minimalnej będzie przekładała się na kolejne wzrosty. Mimo to nadal zdarzają się kierowcy, którzy zapominają o terminowym opłaceniu polisy, a później zaczyna się żal i rozpacz nad uszczupleniem stanu konta o czterocyfrowe liczby. Chociaż zapominalstwo nie zawsze wchodzi tutaj w grę, bo są też dwa inne powody, które gubią naszych zmotoryzowanych. Pierwszym z nich jest przeświadczenie, że polisa przedłuża się automatycznie, drugie to panujące zwłaszcza wśród starszych kierowców pogłoski, że jeżeli samochód jest niesprawny i nie jeździ od dłuższego czasu, to nie musi być ubezpieczony. Oba stwierdzenia nie mają nic wspólnego z rzeczywistością, dlatego najlepiej po prostu pamiętać o terminach.
1: Sponsorem programu jest Motopol, serwis opon. Hełm Aleja Przyjaźni 2.
2: To jest Bonto.

0: Reklama.
1: Oczekujesz od życia czegoś więcej? Kamienica reformacka w Chełmie to nowa definicja prestiżu. Kameralna inwestycja z klimatyzacją, ogrzewaniem podłogowym i najwyższym standardem wykończenia. O Twój spokój zadba monitoring oraz zamknięty teren z prywatnymi garażami. Poczuj luksus w sercu miasta. Wybierz swoje nowe mieszkanie na reformacka.pl. Odwiedź biuro przy Lwowskiej 24 lub zadzwoń 518 910 277.
2: Lokalne smaki, naturalne warzywa, zboża, artykuły dla domu i gospodarstwa, ptactwo i pasze. To wszystko znajdziesz w każdy wtorek na Końskim Targu nad Zalewem Żółtańce. Gmina Chełm, zapraszamy na tradycyjny Koński Targ.
3: Przychodnia Marmet zaprasza do gabinetu stomatologicznego. Świadczymy usługi w zakresie stomatologii zachowawczej, dziecięcej, chirurgii, endodoncji i protetyki. Najnowszy sprzęt – pantomogram 3D. Wykonujemy badania USG i RTG oraz bezpłatne badania mammografii w ramach NFZ dla pań w wieku od 45 do 74 roku życia w nowoczesnej technologii cyfrowej. Ponadto oferujemy wizyty i konsultacje lekarzy specjalistów ortopedii dla niemowląt, dzieci i młodzieży. Przychodnia Marmet, Chełm, Obłońska 9, telefon 82 563 90 74. Zadzwoń, zapewniamy szybkie terminy badań.
4: Planujesz zakup pieca gazowego lub na paliwa stałe? A może szukasz instalacji grzewczej i centralnego odkurzania? Przyjdź i skorzystaj z fachowego doradztwa doświadczonego zespołu. Specjalnie dla Ciebie dobierzemy stacje uzdatniania i odżelaziania wody, systemy grzewcze, kanalizacyjne i rekuperatory powietrza. To wszystko i wiele więcej w hurtowni hydraulicznej Termotop w Chełmie, ulica Hrubieszowska 54. Instalatorom zapewniamy dogodne warunki współpracy. Termotop. Znajdź nas, bo warto.
5: Autoglas naprawia, autoglas zmienia.
6: Tu Jacek z Autoglas. Uszkodzona szyba, a Ty posiadasz autokasko? Zgłoś szkodę bezpośrednio do nas i poproś o bezgotówkową obsługę, a my zajmiemy się wszystkimi formalnościami. Skontaktuj się z nami 801 181 181.
5: Autoglas naprawia, autoglas zmienia.
7: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
8: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
9: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
10: Teraz w Agacie promocja 30 razy 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
11: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
0: Reklama.
12: Bonton na lato.

Mówi się, że nie wszystko da się kupić. No tak, tak właśnie jest. No i krew zdecydowanie jest na tej liście. Dlatego świetnie, świetne wieści naprawdę płyną z Fajsławic, gdzie w czasie akcji krwiodawstwa mieszkańcy pokazali, że naprawdę mają wielkie serca. Do oddania krwi zgłosiły się aż 32 osoby, a ostatecznie udało się zebrać ponad 10 litrów tego bezcennego leku, co oczywiście cieszy najbardziej. Wśród dawców byli też debiutanci, którzy po raz pierwszy zdecydowali się, aby pomóc innym właśnie w ten sposób. A jeśli zastanawiacie się, czy warto oddać krew, no to odpowiedź tutaj jest prosta. Jedna donacja może pomóc nawet kilku osobom. Kolejna okazja w Fajsławicach już 18 października. Może właśnie wtedy ktoś z Was uratuje komuś życie. I to dosłownie. 104,9 Bonton Radio.

0: Sponsorem programu jest Bieruch, producent twarogu wyróżnionego znakiem jakość, tradycja.
1: Sponsorem programu jest Centrum Akumulatorów, Chełm Kolejowa 5, grupa dostawcy prądu, Volt Polska.
2: Sponsorem programu jest Iwona Szłapak, właścicielka agencji ubezpieczeniowej. Chełm, ulica Starościńska 7.
3: Reklama.
4: Enzos Almed. Specjalistyczne gabinety lekarskie. Chełm, ulica 1 Pułku Szwoleżerów 25, informuje o uruchomieniu gabinetu badań ultrasonograficznych. Wykonujemy badania USG jamy brzusznej, tarczycy, węzłów chłonnych oraz USG Doppler naczyń szyjnych. Badamy również dzieci od ukończenia 12 roku życia. Zapisy na badania osobiście w siedzibie Enzos Almed. Chełm, 1 Pułku Szwoleżerów 25 lub telefonicznie pod numerami 82 565 66 55 lub 571 403 400.
5: Inaczej futryna na 10 liter.
6: Ościeżnica.
5: A teraz na 3. Tam są drzwi.
7: Vox.
8: Tam są drzwi.
9: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
10: Chełmski Dom Kultury zaprasza na kino letnie pod gwiazdami. Dziedziniec przy ulicy Podwalnej. Każdy wakacyjny czwartek po zmroku. Szczegóły hdkheum.pl. Patronat medialny Radio Bonton i Super Tydzień Chełmski.
3: Reklama. Bonton Radio.

0: Idą zmiany w żłobkach, więcej zabawy na powietrzu i lepsze jedzenie. W połowie października powstanie nowa partia Mateusza Morawieckiego. Pożary we Francji odsłoniły śmiertelnie niebezpieczne niewybuchy. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Więcej zabawy na świeżym powietrzu, lepsze standardy żywienia i nowe zasady pracy opiekunów. Tak mają niedługo wyglądać polskie żłobki. Sejm przyjął nowelizację ustawy o opiece nad dziećmi do 3 roku życia. Ma ona poprawić jakość opieki nad najmłodszymi. Jesteśmy na to gotowi, mówi wiceprezydent Łodzi Adam Wieczorek.
1: Już powoli się przygotowaliśmy do tych zmian. Opieka w zakresie aktywności na świeżym powietrzu. Te place zabaw, które wyremontowaliśmy, to właśnie temu mają służyć.
0: Opiekunowie dostaną większą ochronę prawną. Jako funkcjonariusze publiczni będą mieć też 33% zniżki w transporcie publicznym. Zabronione będzie też publikowanie w internecie wizerunków dzieci, nawet jeśli rodzice wyraziliby na to zgodę. Niektóre zmiany mają wejść w życie już 1 września. W połowie października powstanie nowa partia Mateusza Morawieckiego, Rozwój Plus. Zapowiedział to sam Morawiecki. Wiceszef jego stowarzyszenia Marcin Chorała zachęca kolejnych działaczy PiSu, by przyłączyli się do nowej partii.
2: Każdy jest zaproszony. Nikogo nie rozliczamy, nie każemy podpisać jakichś lojalek, więc zapraszam i panią premier Beatę Szydło i wielu innych zacnych ludzi w Polsce, którym leży na sercu dobro naszego kraju.
0: W Prawie i Sprawiedliwości słychać, że odejście grupy posłów związanej z Morawieckim to formalność. Lotnisko Katowice-Pyrzowice pożegna się z limitem butelek do 100 ml. Śląski Port inwestuje w nowe skanery i zapowiada więcej zmian, bo co roku notuje nowy rekord pasażerów, mówi rzecznik prasowy portu Piotr Adamczyk.
3: Jeszcze w tym roku uruchomione zostaną pierwsze bramki do automatycznej odprawy paszportowej. Z kolei w sierpniu rusza rozbudowa terminalu C, obsługującego ruch przylotowy.
0: Nowe skanery mają się pojawić najpóźniej przed przyszłorocznymi wakacjami. Owoce i warzywa mogą być jeszcze droższe. Powodem są niższe o 10% zbiory. Mniej będzie kapusty, cebuli, marchwi, pomidorów czy ogórków. Jeszcze gorzej z owocami. Tu zbiory są niższe niż przed rokiem o 1/5. Zdrożeją pewnie jabłka, gruszki, śliwki, wiśnie i czereśnie. Pożary we Francji odsłoniły śmiertelnie niebezpieczne niewybuchy. To pozostałości z czasów II wojny światowej. Wyłoniły się teraz na spalonej ziemi lasów Żyrondy. Saperzy ruszyli do lasów, by oczyścić teren, mówi dowódca oddziału saperów w Bordeaux.
4: Te pociski wciąż są wypełnione materiałami wybuchowymi, więc stanowią zagrożenie. Zamierzamy je zebrać, wywieźć i zniszczyć w odpowiednim miejscu.
0: Tymczasem w departamencie VAR na południu Francji strażacy nadal walczą z ogniem. W Polsce są bardzo popularne, Szwedzi apelują, by z nich rezygnować. Wszechobecne w polskich ogrodach tuje mogą być niebezpieczne podczas pożarów. Bardzo łatwo się zapalają i mogą sprawić, że ogień szybko się rozprzestrzeni. Ostrzeżenia w Szwecji pojawiły się po dużym pożarze w norweskim Drammen, gdzie spłonęło ponad 100 domów, przy których rosły tuje. Dlatego specjaliści radzą, by przy domach wybierać mniej łatwopalne gatunki.
5: Na program zaprasza sponsor. Stacja kontroli pojazdów i warsztat samochodowy AM Trans. Hełm Przemysłowa 28. Dobrej pogody życzy sponsor, firma MKSA.
0: Poranek bardzo słoneczny, południe jeszcze też, a po południu już szczególnie na zachodzie Polski przyjdą deszczowe chmury, możliwe burze. Podobnie na krańcach południowych Małopolski i miejscami nad morzem. A teraz temperatura, uwaga, 27 nad morzem, 34 w centrum, 36 na południu.
5: Na program zaprasza sponsor. Stacja kontroli pojazdów i warsztat samochodowy AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
6: Prognozę pogody sponsoruje firma MKSA. www.ekomk.com.pl.
7: Bonton na lato.
8: Sponsorem programu jest Bieluch. Dobry duch zdrowego śniadania.
9: Sponsorem programu jest Centrum Akumulatorów, dystrybutor zasilania awaryjnego i akumulatorów do wszystkich pojazdów.
10: Sponsorem programu jest Iwona Szłapak, właścicielka agencji ubezpieczeniowej. Hełm, ulica Starościńska 7.
11: Hello, dzień dobry ponownie. 5 minut po godzinie 8. Przede wszystkim witam tych, którzy dopiero co wstali i dopiero co dołączyli do słuchania 104.9. Cześć, cześć, cześć. Tu Fox, witam po przerwie.

0: Reklama.
1: Kawa we własnym ogródku, tuż przy parku i tylko kilka minut od centrum. Poznaj Połaniecka Park, kameralne osiedle w Chełmie. Każde mieszkanie to 4 pokoje, prywatny ogródek i własne miejsce parkingowe. Pompa ciepła, klimatyzacja i najniższa cena za metr na rynku pierwotnym w Chełmie. Połaniecka Park. Komfort domu, wygoda mieszkania. Szczegóły na polanieckapark.pl. Patrycja Dragan, Biuro Nieruchomości Hestus.
2: Ciepłotech. Z nami nowoczesne systemy grzewcze i instalacyjne. Zamontujesz już dziś. Hurtownia hydrauliczna. Specjalne warunki współpracy dla instalatorów. Montaż źródeł ciepła zgodnie z zasadami czystego powietrza. Dokumentacja do programu Czyste Powietrze. Sieci preizolowane. Usługi hydrauliczne i stolarka okienna. Doradztwo, rzetelna wycena, 30-letnie doświadczenie. Ciepłotech. Jakość, komfort i efektywność każdej instalacji. Chełm Przemysłowa 26. Telefon 82 563 26 82.
3: Marzą Ci się wakacje? W TravelPlanet.pl w Chełmie znajdziemy je dla Ciebie szybciej, niż zdążysz powiedzieć lato. Wpadnij do naszego biura przy Lwowskiej 13S, pierwsze i drugie piętro i wybierz spośród tysięcy sprawdzonych ofert. Od rodzinnych all inclusive po egzotyczne podróże życia. Postaw na doświadczenie i bezpieczną rezerwację. Zapraszają eksperci od udanego urlopu. Anita, Jola i Michał. TravelPlanet.pl. Chełm, Lwowska 13S, pierwsze i drugie piętro. Twoje wakacje zaczynają się tutaj.
4: Są podłogi, które zachwycają od pierwszego spojrzenia. Podłogi Swiss Krono Aurum. Elegancja, wyjątkowy design i wodoodporność, która daje spokój każdego dnia. Dostępne teraz w salonach Fachowiec z montażem w cenie. Zapraszamy. Salon Fachowiec, Chełm, ulica Lwowska 24. Ponad 10-letnie doświadczenie pozwala nam gwarantować jakość naszych usług. Profesjonalnie regenerujemy turbosprężarki autosobowych, busów, ciężarówek, maszyn rolniczych oraz budowlanych. Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Czas realizacji usługi to 24 godzin. Możliwość odbioru uszkodzonej turbosprężarki od klienta na terenie całego województwa lubelskiego. Kompleksowa usługa wykonana w naszym warsztacie przedłuża gwarancję do 18 miesięcy. Centrum Regeneracji Turbosprężarek Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Telefon 505-180-770.
5: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
6: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie borówki amerykańskie, cena przed obniżką 15,99. A teraz 7,99 za opakowanie 400 gramów. A pomidory truskawkowe, cena przed obniżką 11,99. Teraz jedyne 8,99 za opakowanie 500 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl, to się opłaca.
0: Reklama.
8: Bonton na lata.
9: Mistrzyk już teraz wkracza do akcji. Czas na najnowszy odcinek programu, w którym pytania grają główną rolę.
10: Program sponsoruje Twój agent ubezpieczenia Kinga Jędrzejewska. Chełm Lwowska 13R.
11: A dlaczego? Pytania małych odkrywców, odpowiedzi dla każdego. Na nawet najtrudniejsze pytania odpowiada Kinga Mistrzyk.
12: Dzień dobry, witajcie w kolejnym odcinku audycji A Dlaczego? Dzisiaj swoje pytanie zadała nam 7-letnia Wiktoria.
13: Dlaczego ludzie spryskują chemią owoce i warzywa?
12: Wiktorio, to bardzo ważne pytanie. Wyobraźcie sobie jabłoń pełną pięknych, soczystych jabłek, albo grządkę z marchewką, albo grządkę z pomidorkami. Czy tylko ludzie mają ochotę je zjeść? Oczywiście, że nie. Na owoce i warzywa czekają także owady, ślimaki, grzyby i różne choroby roślin. Niektóre z nich potrafią zniszczyć prawie całe plony. Rolnicy przez wiele miesięcy dbają o swoje pola i sady, podlewają rośliny, pielą je i chronią. Czasami muszą użyć specjalnych środków ochrony roślin. Ich zadaniem jest pomóc roślinom przetrwać i zdrowo rosnąć. To trochę jak lekarstwa pomagają ludziom wyzdrowieć, kiedy są chorzy. Ale uwaga, to wcale nie znaczy, że wszystkie owoce i warzywa są pełne chemii. Każdy owoc i każde warzywo też jest zbudowane z różnych substancji. Nawet zwykła woda to także związek chemiczny. Najważniejsze jest to, żeby środki ochrony roślin były używane zgodnie z zasadami. Rolnicy muszą przestrzegać bardzo dokładnych przepisów. Nie mogą pryskać roślin byle kiedy ani dowolną ilością. Zanim owoce albo warzywa trafią do sklepów, muszą minąć odpowiednie dni, żeby takie środki zdążyły zadziałać i nie stanowiły zagrożenia dla ludzi. A czy to znaczy, że możemy od razu zjeść jabłko prosto ze sklepu? No najlepiej nie. Każde owoce i warzywa warto dokładnie umyć pod bieżącą wodą. Dlaczego? Bo na ich skórce może znajdować się kurz, ziemia, bakterie albo pozostałości różnych substancji, które zebrały się podczas podróży z pola do sklepu albo na rękach ludzi, którzy te warzywa lub owoce po prostu macali. Mycie to bardzo dobry nawyk. A teraz ciekawostka. Czy wiecie, że są rolnicy, którzy zamiast oprysków wpuszczają na swoje pola pożyteczne owady? Na przykład biedronki. Jedna biedronka potrafi zjeść nawet kilkadziesiąt mszycy dziennie. To taki mały, czerwony pomocnik rolnika. Coraz częściej wykorzystuje się też specjalne siatki, pułapki i inne sposoby, żeby chronić rośliny i ograniczać używanie oprysków. Naukowcy cały czas szukają nowych, bezpiecznych metod. A więc odpowiedź na pytanie Wiktorii brzmi. Ludzie spryskują owoce i warzywa po to, aby chronić je przed chorobami i szkodnikami. Dzięki temu mogą wyrosnąć zdrowe plony, a zanim owoce i warzywa zjemy, zawsze warto je dokładnie umyć. Ja dodam Wam od siebie, że rok temu posadziłam pomidorki koktajlowe. Pięknie rosły właśnie do momentu, kiedy nie zajęła ich choroba. Stały się brązowe i nie do zjedzenia, a trzeba było posłuchać i je popryskać odpowiednimi środkami. No ale chciałam mieć eko, no to miałam zero. Także chemia jest ważna i przydatna, oczywiście. Dziękujemy Ci, Wiktorio, za pytanie, które pokazuje, że warto interesować się tym, co trafia na nasz talerz. I teraz, a może Wy zauważyliście coś, co Was zaciekawiło? Nie ma znaczenia, czy chodzi o przyrodę, zwierzęta, kosmos, czy codzienne życie. Każde pytanie jest ważne. Poproście rodzica o nagranie i wysłanie go na adres k.miszczyk@radiobonton.pl. Być może już wkrótce wspólnie poszukamy odpowiedzi właśnie na Wasze a dlaczego. Dziękuję za dzisiaj i do usłyszenia jutro. Pa!
10: Program sponsoruje doradca ubezpieczeniowy Kinga Jędrzejewska, Chełm Lwowska 13R.

0: praca telemarketera to oczywiście trudna bardzo praca, ale w wakacje bardzo popularna. Młodzież korzysta, przede wszystkim studenci też korzystają, że teraz mają trochę więcej czasu, mają przerwę od nauki, więc i też biorą nadgodziny, więc dlatego tak często do was dzwonią ci telemarketerzy. Pytanie teraz, czy się opłaca? No słuchajcie, jak za najniższą krajową za godzinkę wychodzi ponad 3 dyszki brutto, siedząc sobie w klimatyzowanym pomieszczeniu, no to chyba fajnie. No ale są jeszcze inne trudności, typu klient.
1: A to ja dzwonię na telefon, tak?
2: No, a nie, nie na telefon pan dzwoni.
1: A na co?
2: To jest, proszę pana, przekaz.
1: Przekaz, tak?
2: Przekaz, tak.
1: A na jakiej zasadzie jest taki przekaz, jeśli można wiedzieć?
2: Myśli. Pan sobie myśli, że pan dzwoni, a ja myślę, że odbiera.
3: Reklama. Chcesz, by twój ogród był perfekcyjny, a kosze nieprzyjemnością? Postaw na komfort i precyzję. Traktorki ogrodowe Stiga to moc i niezawodność w każdym ogrodzie. Chcesz zobaczyć je w akcji? Umów się na pokaz. Przyjdź lub zadzwoń do Garden Park. Teraz raty 0% i transport do 100 km gratis. Zapraszamy. Autoryzowany dealer Stiga. Garden Park, Mickiewicza 41, Chełm. Telefon 731 332 133.
4: Doradzamy, sprzedajemy i instalujemy od lat, a grono zadowolonych klientów wciąż rośnie. Saniterm. Hurt i detal artykułów techniki grzewczej, instalacyjnej i sanitarnej. Duży wybór, rabaty i najlepsi fachowcy. To nas wyróżnia. Hurtownia hydrauliczna Saniterm. Chełm Okrzowska 39. www.saniterminfo.pl. Saniterm. Dobrze trafiłeś.
5: Najlepszy opał w dobrej cenie tylko w składzie opału Szumiło. Jedyny w okolicy autoryzowany punkt odbioru węgla śląskiego z PGG. Odbierz swoje zamówienie szybko i wygodnie albo kup od ręki. Węgiel śląski odsiany bez miału od 1450 zł za tonę z transportem. Certyfikowany pelet. Zapraszamy. Chełm, Chrubieszowska za Borkiem. Telefon 82 560 33 92.

0: apartament. Mieszkania dostępne od ręki, ceny od 7400 zł. Szczegóły na ttsdevelopment.pl.
1: Lokalne smaki, naturalne warzywa, zboża, artykuły dla domu i gospodarstwa, ptactwo i pasze. To wszystko znajdziesz w każdy wtorek na Końskim Targu nad Zalewem Żółtańce. Gmina Chełm, zapraszamy na tradycyjny Koński Targ.
2: W domu weselnym za Borkiem była moja studniówka. Tam również z Andrzejem zorganizowaliśmy nasze wesele. A 2 tygodnie temu odbyły się chrzciny naszego Michasia. Zawsze byliśmy zadowoleni z obsługi i bardzo dobrego jedzenia. A ty jaką imprezę chcesz zorganizować w domu weselnym za Borkiem?
3: Dom weselny za Borkiem. Chełm, ulica Hrubieszowska 135. Telefon 785 701 066. Uwaga, posiadamy wolne terminy weekendowe jeszcze w tym roku.
4: Nie marznij. Składy opału u Buczka, Chełm, Podgórze 36, telefon 887 50 51 50 oraz w Stołpie 31, telefon 794 318 020. Zapraszają po opał autoryzowany sprzedawca PKW Węgiel z polskich kopalni Orzech, Kostka, Groszek i Pelet, dostępny od ręki. Gwarantowana jakość, transport, super cena i fachowe doradztwo. Zadzwoń lub przyjedź już dziś. Składy opału u Buczka, Chełm, Podgórze 36 i Stołpie 31. Dla stałych klientów rabaty.
5: Reklama. Marcinku, proszę bardzo, czas dla Ciebie, a tak naprawdę czas dla naszych słuchaczy, aby posłuchali co ważnego sportowego w naszej okolicy, o czym powinni wiedzieć już teraz.
4: Na program zaprasza sponsor AluPoint, wykonawca aluminiowych ogrodzeń i tarasów. Bonton Radio Sport.
6: Wiadomości sportowe, Marcin Petruk. Okręgowy zespół ruchu Izbica powoli finalizuje przygotowania do nowego sezonu. W weekend zespół prowadzony przez Romana Blonkę testował formę podczas 2 spotkań, w tym jednego w ramach pierwszej rundy okręgowego Pucharu Polski.
7: Zagraliśmy w pucharze ze Zniczem Sienica, wygraliśmy ten mecz 6-0. Szybko otworzyliśmy wynik i w miarę kontrolowaliśmy mecz, aczkolwiek drużyna przeciwna też posiadała swoje sytuacje, ale ich nie wykorzystała. Następnego dnia graliśmy z BKS-em Bodaczów. Ten mecz układał się pod dyktando gospodarze, ale my zagraliśmy bardzo dobrze taktycznie i wygraliśmy 3-1, a druga drużyna zagrała z Wysokim i ten mecz przegrała Wysoko 2-9.
6: Mówił Roman Blonka. Sezon 26-27 ruch Izbicy rozpocznie od domowego meczu z bratem Sienica Nadolna już w przyszły weekend. Druga drużyna z Izbicy walką o punkty zainauguruje natomiast tydzień później wyjazdowym spotkaniem z Saweną Sawin. Ruszyły zapisy do amatorskiej ligi siatkówki kobiet koordynowanej przez Astrę Leśniowice. Zgłoszenia przyjmowane są do 18 sierpnia drogą mailową, a szczegółowe informacje można znaleźć na profilu Astra na Facebooku. Projekt zostanie podzielony na 2 ligi. Pierwszą dla doświadczonych zespołów oraz drugą dla składów z mniejszym doświadczeniem. Mówi prezes Astry Jacek Stańkowski.
8: Pomysł nie wziął się znikąd. W ubiegłym roku zorganizowaliśmy pierwszą edycję ligi. Wystąpiło w niej 7 drużyn i już wtedy przekonaliśmy się, że takie rozgrywki są bardzo potrzebne. Cyklicznie spotykały się kobiety z różnych miejscowości, rywalizowały na boisku, ale przede wszystkim świetnie się integrowały. Po zakończeniu sezonu praktycznie wszystkie drużyny powiedziały nam jedno. Grało się świetnie i chcemy wrócić za rok. To pokazuje, że w naszym regionie jest duże zapotrzebowanie na tego typu inicjatywy.
6: Rozgrywki rozpoczną się 5 września i potrwają do początku grudnia, a każdy zespół rozegra po 10 spotkań.
4: Na program zaprasza sponsor AluPoint, wykonawca aluminiowych ogrodzeń i tarasów.
9: Bonton na lato.

0: Cieszę się niezmiernie. Ponownie mam tę przyjemność zapowiedzieć Marcina. Teraz z informacjami dla kierowców trafia przed nasz bontonowy mikrofon.
1: Program sponsoruje stacja kontroli pojazdów i serwis tachografów cyfrowych AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
2: Radio Nawigacja. Informacje dla kierowców.
3: 4 września wejdą w życie kolejne zmiany w przepisach, które obejmą początkujących kierowców, ale też tych z większym stażem za kółkiem. Tych pierwszych czeka okres próbny po zdobyciu uprawnień oraz zerowy limit alkoholowy krwi, jak też limity 12 punktów karnych. Jeżeli zmotoryzowany popełni w tym czasie dwa poważne wykroczenia, okres próbny zostanie wydłużony o 2 lata. Młody kierowca będzie mógł nawet stracić uprawnienia, jeżeli jego występek zostanie uznany przez sąd za niebezpieczne i zagrażające życiu lub zdrowiu. Od 4 września znacznie poważniejsze niż dotąd konsekwencje czekają wszystkich kierowców, którzy wsiądą za kółko mimo zatrzymanych uprawnień. Przyłapanie takiego delikwenta będzie oznaczało cofnięcie prawa jazdy na wszystkie kategorie aż na 5 lat.
1: Program sponsoruje stacja kontroli pojazdów i serwis tachografów cyfrowych AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
2: Bonton Radio i wszystko gra.

0: Autopromocja. Promocja na fali. Promocyjna oferta Twojej firmy na radiowej fali. 3 razy dziennie, 6 dni w tygodniu. Promocja na fali. Sprawdź naszą atrakcyjną propozycję reklamową. Zapraszamy o 8.45, 12.45 i 16.45. Autopromocja.
1: Reklama.
2: Odczuwasz ból w okolicach głowy, szyi lub zębów? Masz trudności z otwieraniem i zamykaniem ust? W Dentado mamy dla Ciebie rozwiązanie. Fizjoterapeuta we współpracy z doświadczonymi stomatologami pomoże Ci złagodzić uciążliwe bóle głowy, trzaski w stawach skroniowo-żuchwowych, nadwrażliwość zębów i wiele innych. Wykorzystujemy m.in. terapię manualną, laser, fizykoterapię. Nie zwlekaj, odzyskaj swobodę i uśmiech. Przychodnia Dentado, Chełm Rejowiecka 115 i 117. Rejestracja pod numerem 82 565 34 32 i 512 835 211. Szczegóły na stronie www.dentado.pl.
3: Firma Alpek, jedyna mieszalnia przypraw naturalnych w Chełmie, zaprasza. Gwarantujemy największy wybór przypraw w mieście. Zioła jednorodne, gotowe kompozycje przypraw do wszelkich dań oraz do domowej produkcji wędlin. U nas kupisz również akcesoria masarskie, jelita, siatki, peklosul, noże, maszynki do mięsa i części do nich, nadziewarki, drobny sprzęt masarski, woreczki do pakowania próżniowego oraz butelki, drożdże, zaprawki, alkoholomierze i inne niezbędne produkty do wyrobów gorzelniczych. Alpek, Chełm, Wierzbowa 1, Róg Rejowieckiej. Zadzwoń 82 560 62 10 11.
4: Kazeks to kompleksowe zaopatrzenie zakładów pracy w odzież roboczą i środki czystości. W ofercie firmowe ubrania Brixton, odzież przeciwdeszczowa, gumowce, ochronniki słuchu i maski przeciwpyłowe. Ponadto taśmy samoprzylepne, maskujące, ostrzegawcze i folia stretch. Oferta specjalna. Czyściwo bawełniane, makulaturowe oraz środki do dezynfekcji. Zapraszamy. Kazeks, Chełm, ulica Wierzbowa 3. Dojazd od ulicy Rejowieckiej. Telefon 82 565 64 39.
5: Rolniku, nie szukaj, postaw na sprawdzonego, pewnego odbiorcę. Janszpol, skup rzepaku i zbóż wszystkich rodzajów od polskich producentów. Konkurencyjne ceny, szybkie terminy płatności. Skup rzepaku i zbóż Janszpol, Strupiń Duży 167, telefon 82 563 86 01 oraz Odletajka koło Białopola w kierunku Chrubieszowa. Staw w kierunku Wierzbicy i Grabowiec, trasa Wojsławice-Zamość.
6: Gepard Serwis Stołpie 32 zaprasza właścicieli samochodów ciężarowych. Specjalizujemy się w pełnej mechanice aut ciężarowych, od zaawansowanej diagnostyki komputerowej przez precyzyjną elektrykę aż po pneumatykę. Wykonujemy naprawy bieżące i profesjonalne dozory techniczne cemento-naczep. Sprawdzeni i doświadczeni mechanicy to gwarancja dobrze zrobionej naprawy. Gepard Serwis Stołpie 32 przy trasie Chełm-Lublin.
7: Chełmskie Centrum Terapii i Rozwoju SELF oraz Fundacja Rozwoju Psychospołecznego SELF zaprasza do skorzystania. Fundacja Rozwoju Psychospołecznego SELF zaprasza do skorzystania z porad doświadczonej kadry specjalistycznej.

0: Jeśli pamiętacie Gapiszona, Gucia i Cezara albo krówkę Matyldę, to mamy coś, co może wywołać taką małą podróż do dzieciństwa. We Włodawie można oglądać wystawę poświęconą Bogdanowi Dutence, jednemu z najwybitniejszych polskich ilustratorów. Tak jest. Na ekspozycji znalazły się jego takie dość kultowe rysunki oraz ponad 30 plakatów filmowych i też teatralnych. Świetna okazja, żebyście pokazali młodszym, na czym wychowywali się ich rodzice, no i sprawdzić, czy kreska sprzed kilkudziesięciu lat nadal ma ten sam urok. Wystawę można oglądać w Miejskiej Bibliotece Publicznej we Włodawie, a jej finał z oprowadzeniem kuratorskim, uwaga, 17 września. Szczegóły jak zwykle na naszym portalu supertydzień.pl. Zachęcam, zapraszam do lektury. Za 9 minut pragnę zauważyć, że będzie też już 9. O tej porze mamy dla Was najświeższe informacje Radia Bonton.
1: Słuchacie Bonton Radio.

0: Sponsorem programu jest Bieluch, producent serków i jogurtów z wysoką zawartością białka.
1: Sponsorem programu jest Centrum Akumulatorów, Chełm Kolejowa 5, grupa dostawcy prądu, Volt z Polska.
2: Sponsorem programu jest Iwona Szłapak, właścicielka agencji ubezpieczeniowej. Chełm, ulica Starościńska 7.
3: Reklama. Są podłogi, które zachwycają od pierwszego spojrzenia. Podłogi Swiss Krono Aurum. Elegancja, wyjątkowy design i wodoodporność, która daje spokój każdego dnia. Dostępne teraz w salonach Fachowiec z montażem w cenie. Zapraszamy. Salon Fachowiec, Chełm, ulica Lwowska 24.
4: Ulokuj dobrze swoje pieniądze. Już jest perła wśród lokat. Lokata perłowa we Wschodnim Banku Spółdzielczym w Chełmie. Oprocentowanie zmienne nawet 3,5% w skali roku. Załóż lokatę na 6 lub 12 miesięcy. Proste zasady bez dodatkowych warunków. Zapraszamy do placówek Wschodniego Banku Spółdzielczego. Więcej informacji na stronie www.wbschelm.pl.
3: Reklama. Bonton Radio i wszystko gra.

0: szpital wstrzymał przyjęcia, bo lekarze nie przedłużyli umów. Tragedia pod Łowiczem. 11-latek miał wypadek na elektrycznej hulajnodze. Wróciły upały. Wiemy, do kiedy zostaną, co najmniej do piątku. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Lekarze nie przedłużyli umów, oddział wewnętrzny wstrzymuje przyjęcia. Zawieszono działanie interny w Szpitalu Klinicznym Politechniki Bydgoskiej. Personel nie zgodził się na umowy zaproponowane przez dyrekcję placówki. Obecni pacjenci będą mieli opiekę, zapewnia rzecznik szpitala Marcin Janczylik.
1: Przyjęcia w związku z zawieszeniem zostały wstrzymane, natomiast 10 osób, które wymagały dalszej hospitalizacji i opieki, tą opiekę otrzymają u nas na oddziale klinicznym kardiologii chorób wewnętrznych.
0: Na razie nie wiadomo, na jak długo oddział wewnętrzny będzie w bydgoskim szpitalu zawieszony. Tragedia pod Łowiczem. Nie żyje 11-latek, który na elektrycznej hulajnodze zderzył się z kombajnem. Do wypadku doszło wczoraj we wsi Sypień, mówi nadkomisarz Edyta Machnik z łódzkiej policji.
2: Jadący hulajnogą elektryczną 11-letni chłopiec na chwilę obecną z nieustronnych przyczyn wjechał pod kombajn rolniczy, którym kierował 48-letni mężczyzna. Życia chłopca nie udało się uratować pomimo prowadzonej reanimacji.
0: Sprawę bada prokurator. Elektryczne hulajnogi są dozwolone dzieciom od 13 lat. 11-latek w ogóle nie powinien jej prowadzić. Upały zostaną z nami co najmniej do piątku. Ostrzeżenia trzeciego najwyższego stopnia obowiązują na południu, południowym wschodzie i w centrum kraju. W najbliższych dniach znowu zbliżymy się do rekordu, mówi Agnieszka Prasek, rzeczniczka IMGW.
3: Lokalnie nawet 37-38 stopni. Temperatura miejscami zbliży się do 40 stopni. Tutaj fala upałów utrzyma się do końca tygodnia. W weekend spodziewamy się wyraźnego ochłodzenia, gdzie temperatura obniży się do około 25-27 stopni.
0: Dziś będzie burzowo na zachodzie kraju. W kolejnych dniach burze będą przemieszczać się także na wschód. Polscy strażacy walczą już z pożarami w Hiszpanii. W regionie Kastylia-La Mancha od weekendu wspierają tamtejsze służby w walce z żywiołem. Działają w trudno dostępnych terenach, w temperaturach przekraczających 40 stopni. W całym sierpniu przez misję przewinie się 105 polskich strażaków. Z jednym z nich, który zaangażował się w akcję, na miejscu rozmawiała Katarzyna Młynarczyk.
4: Jak powiedział mi brygadier Paweł Dąbrowa, to służba w pełnej gotowości. Strażacy docierać muszą tam, gdzie ciężki sprzęt nie ma szans dojechać, a na wezwanie gotowi muszą być przez całą dobę.
5: Są to miejsca, gdzie w ogóle nie ma dojazdu. Bardzo często musimy znaleźć jakieś miejsce, żeby zaparkować, a następnie przetransportować ciężkie narzędzia ręczne, pompy, piły. I musimy często z nimi przejść kilka kilometrów po to, żeby dostać się do tego obszaru, gdzie będą prowadzone czynności.
4: Jest to praca w upale i bardzo trudnych warunkach.
5: Temperatura jest bardzo wysoka, jest bardzo sucho. Musimy zwrócić uwagę też tutaj na wiatr, który powoduje, że ta sytuacja może bardzo szybko z opanowanej rozwinąć się do pożaru.
4: Pierwsza zmiana pozostanie w Hiszpanii do 11 sierpnia. Później zastąpią ją kolejne dwie.
0: Polska młodzież garnie się do lotnictwa wojskowego. Zapisy do szkoły Orląt w Dęblinie biją rekordy. Do tegorocznej rekrutacji zgłosiło się 1400 chętnych. 3 razy więcej niż 10 lat temu. Nie wszyscy się dostaną. Jest 7 osób na jedno miejsce.
6: Flash. Skrót lokalnych informacji.
7: Po naruszeniu polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjski pocisk manewrujący, który spadł w powiecie biłgorajskim, wojewoda lubelski przyznał, że system alarmowy zawiódł. W części powiatów syren nie uruchomiono na czas. Zapowiedział pewne zmiany, o których więcej w lokalnych wiadomościach o 9.30. W gminie Kamień mieszkańcy od lat domagają się lepszych połączeń z Chełmem, ale samorząd twierdzi, że nie stać go na uruchomienie komunikacji. Najbardziej cierpią uczniowie i seniorzy. Wójt podkreśla, że wcześniejsze próby prywatnych przewoźników zakończyły się z powodu braku pasażerów. Radni gminy Dorohusk zgodzili się na zamianę gruntów, co umożliwi modernizację dojazdu do zalewu w Husynnem. Dzięki porozumieniu z prywatnym właścicielem powstanie szersza, utwardzona droga z poboczami. Inwestycja ma poprawić bezpieczeństwo i zwiększyć też atrakcyjność turystyczną tego miejsca. Na szczegóły zapraszam w lokalnych wiadomościach. Do usłyszenia za niecałe pół godziny.
8: Dobrej pogody życzy sponsor Salon Fachowiec. Podłogi, ściany, drzwi. Chełm Lwowska 24.
0: Na południu Europy dzisiaj 40 stopni miejscami. U nas aż tak dużo nie, ale też bardzo gorąco. 27 nad morzem, 34 stopnie w centrum. Na południu Polski 36 stopni. Bardzo słonecznie, ale w drugiej połowie dnia na krańcach zachodnich i południowych pojawią się deszczowe chmury. Może z nich trochę popadać. Możliwe też burze.
8: Dobrej pogody życzy sponsor Salon Fachowiec. Podłogi, ściany, drzwi. Chełm Lwowska 24.
9: Bonton na lato.
10: Sponsorem programu jest Bieluch, producent naturalnego jogurtu prebiotycznego wspomagającego odporność.
11: Sponsorem programu jest Centrum Akumulatorów, dystrybutor zasilania awaryjnego i akumulatorów do wszystkich pojazdów.
12: Sponsorem programu jest Iwona Szłapak, właścicielka agencji ubezpieczeniowej. Chełm, ulica Starościńska 7.
13: To rano wstaje, ten dobrze wie, że lepiej kłaść się nieco wcześniej niż 24 albo pierwsza w nocy, bo się po prostu nie wysypiamy. Tak to właśnie jest. Witam Was bardzo serdecznie. Tutaj Fox, już 6 minut po 9.

0: Reklama.
1: Świeże wiadomości Super Tygodnia codziennie. Wejdź na www.supertydzień.pl.
2: Lokalne smaki, naturalne warzywa, zboża, artykuły dla domu i gospodarstwa, ptactwo i pasze. To wszystko znajdziesz w każdy wtorek na Końskim Targu nad Zalewem Żółtańce. Gmina Chełm, zapraszamy na tradycyjny Koński Targ.
3: Takie smaczne, takie wyjątkowe, takie nasze. Słowiańskie smaki. Sklep firmowy Spółdzielnia Socjalna Słowianka zaprasza i poleca. Pierogi, kopetka, pyzy, kotlety, łazanki, bigos i inne przysmaki. Zawsze świeże, prosto od producenta. Zamów u nas catering na imprezę do domu 731 071 003 albo wynajmij naszą salę w Rakołupach. Słowiańskie smaki. Chełm Szymanowskiego 7 oraz stoisko nad Zalewem Maczuły.
4: Przychodnia Marmet zaprasza do gabinetu stomatologicznego. Świadczymy usługi w zakresie stomatologii zachowawczej, dziecięcej, chirurgii, endodoncji i protetyki. Najnowszy sprzęt – pantomogram 3D. Wykonujemy badania USG i RTG oraz bezpłatne badania mammografii w ramach NFZ dla pań w wieku od 45 do 74 roku życia w nowoczesnej technologii cyfrowej. Ponadto oferujemy wizyty i konsultacje lekarzy specjalistów ortopedii dla niemowląt, dzieci i młodzieży. Przychodnia Marmet, Chełm, Obłońska 9, telefon 82 563 90 74. Zadzwoń, zapewniamy szybkie terminy badań.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
6: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801 181 181 lub na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
7: Szeroki wybór, pełny smak? Tak, sięgnij po Alesto. Już dziś orzechy ziemne w skorupce 200 gramów. Cena przed obniżką 5,24. Teraz jedyne 3,65 za opakowanie przy zakupie dwóch. Alesto, żyj ze smakiem.
8: Lidl, to się opłaca.
9: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
10: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
0: Reklama.
11: Bonton na lato.

0: Czas na ekonomiczne wątki naszego spotkania na naszej antenie w Radiu Bonton. Oczywiście słuchacie nas na 104,9 FM. Ekonomia. Słuchajcie, ekonomia. No i przy okazji przeniesiemy się z Chełma prosto do pewnej niemieckiej wsi. Tam, słuchajcie, pojawiła się oferta. 1,5 miliona złotych. Nawet nie euro, tylko w złotych. Już wam tutaj pięknie przeliczyłem. Można kupić całą wieś. Tak jest, cała wieś do kupienia. W skład tego wchodzi ileś tam hektarów, 15 domów. Przyznacie, że brzmi naprawdę bardzo, bardzo interesująco. No bo, przyznajmy sobie szczerze, może nie kawalerka, ale mieszkanie w centrum Warszawy, no tak właśnie pod 1,5 miliona na pewno trzeba rzucić, tak? A tutaj będziemy mieli całą wieś. No i jednocześnie możecie stać się szlachcicem. Tylko skąd potem wziąć swoich chłopów?
1: Jesteś swój chłop. No, tak się tylko mówi. Oczywiście jesteś mój chłop.
2: Bonton Radio i wszystko gra.

0: Reklama. Szukasz stabilności dla swoich finansów? Planujesz zakup domu lub remont? Twój bank nie chce obniżyć ci raty? Czas na zmianę. Przenieś kredyt hipoteczny do Banku Spółdzielczego w Wojsławicach na stałe 5%. Prowadzisz gospodarstwo? Sprawdź kredyt płynnościowy dla rolników na 4%. Chcesz zyskać? Wybierz lokatę na bogato na 12 miesięcy ze stałym 3,5%. Wojsławice, rynek 23, telefon 82 566 91 42.
1: Zalega ci gruz? Odpady pobudowlane? Po remoncie mieszkania lub domu? A może prowadzisz zakład produkcyjny i masz do oddania makulaturę lub folię? Polska firma Cornex ma rozwiązanie. Podstawiamy kontener lub prasokontener. Zabieramy i wywozimy. Odbieramy surowce wtórne z Chełma, Zamościa i okolic. Wejdź na cornex.pl lub zadzwoń 669 105 580. Zawodowo dbamy o naturę.
2: Chełmskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego. Z nami dobrze się mieszka. Do 30 sierpnia trwa nabór wniosków o najem mieszkań w nowej inwestycji przy ulicy Zachodniej. To pierwszy siedmiokondygnacyjny budynek wielorodzinny w Chełmie i drugi etap rozwoju osiedla Chełmski TBS. 40 nowoczesnych mieszkań o zróżnicowanych metrażach. Komfortowe miejsca do życia dla wszystkich, również dla seniorów i osób z niepełnosprawnością. Winda, garaż podziemny oraz plac zabaw. Więcej informacji oraz formularz na TBS. Schełm.pl. Odwiedź biuro chełmskiego TBS-u przy ulicy 11 listopada 4, lokal 5.
0: Reklama.
3: Normalnie jak na zawołanie. Dopiero co chcieliście dowiedzieć się, co się dzieje w naszej okolicy, a tu cyk, minęła 9.30 i czas na najświeższe informacje lokalne. 104.9 FM, polecamy się.
4: Zapraszam na lokalne wiadomości Radia Bonton. Jest 9.30, Eliza Kudelska-Nowosad. Naruszenie polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjski pocisk manewrujący i problemy z uruchomieniem syren alarmowych były głównym tematem poniedziałkowej konferencji prasowej w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim. Wojewoda lubelski Krzysztof Komorski przyznał, że system ostrzegania mieszkańców nie zadziałał tak, jak powinien i zapowiedział zmiany mające usprawnić reakcję służb. Jak poinformował, pierwsza informacja o konieczności prowadzenia nasłuchu trafiła do Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego o godzinie 3.09. Następnie została przekazana do powiatowych centrów. O godzinie 3.39 Rządowe Centrum Bezpieczeństwa poinformowało o realnym zagrożeniu, a 5 minut później wydano polecenie uruchomienia syren w 17 powiatach województwa. W 7 zostały uruchomione zgodnie z poleceniem. 10 samorządów opóźniło ten proces lub nie włączyło alarmu wcale. Wśród miejsc, gdzie alarm nie został uruchomiony, znalazł się m.in. Chełm, Zamość oraz powiaty chełmski, włodawski, tomaszowski, puławski, opolski, kraśnicki, łęczyński i biłgorajski. Wojewoda dodał, że urząd poprosił je o wyjaśnienia. Co stanowiło ich treść w przypadku Chełma?
5: Treść wyjaśnienia stanowiła opis zdarzeń, które miały faktycznie miejsce u nas.
4: Mówi Hubert Trusiuk, dyrektor Departamentu Bezpieczeństwa Mieszkańców i Zarządzania Kryzysowego w Urzędzie Miasta Chełm.
5: Sygnał, który pojawił się w sieci radiowej wojewody, mówiący o tym, że mamy uruchomić syreny, jest to sygnał grom, nie był do końca zrozumiały przez pracownika, który prowadził nasłuch. Pracownik nie był pewien do końca tego, co zrozumiał, więc nie podjął decyzji o uruchomieniu syren, tak? W dalszej konsekwencji wykonał do mnie telefon, przekazując, co prawdopodobnie zrozumiał. Rozpoczęliśmy potwierdzenie tego sygnału. Próbowaliśmy potwierdzić go, czy SMS przyszedł z RCB. No takiego SMS-a nie było. Następną czynność jako była to uruchomienie skrzynki mailowej służbowej naszej, na którą również przychodzą informacje z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Na skrzynce również nie było żadnego maila, który mówił o uruchomieniu syren. Kolejną czynnością, wykonaliśmy telefon do sąsiednich centrów i nawiązaliśmy łączność z Zamościem, gdzie tak potwierdzono nam, że taka sytuacja, taki sygnał wpłynął, że oni też go słyszeli.
4: A wkrótce potem zaistniał sygnał do odwołania alarmu i zapadła decyzja o nieuruchamianiu go w Chełmie. Wojewoda zapowiedział, że wprowadzonych zostanie kilka zmian. Po każdym odwołaniu alarmu mieszkańcy mają otrzymywać wiadomość SMS z RCB. Część decyzji dotyczących uruchamiania syren zostanie przeniesiona też na poziom wojewódzki, co ma skrócić czas reakcji. A jeszcze w tym roku system zostanie rozbudowany o dodatkowe 200 nowoczesnych syren alarmowych. W gminie Kamień trwa komunikacyjny pad, który najmocniej uderza w uczniów i seniorów. Mieszkańcy takich miejscowości jak Czerniejów czy Andrzejów od lat apelują o regularne połączenia z Chełmem, ale władze gminy odpowiadają: nie stać nas na to. Problem jest palący. Młodzież ucząca się w chełmskich szkołach musi liczyć na łód szczęścia, próbując zatrzymać przejeżdżające busy na trasie wojewódzkiej. Te jednak często są przepełnione lub w ogóle się nie zatrzymują. W podobnej sytuacji są osoby starsze, dla których dotarcie do lekarza bez własnego samochodu staje się wyprawą ponad siły. Wójt Dariusz Stocki tłumaczy, że uruchomienie gminnych linii jest niemożliwe ze względów finansowych. Przy budżecie wynoszącym 36 milionów złotych gmina nie jest w stanie udźwignąć kosztów, które generowałaby regularna komunikacja gminna. Włodarz przypomina również, że prywatni przewoźnicy już kilkukrotnie próbowali obsługiwać te trasy, ale rezygnowali po kilku miesiącach z powodu braku rentowności i garstki pasażerów. Obecnie jedynym systemem transportowym w gminie pozostaje ustawowy dowóz dzieci do szkół podstawowych, który kosztuje samorząd około 180 tysięcy złotych rocznie.
1: Słuchacie wiadomości lokalnych Radia Bonton.
4: Przełom w sprawie modernizacji dojazdu do zalewu w Husynnem. Radni gminy Dorochusk jednogłośnie zdecydowali o zamianie gruntów, co otwiera drogę do długo oczekiwanego poszerzenia i utwardzenia trasy prowadzącej do popularnego zbiornika. Jak wyjaśniono radnym w trakcie ostatniej sesji Rady Gminy, obecny pas drogowy jest zbyt wąski, by można było wybudować nową drogę o odpowiednich parametrach. Bez uregulowania kwestii własnościowych realizacja byłaby niemożliwa. Rozwiązaniem okazała się bezprzetargowa zamiana nieruchomości z prywatnym właścicielem. Na mocy przyjętej uchwały gmina przekaże działkę o powierzchni 3 arów, położoną w atrakcyjnej lokalizacji przy drodze wojewódzkiej. W zamian samorząd przejmie nieco większy fragment gruntu, który pozwoli na wybudowanie drogi o szerokości 3,5 metra wraz z obustronnymi poboczami. Wójt Wojciech Sawa podkreśla, że porozumienie jest korzystne dla obu stron i pozwala zakończyć sprawę polubownie. A nowoczesny i utwardzony dojazd ma nie tylko poprawić komfort mieszkańców, ale też zwiększyć atrakcyjność turystyczną zalewu.
1: Bonton na lato.

0: Czas ponownie na naszej antenie poruszyć tematy kultury, ale nie osobistej, tylko wydarzeń kulturalnych. Szczegóły ma Monika.
1: Cykl audycji Bliżej Kultury, realizowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
2: Program sponsoruje Stowarzyszenie IMIX Studio. Wspieramy lokalną kulturę i muzykę. Chełm, ulica Hrubieszowska 80.
1: Bliżej Kultury.
3: Zapraszam, Monika Łupkowska. Miejska Biblioteka Publiczna we Włodawie po raz kolejny została doceniona w ogólnopolskim konkursie Zwyrtała. Doceniona została Urszula Panasiuk za koordynowany w 2025 roku projekt Ilustracja, promujący czytanie wśród dzieci, młodzieży i lokalnej społeczności. Konkurs organizowany jest w ramach Międzynarodowego Festiwalu Literatury Dziecięcej Rabka Festiwal i od lat uchodzi za jedno z najciekawszych wydarzeń wyróżniających kreatywne działania bibliotek, animatorów kultury i edukatorów. Jego ideą jest promowanie inicjatyw, które potrafią skutecznie zachęcić do czytania dzieci, młodzież i całe społeczności. Sama nazwa konkursu nawiązuje do postaci legendarnego góralskiego muzykanta Zwyrtały. Według podania po śmierci miał on zachwycić muzyką całe niebo, a nawet zagrać przed samym Panem Bogiem. To symbol twórczej siły, wyobraźni i talentu, które również dziś znajdują odzwierciedlenie w nagradzanych projektach czytelniczych. Tegoroczna edycja konkursu cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem. Do organizatorów wpłynęło 38 pomysłów z całej Polski. Do ścisłego finału zakwalifikowano jedynie 10 inicjatyw. Projekt Ilustracja znalazł się w gronie zaledwie 4 wyróżnionych, co samo w sobie jest dużym osiągnięciem i potwierdzeniem wysokiego poziomu działań prowadzonych przez Włodawską Bibliotekę. A dzisiaj moim gościem jest...
4: Dzień dobry Państwu, dzień dobry wszystkim słuchaczom z tej strony. Urszula Panasiuk, pracownik Miejskiej Biblioteki Publicznej we Włodawie.
3: No tutaj Pani powinna być już kojarzona naszym słuchaczom z projektu Ilustracja, no i właśnie o nim troszkę. Przede wszystkim tutaj chcemy pogratulować i dowiedzieć się, jak to jest zyskać taką nagrodę i jak Pani tutaj doświadczenia.
4: Absolutnie fantastycznie, absolutnie miło i tu jeżeli chodzi zarówno o ten projekt, jak i teraz ostatnio zdobycie nagrody Zwyrtały podczas festiwalu w Rabce, a dokładniej wyróżnienia, tak? Jest to dla mnie niesamowite wyróżnienie i takie potwierdzenie, że to, co robię i to, co robimy my wszyscy w bibliotece, bo tak to jest mój pomysł, ja to koordynuję, ale sama nie byłabym w stanie zrobić niczego, że to jest po prostu ważne, widoczne i doceniane.
3: Projekt no już drugiej edycji jest w trakcie. Część możemy oglądać teraz w murach biblioteki w formie wystawy, która też zapowiada dalszą część oczywiście kontynuacji cyklu Ilustracja 2.0. Czy trochę więcej właśnie o tej wystawie, która gości u Państwa, możemy od Pani posłuchać?
4: Wystawa prezentowana obecnie w bibliotece, którą zatytułowaliśmy Nie gap się, nawiązując do bohatera Gapiszona. Jest to wystawa plakatów i wystawa ilustracji Bogdana Butenki, przez którego tego Gapiszona najbardziej chyba kojarzymy w tym momencie, chociaż stworzył on i zilustrował o wiele więcej bohaterów. I nazwałabym tę wystawę kolejnym wyróżnieniem, ponieważ no właśnie móc prezentować tak w małym mieście jak Włodawa tak wyjątkową wystawę znanego ilustratora, no nie spodziewałam się i nawet o tym nie śniłam. Parę lat temu byłam na tej wystawie w Centrum Spotkania Kultur w Lublinie i nigdy bym nie pomyślała, że kilka lat później będę tutaj trzymała te plakaty we własnych dłoniach i będę je oprawiała w ramy i wieszała. Także myślę, że do Włodawy zawitała naprawdę wyjątkowa perełka i zachęcam wszystkich do odwiedzania tej wystawy. Na razie planujemy, że będzie czynna do końca września, a 17 września o 17 spotkamy się na finisarzu i oprowadzaniu kuratorskim, ponieważ ta wystawa trafiła do nas dzięki ogromnemu też wsparciu pani Krystyny Rybickiej, która koordynowała i była kuratorem w Lublinie, która jest też wspaniałą, niesamowitą specjalistką od ilustracji, która poprowadzi właśnie 17 września oprowadzanie kuratorskie w naszej bibliotece. Także zapraszam, zachęcam i tutaj ukłony w stronę pani Krystyny i Muzeum Ilustracji, dzięki którym możemy pokazać te prace u nas.
3: Czy już jakieś spotkania autorskie się szykują?
4: 24 września widzimy się z rysownikiem komiksów panem Marcinem Podolcem, a 22 października z panią Kają Bajową, Wojnowską, która zilustrowała pierwsze polskie wydanie Harry'ego Pottera. Także myślę, że dwie też wyjątkowe dla polskiej ilustracji współczesnej postacie. I w listopadzie zobaczymy się z panią Ewą Stjasny, ale tutaj datę jeszcze dokładnie ustalamy.
3: W jakie miejsce pamięci tym razem zabierze nas Kinga Miszczyk? Oddaję jej głos.
5: W kolejnym odcinku cyklu Miejsca Pamięci odwiedzimy Wojsławice, gdzie stoi pomnik Tadeusza Kościuszki. Niewielu jednak wie, że ponad 100 lat temu w tym samym miejscu znajdował się monument poświęcony rosyjskiemu carowi Aleksandrowi II. Jak doszło do tej niezwykłej przemiany? Dlaczego mieszkańcy postanowili zastąpić symbol zaborcy postacią jednego z największych bohaterów narodowych? I co oznaczały słowa zapisane na tablicy informacyjnej, że po piersie cara usunięto i uroczyście utopiono w najgłębszej kałuży na rynku. To historia o pamięci, wolności i zmieniających się symbolach, które do dziś opowiadają dzieje naszego regionu. Zapraszam na kolejny odcinek cyklu Miejsca Pamięci. Do usłyszenia. Kinga Miszczyk.
2: Program sponsoruje Stowarzyszenie IMIX Studio. Wspieramy lokalną kulturę i muzykę. Znajdziesz nas na Facebooku.
1: Cykl audycji Bliżej Kultury, dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
6: Reklama.
7: Twoja łazienka wymaga remontu? Przyjdź do Womaru. Zaprojektujemy ją według Twoich potrzeb. Projekt gratis. W sprzedaży płytki Cersanit, Cerrat, Opoczno, Paradyż, Tubondzin, Domino i wiele innych. Wyposażenie łazienek, szeroki wybór baterii oraz zlewozmywaki kuchenne. U nas zamówisz także lustra na wymiar. Zapraszamy. Hełm Mickiewicza 29 w Podwórzu.
8: Masz już dość widoku starego ogrodzenia? W Unipolu mamy na to szybkie i tanie rozwiązanie. Nie odkładaj wymiany na później. Zrób to teraz. Hit miesiąca. Solidne, malowane proszkowo panele 3D o wysokości 173 cm i grubości 4 mm. Teraz tylko 67 zł za sztukę. W sprzedaży również malowane sztachety na wymiar z 10-letnią gwarancją oraz gotowe bramy i furtki. Brakuje Ci czasu? Żaden problem. Zajmiemy się wszystkim kompleksowo. Od transportu po profesjonalny montaż. Unipol. Twoje ogrodzenie od A do Z. Odwiedź nas w Chełmie przy ulicy Ceramicznej 34E. Sprawdź ofertę na unipolhelm.pl lub zadzwoń. 608-340-730.
9: Wyobraź sobie życie, w którym wszystko masz pod ręką. Villa Połaniecka to nowa inwestycja w idealnym miejscu dla rodzin. W zasięgu kilku kroków żłobek, przedszkole i szkoła oraz basen, korty, boiska, pobek, przedszkole i szkoła oraz basen, korty, boiska, park i sklepy. Koniec z porannym stresem.

0: sprzętowe, których potrzebujesz. Montujemy też haki chorownicze, serwisujemy i wynajmujemy przyczepki. Sprzedajemy do nich części i akcesoria. Chorodyszcze, Kolonia, ulica Włodawska 110. Telefon 502 105 102. Wschód. Twój pojazd w dobrych rękach.
1: Codziennie szeroki wybór świeżego mięsa? To się opłaca. Już dziś łopatka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 13,49. Teraz 9,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl. To się opłaca.
3: Sportowe wiadomości, transfery i wyniki z lokalnych boisk, mat i torów. O dużym i małym sporcie. Od poniedziałku do piątku na 104,9 FM.
4: Program sponsoruje Alupoint, wykonawca aluminiowych zadaszeń tarasów i ogrodów zimowych.
5: Reklama. Bonton na lato.
6: Praca, praca, praca, praca, poszukuje ludzi. Tak jest. Kto zainteresowany robotą tu w naszym powiecie, no to proszę bardzo, na naszym portalu supertydzień.pl mamy dla Was kilka ciekawych propozycji. Też oczywiście przy współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Chełmie. No słuchajcie, mam kilka takich propozycji jak hydraulik, brukarz, asystent rodzinny, a może spawacz, instruktor nauki jazdy kategorii B, dodatkowo jeszcze kierowca w ogóle z samym prawem jazdy kategorii B, kierowcy z C, z C plus E, kierownicy budowy, no jest tego sporo, wystarczy tylko chcieć pracować. A, no i zaznaczam, co teraz ważne od kilku miesięcy, praca dla kobiety bądź mężczyzny. Nieważne, czy murarz, tynkarz, czy akrobata, ważne, że ogłoszenie nie dyskryminuje. A ogłoszeń możecie, przypominam, szukać na supertydzień.pl.

0: Sponsorem programu jest Bieluch, producent naturalnych serków i jogurtów wyróżnionych znakiem Poznaj dobrą żywność.
1: Sponsorem programu jest Centrum Akumulatorów, Chełm Kolejowa 5, grupa dostawcy prądu, Volt Polska.
2: Sponsorem programu jest Iwona Szłapak, właścicielka agencji ubezpieczeniowej, Chełm, ulica Starościńska 7.
3: Reklama.
4: Twoje dziecko również może zostać gwiazdą światowych kortów. Ruszyły zapisy dzieci od 6 do 12 lat do Chełmskiej Akademii Tenisowej. Wykwalifikowana, licencjonowana kadra instruktorska oraz profesjonalne całoroczne korty to najlepsze warunki do rozwijania talentu twojego dziecka. Zadzwoń 692 723 656. Chełmska Akademia Tenisowa to pierwszy krok do sukcesu. Ilość miejsc ograniczona.
5: Jak

0: Apartment. Mieszkania dostępne od ręki. Ceny od 7400 zł. Szczegóły na ttsdevelopment.pl.
1: Tak, można w Chełmie zjeść pyszny domowy obiad. W Ambrozji gotujemy z regionalnych produktów z pasją i szacunkiem do tradycji. Codziennie inny obiad dnia na miejscu lub z dowozem. Możliwość wykupu abonamentu oraz zakupu wyrobów garmażeryjnych. Organizujesz przyjęcie? Polecamy nasz catering okolicznościowy. Spółdzielnia Socjalna Ambrozja. Chełm, pierwszego pułku Szwoleżerów 16. Telefon 666 559 679. Tradycyjna kuchnia na każdą kieszeń. Uwaga, twój gest pomoże innym. U nas zamówisz paragon serca.
2: Są podłogi, które zachwycają od pierwszego spojrzenia. Podłogi Swiss Krono Aurum. Elegancja, wyjątkowy design i wodoodporność, która daje spokój każdego dnia. Dostępne teraz w salonach Fachowiec z montażem w cenie. Zapraszamy. Salon Fachowiec, Chełm, ulica Lwowska 24.
3: Reklama. Bonton Radio na 104,9 FM.

0: Co siódma restauracja na bakier z higieną sanepid zrobił kontrolę. Zamiast diagnozy, tłumaczenia, lekarze skarżą się na nieufność pacjentów. Powiemy też o tym, że nikt nie chce budować nowego daru młodzieży. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Co siódma restauracja kontrolowana przez sanepid ma problemy z przestrzeganiem zasad higieny. Inspektorzy ostrzegają, że takie zaniedbania mogą prowadzić do zatruć pokarmowych, a nawet do groźnych chorób, na przykład żółtaczki. Mówi zastępczyni głównego inspektora sanitarnego Izabela Kucharska.
1: Nieprawidłowości stwierdzane są różnego typu, natomiast przeważające uchybienia dotyczące warunków sanitarno-higienicznych. W następnej kolejności nieprawidłowe warunki przechowywania produktów spożywczych i przygotowywanych posiłków.
0: Teraz klienci mogą sami wskazywać miejsca budzące ich wątpliwości. Od lipca zgłoszenia do sanepidu można wysyłać przez aplikację mObywatel. Lekarze skarżą się na nagonkę związaną z zarobkami niektórych medyków. Zamiast rozmawiać z pacjentami o ich zdrowiu, muszą ich zapewniać, że są uczciwi i fachowi, mówi wiceprezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie dr Lidia Stopyra.
2: Ja bym marzyła o tym, żeby większość mojej pracy to było konsylium nad pacjentem, pochylenie się nad pacjentem, mniej tłumaczenia się i udowadniania rzeczy oczywistych.
0: Wątpliwości pacjentów pojawiły się po skandalach, jakie wyszły na jaw w ostatnim czasie. Związane były one m.in. z wyłudzaniem publicznych pieniędzy. Lekarze podkreślają, że w terapii potrzebne jest zaufanie. Kilka miesięcy może potrwać wyjaśnianie okoliczności wypadku na autostradzie w pobliżu Brna w Czechach, w którym zginęły 3 osoby z Polski. Tak twierdzi czeska policja. Do tragedii doszło w nocy z piątku na sobotę. Najpierw auto uderzyło w dzika, zatrzymało się na drodze, zatrzymał się też inny samochód i wtedy wpadło na nich trzecie auto. Policja wyjaśnia m.in. to, czy samochody, które się zatrzymały, były dobrze oświetlone. Ani jedna oferta nie wpłynęła do przetargu na budowę następcy żaglowca Dar Młodzieży. Uniwersytet Morski w Gdyni próbuje wyjaśnić, jak to możliwe. Przeprowadził konsultacje z przedstawicielami branży stoczniowej. Stoczniowcy zarekomendowali wydłużenie terminu składania ofert i realizacji projektu. Uczelnia ogłosi nowy przetarg, ale na pewno będzie opóźnienie. Obecnie Dar Młodzieży płynie w rejsie ze Stanów Zjednoczonych. Brał udział w uroczystościach 250. rocznicy niepodległości USA. Już za kilka dni na niebie rozegra się wyjątkowy spektakl. 12 sierpnia księżyc zasłoni prawie całe słońce. W Polsce zaćmienie będzie częściowe. Jak je zobaczyć, podpowiada fizyk dr Paweł Janowski.
3: To będzie działo się niestety, ale praktycznie nad horyzontem. To będzie ostatnia godzina przed zachodem słońca. No to musimy znaleźć miejsce, w którym będziemy widzieli zachodni horyzont. Rozległe przestrzenie albo bardzo wysoko.
0: Najlepsze widoki czekają mieszkańców Hiszpanii i Islandii, gdzie będzie można zobaczyć zaćmienie całkowite. Ale uwaga, wpatrywanie się w słońce gołym okiem może spowodować trwałe uszkodzenie wzroku. Na zakończenie drugiej kolejki piłkarskiej Ekstraklasy Krakowia przegrała z Pogonią Szczecin 0-2. Szkoda, bo wcale nie graliśmy źle, mówi trener Pasów Bartosz Grzelak.
4: Wiele rzeczy robiliśmy dobrze, wystarczająco dobrze, żeby nie przegrać ten mecz. Nie ma żadnych pretensji do zawodników, jeżeli chodzi o ambicje, walkę, ale niestety mecz przegrany.
0: Po dwóch kolejkach Krakowia ma tylko jeden punkt, jest 15. Pogoń wyżej, na 5. miejscu w tabeli. Tydzień temu była porażka, teraz zwycięstwo.
5: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Na zakończenie drugiej kolejki piłkarskiej Ekstraklasy Krakowia przegrała z Pogonią Szczecin 0-2. Szkoda, bo nie graliśmy źle, mówi trener Pasów Bartosz Grzelak.
4: Można przegrać mecz w różne sposoby. Czasami się przegrywa mecz i nic nie wychodzi, ale uważam, że dzisiaj wiele rzeczy robiliśmy dobrze, wystarczająco dobrze, żeby nie przegrać ten mecz. Nie ma żadnych pretensji do zawodników, jeżeli chodzi o ambicje, walkę, ale niestety mecz przegrany.
5: Krakowia po dwóch kolejkach ma tylko punkt. Pogoń wygrała pierwszy mecz w sezonie. 5 naszych zespołów szykuje się już do trzeciej rundy eliminacji europejskich pucharów. Jutro w Lidze Europy Górnik Zabrze zagra w Budapeszcie z Ferencvaroszem. Jeśli przejdzie węgierską ekipę, czeka go starcie z Trabzonsporem. W czwartek w Lidze Europy Lech Poznań zagra u siebie z Klaksvik, a Jagiellonia Białystok podejmie Rangers FC. W Lidze Konferencji Raków Częstochowa podejmie Hammarby, a GKS Katowice w Miszkolcu zmierzy się z HPL-em Tel Awiw. Iga Świątek i Maja Chwalińska wracają do gry po miesięcznej przerwie. W drugiej rundzie tysięcznika w Toronto Świątek zagra dziś z Czeszką Sarą Bejlek, a Chwalińska z Australijką Talią Gibson. Do drugiej rundy awansowały także Magdalena Fręch po wygranej w dwóch setach z francuską Leolią Jean-Jean oraz Magda Linet po trzyzetowym meczu z Kanadyjką Karol Żao. Świątek wyjdzie dziś na centralny kort jako pierwsza, czyli jej mecz zacznie się o 18.30. Norweszka Sigrid Haugset po samotnej ucieczce wygrała trzeci etap Tour de France i została liderką piątej edycji tego największego wyścigu. gospodarskiego kobiet. Akcja była efektowna, bo Hawkset zaatakowała 80 km przed metą. Drugi dzień z rzędu wysokie 9 miejsce zajęła Malwina Mul. Katarzyna Niewiadoma dojechała do mety razem z pozostałymi faworytkami do końcowego zwycięstwa. A w naszym narodowym wyścigu w żółtej koszulce lidera pojedzie dziś Jonathan Milan. Włoch wygrał pierwszy etap Tour de Pologne z Gdyni do Koszalina. Był najszybszy w pojedynku sprinterów. Drugie miejsce zajął Francuz Paul Manie, a trzecie Brytyjczyk Noah Hobbs. Najlepszy z Polaków Marceli Bogusławski minął linię mety na 12 pozycji. Dziś drugi etap z Międzyzdrojów do Szczecina.
6: Program sponsoruje stacja kontroli pojazdów i serwis tachografów cyfrowych AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
0: Przygrzeje troszeczkę słońce, nie zabraknie go dzisiaj, choć na zachodzie Polski, na północnym wschodzie i miejscami na południu trochę popada, możliwe też burze. Poza tym gorąco, 27 stopni nad morzem, w centrum 34, a na południu 36. I to są temperatury maksymalne w cieniu. To co będzie na słońcu?
6: Program sponsoruje stacja kontroli pojazdów i serwis tachografów cyfrowych AM Trans. Hełm Przemysłowa 28. Bonton na lato. Sponsorem programu jest Spółdzielnia Mleczarska w Chełmie, producent markowych produktów Bieluch.
7: Sponsorem programu jest Centrum Akumulatorów, dystrybutor zasilania awaryjnego i akumulatorów do wszystkich pojazdów.
8: Sponsorem programu jest Iwona Szłapak, właścicielka Agencji Ubezpieczeniowej. Chełm, ulica Starościńska, 7.
9: Dziesiąta, 7 minut po godzinie 10. Witam Was bardzo serdecznie. Sprawdzam, czy faktycznie punktualnie i dokładnie jest ta godzina, no bo pasuje, żebyście się nigdzie nie spóźniali. No a dzięki temu, że mogę Wam powiedzieć, która jest godzinka, to możecie trochę przyspieszyć, ale nie szalejcie. Na pewno nie w aucie i nie naciskając mocniej nogę na gaz. Jedźcie ostrożnie, tu Fox, witam w programie Bonton na lato.

0: reklama. Czy przegląd rejestracyjny może podkręcać emocje? Speedcar to możliwe. Weź udział w loterii Wielki Przegląd Nagród. Zrób przegląd rejestracyjny na naszej stacji w Chełmie i odbierz wyjątkową zdrapkę. W puli nagród czeka prawdziwy zawrót głowy. Luksusowe pobyty wypoczynkowe, rowery, hulajnogi elektryczne, smartwatche i mnóstwo innych nagród. Zrób przegląd i daj sobie szansę na nagrody. Speedcar. Chełm, ulica Kolejowa 38 przy stacji BP. Regulamin loterii dostępny na speedcar.pl.
1: W poniedziałek przychodzi glazurnik, a ty w dalszym ciągu nie wybrałaś płytek do łazienki. Doskonale wiesz, że wszędzie trzeba je zamawiać i długo czekać.
2: A słyszałeś o outlecie Tania Glazura? Do wyboru mają ponad 300 wzorów od ręki. Na pewno tam coś wybierzemy.
1: Outlet Tania Glazura to płytki w cenie już od 9 zł 99 groszy za metr kwadratowy i wyprzedaże do -85%. Fachowa obsługa i wszystko dostępne od ręki. Chełm Okrzowska 27.
2: Tanio i od ręki.
3: Ciepłotech. Z nami nowoczesne systemy grzewcze i instalacyjne. Zamontujesz już dziś. Hurtownia hydrauliczna. Specjalne warunki współpracy dla instalatorów. Montaż źródeł ciepła zgodnie z zasadami czystego powietrza. Dokumentacja do programu Czyste Powietrze. Sieci preizolowane. Usługi hydrauliczne i stolarka okienna. Doradztwo, rzetelna wycena, 30-letnie doświadczenie. Ciepłotech. Jakość, komfort i efektywność każdej instalacji. Chełm Przemysłowa 26. Telefon 82 563 26 82.
4: Jedno zdarzenie, jedna chwila, jeden kadr. To nie zawsze wystarczy, żeby zrozumieć, co naprawdę się wydarzyło. Bo każda historia ma swój kontekst. Kontekst zmienia wszystko. W 19.30 pokazujemy informacje z szerszej perspektywy. Tak, by zobaczyć więcej i lepiej je zrozumieć. Program informacyjny 19.30. Zawsze pokazujemy pełny obraz dla Ciebie.
5: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
6: Trwa tydzień w stylu włoskim w Lidlu. Już dziś wszystkie wędliny Italiamo 25% taniej przy zakupie dwóch opakowań. I wszystkie lody Gelatelli 500 ml, drugi tańszy produkt 70% taniej.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
0: Reklama. Bonton na lato.

słuchacze Radia Bonton, żebym nie musiał się przypominać. Pamiętajcie o tym, żeby się nawadniać jak najczęściej. Mimo że wtorek, to ja i tak zachęcam właśnie do tego. Słuchajcie, nawet w środku tygodnia trzeba dużo pić, bo jest po prostu gorąco. A nie wiem, czy wiecie, że nasz mózg waży zaledwie około, no tak, 1,5 kg, a zużywa 20% energii całego naszego organizmu. Czyli nawet jak siedzicie sobie teraz i intensywnie myślicie, to wcale nie jesteście tacy leniwi, jakby się komuś wydawało, przede wszystkim waszym przełożonym. No a jeszcze ciekawsze jest to, że w ogóle sam mózg nie czuje bólu. Gorszy jest ten psychiczny, że muszę siedzieć w pracy. Fizycznego żadnego nie poczujecie. To znaczy, wasz mózg nie poczuje. Wy jak najbardziej tak. Jak najbardziej tak. A wierzę, że w czasie, kiedy inni kąpią się nad morzem, nawet polskim, które zimne, ale teraz akurat fajne i przyjemne, no to wierzę, że nie jest wam przyjemnie i was wszystko teraz boli. Więc apelujemy do pracodawców. Dajcie trochę wolnego. A najlepiej, żeby to było płatne. Minęła już 10:21.

0: Reklama.
1: Oczekujesz od życia czegoś więcej? Kamienica reformacka w Chełmie to nowa definicja prestiżu. Kameralna inwestycja z klimatyzacją, ogrzewaniem podłogowym i najwyższym standardem wykończenia. O Twój spokój zadba monitoring oraz zamknięty teren z prywatnymi garażami. Poczuj luksus w sercu miasta. Wybierz swoje nowe mieszkanie na reformacka.pl. Odwiedź biuro przy Lwowskiej 24 lub zadzwoń 518 910 277. Zaczniesz wkrótce budowę domu, a może planujesz remont? Użyj najwyższej jakości betonu z betoniarni KrewBet w Pawłowie oraz w Chełmie przy ulicy Towarowej. Wysoką jakość gwarantuje własne nowoczesne laboratorium. W sprzedaży również płyty stropowe, kruszywa oraz piasek. A to wszystko w konkurencyjnych cenach. Przy kompleksowym zamówieniu czekają na Ciebie dodatkowe rabaty. Zapraszamy. KrewBet. Pawłów, ulica Lubelska 80. Chełm, ulica Towarowa 7. Zadzwoń 508 901 140.
2: Marzą Ci się wakacje? W TravelPlanet.pl w Chełmie znajdziemy je dla Ciebie szybciej niż zdążysz powiedzieć lato. Wpadnij do naszego biura przy Lwowskiej 13S, pierwsze i drugie piętro i wybierz spokojnie.

0: eksperci od udanego urlopu. Anita, Jola i Michał. Travelplanet.pl. Hełm, Lwowska 13S, pierwsze i drugie piętro. Twoje wakacje zaczynają się tutaj.
1: Forma nie bierze się znikąd.
2: Zdrowie nie bierze się znikąd.
1: Skocz po nowość. Tylko mleko i żywe kultury bakterii. Aż 17 gramów białka w jednym kubeczku wyjątkowego, niskotłuszczowego serka naturalnego Bieluch.
2: Dużo białka, mało tłuszczu. Serek Bieluch.
1: W zdrowym ciele zdrowy duch. Bieluch.
3: Retrofest powraca. Od 7 do 9 sierpnia serce Chełma zamieni się w stolicę przedwojennego szyku.
4: Zagrają m.in. warszawskie kombo taneczne Jana Młynarskiego, Warszawska Orkiestra Sentymentalna, Nic po nie oraz Chełmska Orkiestra z Kina Corso.
3: W programie koncerty, retroteka z DJ-em, konkurs kapel podwórkowych, teatry uliczne i grupy rekonstrukcyjne.
4: Uwaga, uwaga, stroje z epoki obowiązkowe.
3: Szczegóły na hdk.chełm.pl.
5: Patronat medialny Radio Bonton oraz Super Tydzień Chełmski.
6: Reklama. O lokalnych wiadomościach wie wszystko, ale oczywiście w świecie sportu. Marcin Petruk, który już teraz pragnie Wam przedstawić szczegóły, minęła już 10.30.
7: Program sponsoruje AluPoint, wykonawca aluminiowych zadaszeń tarasów i ogrodów zimowych. Bonton Radio Sport.
8: Wiadomości sportowe, Marcin Petruk. Następny dobry występ teamu Fabryka Sportu. Tym razem reprezentanci Chełma i Lublina brali udział w Mistrzostwach Mazowsza levelu 2 rozegranych na strzelnicy Bellona Marenino. O szczegółach Kamil Miszwa.
9: W klasie production Konrad Wójtowicz zajął 6 miejsce z wynikiem 88% do zwycięzcy. Damian Rycerz 12 miejsce, 81% do zwycięzcy. Ja jak zwykle startowałem w klasie standard, zwyciężyłem w tej klasie. Zawody były bardzo zróżnicowane, mieliśmy w porównaniu z poprzednimi zawodami, gdzie było bardzo dużo możliwości strzelania w ruchu, tutaj także były, ale też były i dalekie cele, i okienka. Wszystko było zróżnicowane i stonowane w sposób bardzo przyjemny. Organizacyjnie również w 4,5 godziny strzeliliśmy 16 torów. Ponad 300 strzałów minimalnych oddanych.
8: Zmagania na strzelnicy Bellona Marenino były jednocześnie kolejną rundą Pucharu Ligi Strzelectwa Dynamicznego. 28 zawodników wzięło udział w czwartym z 10 turniejów cyklu lettiego Grand Prix organizowanego przez Stildart Chełm w Barze Miś. W finale mierzyli się ze sobą Piotr Jasiuk i Przemysław Gugułka, a ich pojedynek streszcza Łukasz Duczmal.
10: Wielki finał pojedynek kolegów. Pograli sobie chłopaki lek za lek do samego końca. W decydującym siódmym legu świetnie rozpoczął Piłuś, dobry dystans i szybkie ustawienie. Wydawało się, że za chwilę będzie po wszystkim. Emocje zrobiły swoje, ręka zadrżała raz, drugi i zrobiła się nerwowa końcówka. Gugi szybko dogonił kolegę i także miał swoje meczowe lotki. Koniec końców to jednak Piłuś zdołał jako pierwszy zamknąć licznik i to on święcił swój pierwszy turniejowy triumf.
8: Podium czwartego letniego turnieju zamknęli natomiast Damian Zalewski i Łukasz Ślepaczuk.
7: Program sponsoruje AluPoint, wykonawca aluminiowych zadaszeń tarasów i ogrodów zimowych.

0: Może dzisiaj komedia. Nie mam humoru. To może jakiś science fiction. Nie, moja nie lubi. To może horror, co? No, w sumie, ale gdyby to były rzeczy sprawdzone, to byłoby coś, tak? Odpalamy, oglądamy i od razu coś się dzieje. No dobrze, w takim razie posłuchajmy, co proponuje Radio Bonton.
1: Program sponsoruje twój agent ubezpieczenia Kinga Jędrzejewska. Hełm Lwowska 13R.
2: Słuchajcie!
3: Co oglądamy?
2: Radiowa, wakacyjna, biblioteka filmowa.
4: Hasło tygodnia. Animacja.
5: Witam, Marcin Petruk. Przy takim wątku przewodnim miałam zagwozdkę, bo trochę się u tych animacji oglądało, ale nie tak łatwo wybrać jedną. Niemniej jednak się udało. Kojarzy mi się ona z latami dzieciństwa, latami 90., kiedy królował m.in. Dzwonnik z Notre Dame czy Nieśmiertelny Król Lew, ale finalnie wybrałem Pocahontas. Historia oparta na prawdziwych wydarzeniach, które nie są zbyt wesołe, są nawet kontrowersyjne, biorąc pod uwagę aspekty moralne, czyli czasy kolonizacji Indian i wieku, jaki dzielił pierwowzory właśnie Pocahontas i Johna Smitha. Walt Disney ubrał to jednak w baśniową opowieść o miłości w niełatwej rzeczywistości, która miała pozytywnie wpływać na widzów, a jakby nie patrzeć, stała się jedną z najbardziej kultowych animacji w historii światowego kina. I bardzo istotnym wątkiem jest tutaj pokazanie szacunku do natury i zwierząt, za co ode mnie osobisty bardzo duży plus. Podobno, tak mi tutaj podpowiedziała koleżanka Monika, historia Pocahontas w wersji disneyowskiej była też inspiracją dla Awatara i rzeczywiście są podobieństwa, jak chociażby kolonialna rzeczywistość. Co by jednak nie psuć sobie i komuś opowieści, którą pamiętamy z lat młodości, osobiście uważam, że jest to animacja, do której wraca się z sentymentem, nawet mając już te trzy dyszki na karku. I oczywiście, jak to w produkcjach Disneya, fragmenty muzyczne to nie tylko przerywnik, ponieważ są robione z rozmachem, a same dźwięki też długo zostają w pamięci. Tutaj mamy kultową kompozycję Kolorowy wiatr, wykonywaną przez Edytę Górniak, a ja osobiście uważam, że jest to jedna z najbardziej utalentowanych wokalistek, jakie miałem przyjemność w życiu słyszeć. Myślę, że obok tej piosenki nie da się przejść obojętnie, każdy ją zna i w każdym wywołuje jakieś pozytywne emocje. Cóż, posłuchajmy i dajmy się zabrać razem z wiatrem w świat baśni.
6: Ty masz mnie za głupią dzikuskę, lecz choć cały świat zwiedziłeś,

0: Program sponsoruje doradca ubezpieczeniowy Kinga Jędrzejewska, Helm Lwowska 13R.
1: Reklama. Enzos Almed. Specjalistyczne gabinety lekarskie. Hełm, ulica 1 Pułku Szwoleżerów 25, informuje o uruchomieniu gabinetu badań ultrasonograficznych. Wykonujemy badania USG jamy brzusznej, tarczycy, węzłów chłonnych oraz USG Doppler naczyń szyjnych. Badamy również dzieci od ukończenia 12 roku życia. Zapisy na badania osobiście w siedzibie Enzos Almed. Hełm, 1 Pułku Szwoleżerów 25 lub telefonicznie pod numerami 82 565 66 55 lub 571 403 400.
2: Nie musisz tego robić sama. Umów się na godzinę i oddaj swój samochód w ręce specjalisty.
3: Wash Park. Najnowocześniejsza myjnia ręczna w Chełmie zaprasza. Kolejowa 51. Teraz to my zajmiemy się twoim samochodem, a ty możesz wypić kawę lub pójść na zakupy. Nie czekaj w kolejce. Zarezerwuj telefonicznie jedną z pięciu dostępnych godzin mycia. Zadzwoń 453 233 922.
2: Wash Park. Chełm Kolejowa 51 naprzeciwko Lidla.
3: Usługa dostępna dla pań i panów. Wash Park. Teraz mycie samochodu jest bardzo proste i przyjemne.
4: Inspira nie tylko Cię zainspiruje, ale również da Ci pomysł na Twoją nową łazienkę. Największy salon łazienek w Chełmie Inspira zaprasza i oferuje wszystko do Twojej nowej łazienki. Płytki i armaturę w szerokim wyborze oraz bezpłatny profesjonalny projekt. Przyjdź, zobacz gotowe ekspozycje. U nas każdy znajdzie coś dla siebie. Salon łazienek Inspira, Chełm, Aleja 3 Maja 26, obok Wendo Parku. Obok Wendo Parku.

0: Znudziło wam się zarabianie w złotówkach? Wcale bym się nie zdziwił, gdyby tak było. No więc, no bo tak przyznaję szczerze, że godzinkę temu proponowałem wam pracę u nas tutaj blisko, wiecie, w powiecie, ewentualnie nawet w gminie w zasadzie, no nie w urzędzie, ale jednak. Natomiast, no tak, znalazłem jeszcze raz te szczegóły tej naszej oferty pracy na naszym portalu supertydzień.pl. No i widzę też obcą walutę. No i oczka się zaświeciły. Norwegia, kierowca wywrotki, elektryk, monter szkła, kelner, kelnerka, brukarz. No, roboty jest też sporo. No, a zarobki chyba lepsze, co? No właśnie, i tutaj teraz dylemat, czy wyjechać, zostawić piękne wakacje i piękny nasz kraj, czy jednak niekoniecznie. Szwecja, kierowca autobusu, Dania, operator maszyn CNC, Estonia, Finlandia się też tutaj pojawia. Zauważam, i pewnie wy też, że możecie połączyć przyjemne z pożytecznym. W dzień praca, a w nocy zwiedzanie.
1: Słuchacie Bonton Radio.

0: Sponsorem programu jest Bieluch, producent twarogu wyróżnionego znakiem jakość tradycja.
1: Sponsorem programu jest Centrum Akumulatorów, Chełm Kolejowa 5, grupa dostawcy prądu, Volt Polska.
2: Sponsorem programu jest Iwona Szłapak, właścicielka agencji ubezpieczeniowej. Chełm, ulica Starościńska 7.
3: Reklama.
4: Kawa we własnym ogródku, tuż przy parku i tylko kilka minut od centrum. Poznaj Połaniecka Park, kameralne osiedle w Chełmie. Każde mieszkanie to 4 pokoje, prywatny ogródek i własne miejsce parkingowe. Pompa ciepła, klimatyzacja i najniższa cena za metr na rynku pierwotnym w Chełmie. Połaniecka Park. Komfort domu, wygoda mieszkania. Szczegóły na polanieckapark.pl. Patrycja Dragan, Biuro Nieruchomości Hestus.
5: Garaż Top Service Wołyńska 53 zaprasza na badania techniczne. Garaż Top Service. Świadczymy usługi w zakresie wymiany rozrządów i sprzęgła, napraw zawieszenia i ustawiania zbieżności. Właścicieli wszystkich modeli samochodów Peugeot, Citroën, Renault zapraszamy na regenerację tylnych belek. Pomoc drogowa 24 godziny na dobę. Garaż Top Service. Chełm, ulica Wołyńska 53. Telefon 82 565 10 96. Uwaga! Dysponujemy samochodem zastępczym na czas naprawy. A i naprawiamy też busy.
6: Szukasz swojego miejsca w Chełmie? A może chcesz sprzedać nieruchomość bez stresu i zgadywania? Biuro Nieruchomości ADEA. Lokalne biuro, które naprawdę zna ten rynek. Pomagamy sprzedać skutecznie, kupić bezpiecznie i przejść przez cały proces krok po kroku. Chełm, Lwowska 24 w Galerii Atelier. Telefon 577 877 004. ADEA. Twoja nieruchomość w dobrych rękach.
7: W pracy, w domu, w rytmie lata. Spotkaj się z nami na 104.9 FM. Newsy, goście i twoja muzyka. Od poniedziałku do piątku od godziny 12.
8: Sponsorem programu jest Top Wood Plus, dystrybutor nowych w regionie blach dachowych. Szybka blacha.pl.
9: Sponsorem programu jest mega salon meblowy Skorek. Chełm, ulica Podgórze 36.
3: Reklama.
10: Bonton

0: Statystyka mówi, polskie drogi bezpieczniejsze niż rok temu. Za to niebezpiecznie na komendzie. Nietrzeźwy policjant uszkodził radiowóz. Kibice czekali na lotnisku, a polscy siatkarze wcale do nich nie przylecieli. Powiemy, co się stało. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Trochę optymizmu na początek. W pierwszych 6 miesiącach tego roku policja odnotowała rekordowo niską liczbę wypadków, informuje dziennik Gazeta Prawna. Zginęło mniej osób i spadła liczba rannych. Gazeta wskazuje, że może to być skutek zaostrzania przepisów, ale też większej liczby kontroli drogowych. Tymczasem nietrzeźwy policjant z Chełma rozbił radiowóz. Uderzył nim w budynek komendy. Badanie wykazało u niego 0,6 promila alkoholu. Funkcjonariusz usłyszał zarzuty i przyznał się do winy. W konsekwencji oprócz prawa jazdy straci też pracę w policji. Jeszcze słowo o wyczynach drogowych, ale teraz 16-latka. Policjanci z Zielonej Góry zatrzymali chłopaka, który jeździł motocyklem na jednym kole i driftował, czyli jeździł z poślizgiem po ulicach miasta. Nastolatek nagrywał swoje popisy i publikował filmy w internecie. Okazało się, że nie miał prawa jazdy. Sprawa trafiła do sądu rodzinnego. Co zrobić z napływem migrantów do hiszpańskiej Ceuty? Nad tym debatują dziś unijni ministrowie spraw wewnętrznych. W ostatnim tygodniu kilkadziesiąt tysięcy osób wtargnęło na teren Hiszpanii z Maroka. Sprawę przybliży Tomasz Orchowski.
1: Szefowa Komisji Europejskiej pochwaliła Hiszpanię za szybką reakcję na kryzys w Ceucie. Ursula von der Leyen zastrzegła jednak, że trzeba robić więcej, by wzmocnić unijne granice. Ale Hiszpanie są rozczarowani brakiem wsparcia innych państw. 22 kraje Unii skrytykowały politykę migracyjną Madrytu, która, jak twierdzą krytycy, przyczyniła się do ostatniego kryzysu. Rząd Pedro Sancheza wprowadził amnestię dla osób, które nielegalnie przybyły do kraju, a tamtejszy sąd najwyższy orzekł, że migranci dostający się do Ceuty z morza nie mogą być od razu odsyłani do Maroka. Analitycy zwracają jednak uwagę, że do kryzysu prawdopodobnie przyczyniły się marokańskie władze, mszczące się na Madrycie za zbliżenie Hiszpanii z wrogiem Rabatu, Algierią.
0: Miało być huczne powitanie, a kibice na lotnisku obeszli się smakiem. Polscy siatkarze po zwycięstwie w finałowym turnieju Ligi Narodów utknęli w Chinach. Michał Waszkiewicz.
2: Kibice, którzy nastawili budziki na wczesny ranek, nie sprawdzili informacji i pojechali na lotnisko Chopina powitać Polaków, musieli być srogo rozczarowani. Bo samolot z Pekinu, owszem, wylądował, ale bez naszych siatkarzy. Ci zostali w Chinach. Chyba sami to wykrakali, wyruszając z Ningbo w szampańskim nastroju. To do Warszawy nie dolecieli. Samolot z Ningbo miał 4-godzinne opóźnienie i nasz zespół utknął w Pekinie. Część siatkarzy łączonymi lotami dotrze do Warszawy dziś w różnych godzinach. Największa grupa wyląduje na Okęciu dopiero jutro rano, przez co będzie miała mniej czasu na naładowanie baterii przed rozpoczynającym się w przyszłym tygodniu zgrupowaniem, na którym kadra będzie się szykować do Mistrzostw Europy.
0: Tysiące pielgrzymów zmierzają na Jasną Górę. W sierpniu do Częstochowy ma ich dotrzeć aż 80 tysięcy. Na trasach pojawią się nie tylko piesi pielgrzymi, ale też grupy rowerowe i rolkowe. Do sanktuarium zmierzają łącznie 193 zorganizowane grupy z całej Polski.
3: Flash. Skrót lokalnych informacji.
4: 40-latka z naszego regionu straciła ponad 100 tysięcy złotych, wierząc w internetową ofertę szybkiego zysku z inwestycji giełdowych. Zainstalowała wskazaną aplikację, wykonywała przelewy i przekazała oszustom nawet skan dowodu osobistego. Policja apeluje o ostrożność. Na stadionie miejskim w Chełmie trwa kolejny etap prac. Zasiano już trawę na boiskach, a wewnątrz obiektu prowadzone są roboty wykończeniowe. Wykonawca zapowiada zakończenie inwestycji do końca roku, a chełmianka ma wrócić na stadion w rundzie wiosennej przyszłego sezonu. Samorządowy ośrodek kultury w Leśniowicach przejdzie modernizacją. Najtańsza oferta złożona w przetargu mieści się w budżecie gminy. Inwestycja obejmie wykończenie pomieszczeń oraz poprawę dostępności dla osób z niepełnosprawnościami. Na pełne wydanie lokalnych wiadomości zapraszam o 11.30.
3: Dobrej pogody życzy sponsor, firma MKSA.
0: 27 stopni nad morzem, a poza tym już wszędzie powyżej 30. W centrum 34, na południu Polski 36. Na razie jeszcze sporo słońca, ale na zachodzie Polski dzisiaj trochę popada, będą też burze. Przelotne deszcze możliwe też na północnym wschodzie i na krańcach południowej Małopolski, czyli w Tatrach.
5: Prognozę pogody sponsoruje firma MKSA. www.ekomk.com.pl.
3: Bonton na lato.
6: Sponsorem programu jest Bieluch. Dobry duch zdrowego śniadania.
7: Sponsorem programu jest Centrum Akumulatorów, dystrybutor zasilania awaryjnego i akumulatorów do wszystkich pojazdów.
8: Sponsorem programu jest Iwona Szłapak, właścicielka agencji ubezpieczeniowej. Chełm, ulica Starościńska 7.
9: 11.06. Pragnę się z wami przywitać, no i od razu zachęcić, żebyście pozostali razem z nami, bo będzie potrzebna wasza pomoc, bo szukają wolontariuszy.

0: Reklama. Są podłogi, które zachwycają od pierwszego spojrzenia. Podłogi Swiss Krono Aurum. Elegancja, wyjątkowy design i wodoodporność, która daje spokój każdego dnia. Dostępne teraz w salonach Fachowiec z montażem w cenie. Zapraszamy. Salon Fachowiec, Chełm, ulica Lwowska 24.
1: Chcesz, by twój ogród był perfekcyjny, a kosze nieprzyjemnością? Postaw na komfort i precyzję. Traktorki ogrodowe Stiga to moc i niezawodność w każdym ogrodzie. Chcesz zobaczyć je w akcji? Umów się na pokaz. Przyjdź lub zadzwoń do Garden Park. Teraz raty 0% i transport do 100 km gratis. Zapraszamy. Autoryzowany dealer Stiga. Garden Park, Mickiewicza 41, Chełm. Telefon 731 332 133.
2: Takie smaczne, takie wyjątkowe, takie nasze. Słowiańskie smaki. Sklep firmowy Spółdzielnia Socjalna Słowianka zaprasza i poleca. Pierogi, kopetka, pyzy, kotlety, łazanki, bigos i inne przysmaki. Zawsze świeże, prosto od producenta. Zamów u nas catering na imprezę do domu 731 071 003 albo wynajmij naszą salę w Rakołupach. Słowiańskie smaki. Chełm Szymanowskiego 7 oraz stoisko nad Zalewem Maczuły.
3: W domu weselnym za Borkiem była moja studniówka. Tam również z Andrzejem zorganizowaliśmy nasze wesele. A 2 tygodnie temu odbyły się chrzciny naszego Michasia. Zawsze byliśmy zadowoleni z obsługi i bardzo dobrego jedzenia. A ty jaką imprezę chcesz zorganizować w domu weselnym za Borkiem?
4: Dom weselny za Borkiem. Chełm, ulica Hrubieszowska 135. Telefon 785 701 066. Uwaga, posiadamy wolne terminy weekendowe jeszcze w tym roku.
5: Nie marznij. Składy opału u Buczka Chełm pod górze 36, telefon 887 50 51 50 oraz w Stołpie 31, telefon 794 318 020. Zapraszają po opał autoryzowany sprzedawca PKW Węgiel z polskich kopalni Orzech, Kostka, Groszek i Pelet dostępny od ręki. Gwarantowana jakość, transport, super cena i fachowe doradztwo. Zadzwoń lub przyjedź już dziś. Składy opału u Buczka Chełm pod górze 36 i Stołpie 31. Dla stałych klientów rabaty.
6: Otwieramy tysięczny sklep Lidla w Polsce i dziękujemy, że wciąż jesteście z nami. Z tej okazji od 20 lipca do 14 sierpnia w każdym tygodniu w sklepach i na Lidl.pl czeka łącznie 1000 produktów w promocji. Więcej na www.lidl.pl.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Firma Alpek, jedyna mieszalnia przypraw naturalnych w Chełmie, zaprasza. Gwarantujemy największy wybór przypraw w mieście. Zioła jednorodne, gotowe kompozycje przypraw do wszelkich dań oraz do domowej produkcji wędlin. U nas kupisz również akcesoria masarskie, jelita, siatki, peklosul, noże, maszynki do mięsa i części do nich, nadziewarki, drobny sprzęt masarski, woreczki do pakowania próżniowego oraz butelki, drożdże, zaprawki, alkoholomierze i inne niezbędne produkty do wyrobów gorzelniczych. Alpek, Chełm, Wierzbowa 1, Róg Krajowieckiej. Zadzwoń 82 500 62 10 11.
0: Reklama.
9: Bonton na lato.

0: Szlachetna paczka. Pewnie znana dla was inicjatywa, prawda? No właśnie, ale nie wiem, czy znacie statystyki. Ilu aktualnie poszukują wolontariuszy? Szlachetna paczka pragnie poinformować całą Polskę, że naprawdę są spore braki. Oczywiście nie we wszystkich województwach, ale jednak w naszym lubelskim sporo. Są województwa, gdzie są jeszcze większe braki, typu śląskie. Poszukują tam prawie 800 wolontariuszy, gdzie u nas w naszym lubelskim 350 osób zaledwie, albo aż, a w mazowieckim ponad 1100 osób jest potrzebne. Słuchajcie, potrzebna jest też wasza pomoc, więc jeżeli możecie, to szlachetnapaczka.pl, sprawdźcie szczegóły i pomagajcie. Pamiętajcie, dobro wraca.
1: Bonton Radio i wszystko gra.

0: Reklama. Każdego dnia docierają do nas setki pojedynczych obrazów. Jeden kadr, jedna chwila, jedno zdarzenie. Ale widzisz tylko fragmenty historii. Czasem to wystarczy, żeby wyrobić sobie opinię, ale pełny obraz opowiada zupełnie inną historię. Zobacz więcej, zrozum więcej. TVP Info. Zawsze pokazujemy pełny obraz dla Ciebie.
1: Szukasz stabilności dla swoich finansów? Planujesz zakup domu lub remont? Twój bank nie chce obniżyć Ci raty? Czas na zmianę. Przenieś kredyt hipoteczny do Banku Spółdzielczego w Wojsławicach na stałe 5%. Prowadzisz gospodarstwo? Sprawdź kredyt płynnościowy dla rolników na 4%. Chcesz zyskać? Wybierz lokatę na bogato na 12 miesięcy ze stałym 3,5%. Wojsławice, rynek 23, telefon 82 566 91 42.
2: Doradzamy, sprzedajemy i instalujemy od lat, a grono zadowolonych klientów wciąż rośnie. Saniterm. Hurt i detal artykułów techniki grzewczej, instalacyjnej i sanitarnej. Duży wybór, rabaty i najlepsi fachowcy. To nas wyróżnia. Hurtownia hydrauliczna Saniterm. Chełm Okrzowska 39. www.saniterminfo.pl. Saniterm. Dobrze trafiłeś.
3: Przychodnia Marmet zaprasza do gabinetu stomatologicznego. Świadczymy usługi w zakresie stomatologii zachowawczej, dziecięcej, chirurgii, endodoncji i protetyki. Najnowszy sprzęt – pantomogram 3D. Wykonujemy badania USG i RTG oraz bezpłatne badania mammografii w ramach NFZ dla pań w wieku od 45 do 74 roku życia w nowoczesnej technologii cyfrowej. Ponadto oferujemy wizyty i konsultacje lekarzy specjalistów ortopedii dla niemowląt, dzieci i młodzieży. Przychodnia Marmet, Chełm, Obłońska 9, telefon 82 563 90 74. Zadzwoń, zapewniamy szybkie terminy badań.
4: Świeże wiadomości Super Tygodnia codziennie. Wejdź na www.supertydzień.pl.
0: Reklama.
5: Skoro już jest ta godzina, a właśnie wybiła i 11.30, to dużo gadać. Czas na najświeższe lokalne wiadomości Radia Bon Ton. Posłuchajcie.
6: To zestaw najświeższych lokalnych informacji na 104.9 FM. Liza Kudolska na Bosat. Miała być inwestycja na giełdzie, a okazało się, że wzbogacił się tylko internetowy oszust, bo to właśnie jego ofiarą upadła 40-latka z naszego regionu, która znalazła w sieci reklamę i dała się skusić wizją szybkiego oraz wysokiego zarobku. Kobieta kliknęła w link, wypełniła formularz i niedługo później otrzymała telefony od rzekomych doradców finansowych, analityków giełdowych i finalnie od jej inwestycyjnego opiekuna. Ten ostatni polecił jej zainstalowanie aplikacji w telefonie, a następnie wykonywania kolejnych przelewów. Proceder trwał przez kilkanaście dni. W międzyczasie 40-latka wysłała jeszcze oszustom skan dowodu osobistego. Dopiero wtedy, uświadamiając sobie, że coś jest jednak nie tak, okazało się, że z jej konta bankowego zniknęło w tym czasie ponad 100 tysięcy złotych. Prace na stadionie miejskim w Chełmie nie zwalniają. W ostatnim czasie została zasiana trawa zarówno na płycie boiska głównego, jak też treningowego. Wykonawca murawy deklaruje, że będzie zdatna do rozgrywania meczów na przełomie marca i kwietnia przyszłego roku. Obecnie natomiast prowadzone są prace wykończeniowe wewnątrz kubatury żelbetowej w budynkach zachodniej części obiektu, związane m.in. z montażem sanitariatów. Mówi Wojciech Wójcik, dyrektor sportowy Chełmianki.
7: W niektórych pomieszczeniach położona już została farba wykończenia zewnętrznej elewacji. W najbliższym czasie rozpocznie się montaż zewnętrznej fasady stadionu złożonej z tak zwanych żyletek. Także stadion zyska jeszcze bardziej pełny wygląd, przypominający wizualizację, która jest dostępna do obejrzenia w internecie. Trwają także prace wykończeniowe wokół stadionu związane z układaniem kostki brokowej, dojazdu do jednego budynku, dojazdu do punktów zlokalizowanych w północnej części stadionu od ogródków działkowych. Te prace postępują sprawnie. sprawnie.
6: Wykonawca prac deklaruje, że do końca tego roku stadion zostanie oddany do użytku, a Chełmianka rozegra tam pierwsze spotkania podczas rundy wiosennej sezonu 26-27.
0: Słuchacie wiadomości lokalnych Radia Bon Ton.
6: Samorządowy Ośrodek Kultury w Leśniowicach doczeka się modernizacji pomieszczeń na piętrze budynku. Gmina zakończyła właśnie przyjmowanie ofert od wykonawców, a najtańsza z nich mieści się w założonym budżecie. Do przetargu stanęły trzy firmy. Najkorzystniejszą ofertę przedstawiło przedsiębiorstwo z Sawina, wyceniając pracę na nieco ponad 168 tysięcy złotych. To o 14 tysięcy mniej niż kwota, którą gmina pierwotnie zarezerwowała na ten cel. Pozostali oferenci zaproponowali znacznie wyższe stawki, sięgające nawet 500 000. Zakres prac jest szeroki i obejmuje kompleksowe wykończenie dwóch pomieszczeń. Od położenia podłóg i gładzi przez montaż sufitów podwieszanych, aż po instalacje elektryczne oraz sieć komputerową. Kluczowym elementem inwestycji jest poprawa dostępności obiektu, w tym budowa toalety dostosowanej do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Inwestycja jest częścią większego projektu Malowniczy Wschód. Obecnie trwa weryfikacja dokumentów. Jeśli zwycięzca zostanie wyłoniony, będzie miał 90 dni na realizację wszystkich robót od momentu podpisania umowy. Po trzech konkursach udało się wyłonić dyrektora gminnego żłobka w Kraśniczynie. Stanowisko to obejmie Monika Jurkiewicz z miejscowości Czajki. Do ostatniego naboru wpłynęły dwie oferty, jednak wymagania formalne spełniła tylko jedna kandydatka. Komisja konkursowa oceniła jej dokumenty oraz rozmowę kwalifikacyjną, biorąc pod uwagę wiedzę, kwalifikacje i znajomość zagadnień związanych z kierowaniem żłobkiem. Jak poinformowano w uzasadnieniu, Monika Jurkiewicz spełniła te wymagania i zdaniem komisji posiadane kwalifikacje i doświadczenie gwarantują prawidłowe wykonywanie obowiązków dyrektora. A sama placówka mieści się przy ulicy Kościuszki w Kraśniczynie.
0: Bon Ton na lato.

0: Miało go nie być, ale jak usłyszał, że nie ma kto go zastąpić i nie będzie muzycznej kartki z kalendarza, to jednak wrócił się, słuchajcie, z urlopu. Tak jest, już był w połowie drogi do teściowej. No i wrócił się i jest razem z nami. Muzyczna kartka z kalendarza i Jarek Hołota.
1: Muzyczna kartka z kalendarza w Radiu Bon Ton.
2: Jarek Hołota, witam we wtorek. Uruchamiamy nasz muzyczny wehikuł czasu i sprawdzamy, co wydarzyło się 4 sierpnia. Dzisiaj w kalendarzu stawiamy na twardą chronologię wielkie marki i utwór, który zdefiniował pojęcie idealnego radiowego duetu. Zaczynamy w roku 1901. Na świat przyszedł Louis Armstrong. Absolutna legenda, genialny trębacz i ojciec muzyki jazzowej. To artysta, którego nieśmiertelny głos i klasyk What a Wonderful World do dziś zna każda generacja słuchaczy. Przenosimy się do roku 1958. 4 sierpnia na świat przyszła Kate Bush, brytyjska wokalistka i kompozytorka, której niepowtarzalny głos i przełomowy hit Running Up That Hill od lat zachwycają miliony słuchaczy na całym świecie. W kalendarzu zapisujemy rok 1984 i wydarzenie z samej czołówki światowych list przebojów. Amerykański gigant Prince wraz z zespołem The Revolution zajął pierwsze miejsce na liście Billboard Hot 100 ze swoim wielkim hitem Windows Cry, który stał się najlepiej sprzedającym się singlem całego 1984 roku. Zaglądamy do roku 2007, dokładnie 19 lat temu, amerykańska wokalistka Rihanna zdominowała światowy eter ze swoim przełomowym singlem Umbrella, spędzając aż 10 tygodni z rzędu na samym szczycie brytyjskiej listy przebojów. Naszą dzisiejszą wtorkową kartkę zamykamy jednak rokiem 1984 i premierą piosenki, która dokładnie w sierpniu tamtego roku zawładnęła stacjami radiowymi w całej Europie. Przenieśmy się o 42 lata wstecz. Jeremy Jackson połączył siły z potężnym głosem Piazzadora, wydając nieśmiertelny duet When the Rain Begins to Fall. Utwór stał się absolutnym gigantem na listach przebojów, zdobywając szczyty od Niemiec i Francji po Holandię. Syntezatorowa sekcja rytmiczna, genialna dynamika i chwytliwy refren sprawiają, że ten numer do dziś podkręca tempo i daje niesamowity zastrzyk energii. Zamykamy dzisiejsze archiwum i wjeżdżamy z genialnym klasykiem lat 80. Przed nami Jeremy Jackson i Piazzadora.

0: Reklama.
1: Najlepszy opał w dobrej cenie tylko w składzie opału Szumiło. Jedyny w okolicy autoryzowany punkt odbioru węgla śląskiego z PGG. Odbierz swoje zamówienie szybko i wygodnie albo kup od ręki. Węgiel śląski odsiany bez miału od 1450 zł za tonę z transportem. Certyfikowany pelet. Zapraszamy. Chełm, Chrubieszowska za Borkiem. Telefon 82 560 33 92.
2: Chełmskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego. Z nami dobrze się mieszka. Do 30 sierpnia trwa nabór wniosków o najem mieszkań w nowej inwestycji przy ulicy Zachodniej. To pierwszy siedmiokondygnacyjny budynek wielorodzinny w Chełmie i drugi etap rozwoju osiedla Chełmski TBS. 40 nowoczesnych mieszkań o zróżnicowanych metrażach. Komfortowe miejsca do życia dla wszystkich, również dla seniorów i osób z niepełnosprawnością. Winda, garaż podziemny oraz plac zabaw. Więcej informacji oraz formularz na TBS. Schełm.pl. Odwiedź biuro Chełmskiego TBS-u przy ulicy 11 listopada 4, lokal 5. Ponad 10-letnie doświadczenie pozwala nam gwarantować jakość naszych usług. Profesjonalnie regenerujemy turbosprężarki autosobowych, busów, ciężarówek, maszyn rolniczych oraz budowlanych. Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Czas realizacji usługi do 24 godzin. Możliwość odbioru uszkodzonej turbosprężarki od klienta na terenie całego województwa lubelskiego. Kompleksowa usługa wykonana w naszym warsztacie przedłuża gwarancję do 18 miesięcy. Centrum Regeneracji Turbosprężarek Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Telefon 505-180-770.
3: Trwa tydzień w stylu włoskim w Lidlu. Już dziś wszystkie wędliny Italiamo 25% taniej przy zakupie dwóch opakowań. I wszystkie lody Gelatelli 500 ml, drugi tańszy produkt 70% taniej.
4: Lidl, to się opłaca.
0: Reklama. Bonton na lato.

0: wakacje z Radiem Bonton na 104,9 FM. Mam nadzieję, że u was wszystko dobrze gra. No i plany na popołudnie takie, że nie jakaś tam robota. Trawę trzeba skosić, pod drzewo trzeba jechać do lasu. Nie, tylko kocyk i leżing-plażing. Polecam oczywiście, podpisuję się obiema rękoma pod takimi oto pomysłami. No i sam w sumie też wybieram się na podobne. Także do usłyszenia. Jutro słyszymy się po godzinie 7, jak zwykle, w Radiu Bonton. Pamiętajcie, że też dosłownie za 9 minut na naszej antenie najświeższe wiadomości, punktualnie o 12. Tak jest. No i też będzie prognoza pogody.
1: Słuchacie Bonton.

0: Sponsorem programu jest Bieluch, producent serków i jogurtów z wysoką zawartością białka.
1: Sponsorem programu jest Centrum Akumulatorów, Chełm Kolejowa 5, grupa dostawcy prądu, Volt Polska.
2: Sponsorem programu jest Iwona Szłapak, właścicielka agencji ubezpieczeniowej. Chełm, ulica Starościńska 7.
3: Reklama. Masz już dość widoku starego ogrodzenia? W Unipolu mamy na to szybkie i tanie rozwiązanie. Nie odkładaj wymiany na później. Zrób to teraz. Hit miesiąca. Solidne, malowane proszkowo panele 3D o wysokości 173 cm i grubości 4 mm. Teraz tylko 67 zł za sztukę. W sprzedaży również malowane sztachety na wymiar z 10-letnią gwarancją oraz gotowe bramy i furtki. Brakuje Ci czasu? Żaden problem. Zajmiemy się wszystkim kompleksowo. Od transportu po profesjonalny montaż. Unipol. Twoje ogrodzenie od A do Z. Odwiedź nas w Chełmie przy ulicy Ceramicznej 34E. Sprawdź ofertę na unipolhelm.pl lub zadzwoń 608-340-730.
4: Ekotaxi Chełm. Wybierz najlepsze taksi w mieście. Komfortowy i przede wszystkim bezpieczny przejazd z polskim kierowcą Ekotaxi, który zna Chełm jak własną kieszeń. Zadzwoń i zamów już teraz. 82 540 8000. Ekotaxi. Zawsze tam, gdzie ty.
2: Oczekujesz od życia czegoś więcej? Kamienica reformacka w Chełmie to nowa definicja prestiżu. Kameralna inwestycja z klimatyzacją, ogrzewaniem podłogowym i najwyższym standardem wykończenia. O Twój spokój zadba monitoring oraz zamknięty teren z prywatnymi garażami. Poczuj luksus w sercu miasta. Wybierz swoje nowe mieszkanie na reformacka.pl. Odwiedź biuro przy Lwowskiej 24 lub zadzwoń 518 910 277.
3: Reklama. Bonton Radio na 104.

0: Prawie cała Polska kolorowana mapie ostrzeżeń przed upałem. W upale z pożarami walczy wciąż południowa i zachodnia Europa. Prezydent nie musi się tłumaczyć. To głos z kancelarii po ułaskawieniach. Dorota Wardecka, dzień dobry. Wróciły upały. Prawie cała Polska jest objęta ostrzeżeniami. Najwyższy stopień alertów obowiązuje na południu, południowym wschodzie i w centrum. Jutro prawie w całym kraju będzie powyżej 30 stopni, mówi Agnieszka Prasek z IMGW.
1: Lokalnie nawet 37-38 stopni. Temperatura miejscami zbliży się do 40 stopni. Tutaj fala upałów utrzyma się do końca tygodnia. W weekend spodziewamy się wyraźnego ochłodzenia, gdzie temperatura obniży się do około 25-27 stopni.
0: A dzisiaj może są także burze na zachodzie. Z upałami zmaga się także reszta Europy. Na południu upały utrudniają walkę z pożarami, z którymi walczą Grecja, Portugalia, Hiszpania i Francja. W tej ostatniej, w departamencie Żyronda, rozprzestrzenianie się pożaru udało się opanować, ale strażacy wciąż mają dużo pracy.
2: Cele na dziś to utrzymanie obecnego obwodu pożaru, zapobieganie wszelkim gwałtownym wybuchom, które mogłyby przeciążyć istniejącą strukturę i dalsze przygotowanie terenu, tak aby pojazdy mogły zbliżyć się jak najbliżej krawędzi i prowadzić tam ciągłe działania gaśnicze.
0: Francuskie służby zatrzymały ponad 370 osób w związku z falą pożarów. Część z nich usłyszała już wyroki za celowe podpalenia. Prezydent nie musi tłumaczyć swoich decyzji, mówi rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz, pytany o powody ułaskawienia przez Karola Nawrockiego Piotra Staruchowicza pseudonim Staruch, który dostał 2-letni zakaz stadionowy za złamanie przepisów o bezpieczeństwie imprez masowych, gdy podczas meczu kibicował z miejsca nieprzeznaczonego dla publiczności.
3: Pan prezydent nie musi się tłumaczyć z tego, dlaczego stosuje prawo łaski. Trudno czynić zarzut panu prezydentowi z tego, że podejmuje decyzję w oparciu o przepisy polskiej konstytucji. Ma do tego prawo i wara rządzącym od prerogatyw pana prezydenta.
0: Prezydent zdecydował o ułaskawieniu 3 osób. Wśród nich jest również skazany za zabójstwo w Niemczech Piotr Pytel. Mężczyzna odsiedział prawie 22 lata. W czerwcu prokurator generalny Waldemar Żurek zarządził Piotrowi Pytlowi przerwę w odbywaniu kary. Tylko garstka Polaków w ogóle nie jada mięsa. Z badania, którego wyniki publikuje Rzeczpospolita, wynika, że blisko 85% Polaków je mięso lub wędliny co najmniej raz w tygodniu. Tylko 2,5% wyeliminowało je z diety. Ponad połowa badanych je dziś tyle samo produktów mięsnych, ile 2-3 lata temu. Ponad 21% deklaruje, że spożywa tych produktów niewiele mniej, a 1/5 zjada więcej mięsa niż kilka lat temu. Widać to również na sklepowych półkach. Jedna z sieci supermarketów odnotowała wzrost sprzedaży wędlin o 15%, mięsa o ponad 22%. Tyle o mięsie, teraz coś dla miłośników warzyw. Sok z buraków wypijany codziennie to prosty sposób na wspieranie pracy nerek u kobiet ciężarnych z przewlekłą chorobą tych narządów. Wynika z badań brytyjskich naukowców. Nieleczona choroba zwiększa m.in. ryzyko nadciśnienia. Sok z buraków jest bogaty w azotany, które organizm przekształca w tlenek azotu, a ten sprzyja rozszerzaniu naczyń krwionośnych i poprawie przepływu krwi.
4: Sponsorem programu jest Stachniuk Super Optyk, dystrybutor szkieł progresywnych Varilux.
0: Wtorek pogodny i słoneczny, deszcz możliwy na zachodzie, w Beskidach i w Tatrach i możliwe tu również burze lokalnie z gradem. Na termometrach maksymalnie od 27 stopni na północy, 34 w centrum, do 37 na południowym wschodzie.
4: Sponsorem programu jest Stachniuk Super Optyk, dystrybutor szkieł progresywnych Varilux.
5: W rytmie lata.
6: Sponsorem programu jest mega salon meblowy Skorek. Chełm, ulica Podgórze 36.
7: Sponsorem programu jest Top Wood Plus, dystrybutor nowych w regionie blach dachowych. www.szybkablacha.pl.
8: Południe wybiło, poniedziałkowy rozruch już za nami, a to oznacza jedno. Oficjalnie odpalamy wtorkowy rytm lata na 104,9 FM. Z tej strony Jarek Kołota. Witam serdecznie wszystkich, którzy spędzają ten czwarty dzień sierpnia w pracy, w trasie albo po prostu odpoczywają. Dziś słońce znów nie odpuszcza, ale my na antenie mamy idealny zestaw, żeby przetrwać ten dzień w doskonałym humorze. Będę z wami aż do 17. Wchodzimy w rytm lata.

0: Reklama.
1: Tak, można w Chełmie zjeść pyszny domowy obiad. W Ambrozji gotujemy z regionalnych produktów z pasją i szacunkiem do tradycji. Codziennie inny obiad dnia na miejscu lub z dowozem. Możliwość wykupu abonamentu oraz zakupu wyrobów garmażeryjnych. Organizujesz przyjęcie? Polecamy nasz catering okolicznościowy. Spółdzielnia Socjalna Ambrozja. Chełm, pierwszego pułku Szwoleżerów 16. Telefon 666 559 679. Tradycyjna kuchnia na każdą kieszeń. Uwaga, twój gest pomoże innym. U nas zamówisz paragon serca.

0: Apartment. Mieszkania dostępne od ręki. Ceny od 7400 zł. Szczegóły na ttsdevelopment.pl.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mleko Zambrowskie UHT 3,2%, 1 litr. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,99. A teraz tylko złoty 59 przy zakupie 6 opakowań. A tylko w poniedziałek. Masło Ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Reklama w rytmie lata na 104,9 FM.

Skoro za oknem mamy upał, warto przypomnieć sobie, na czym tak naprawdę leży nasze miasto. Chełm to jedyne miasto w Polsce, jedno z niewielu w Europie, wybudowane na potężnym złożu kredy, pochodzącej z okresu kredowego. Kreda nie tylko dała nam słynne podziemia, ale też ma niesamowite właściwości chłonne i izolacyjne. Kiedyś badano nawet, że potężne skały pod ziemią pomagają utrzymać w mieście lekko odmienny mikroklimat, więc gdy czujecie gorąco na przystanku, pamiętajcie, że kilka metrów pod waszymi butami kryje się chłodny skarb sprzed milionów lat. A u nas muzyka pnie się w górę w rytmie lata na 104,9 FM Underdog Project.

0: Reklama.
1: Wyobraź sobie życie, w którym wszystko masz pod ręką. Villa Połaniecka to nowa inwestycja w idealnym miejscu dla rodzin. W zasięgu kilku kroków żłobek, przedszkole i szkoła oraz basen, korty, boiska, park i sklepy. Koniec z porannym stresem i korkami. Taka właśnie jest lokalizacja nowej inwestycji Villa Połaniecka. Sprawdź szczegóły na www.k4t.pl albo zadzwoń 736 357 737.
2: Czy przegląd rejestracyjny może podkręcać emocje? Speedcar to możliwe. Weź udział w loterii Wielki Przegląd Nagród. Zrób przegląd rejestracyjny na naszej stacji w Chełmie i odbierz wyjątkową zdrapkę. W puli nagród czeka prawdziwy zawrót głowy. Luksusowe pobyty wypoczynkowe, rowery, hulajnogi elektryczne, smartwatche i mnóstwo innych nagród. Zrób przegląd i daj sobie szansę na nagrody. Speedcar. Chełm, ulica Kolejowa 38 przy stacji BP. Regulamin loterii dostępny na speedcar.pl.
3: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
6: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
7: Teraz w Agacie promocja 30 razy 0% ze spłatą dopiero od października albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: Recepta na udany dzień, przeboje i dobre śniadanie. Dzień dobry, mówimy Wam o 7 rano. Bon ton na lato. Od poniedziałku do piątku. Od 7 na 104,9 FM.
10: Sponsorem programu jest Centrum Akumulatorów. Dystrybutor zasilania awaryjnego i akumulatorów do wszystkich pojazdów.
11: Sponsorem programu jest Bieluch. Producent serków i jogurtów z wysoką zawartością białka.
12: Sponsorem programu jest Iwona Szłapak, właścicielka agencji ubezpieczeniowej. Chełm, ulica Starościńska 7.
0: Reklama.
13: Na program zaprasza sponsor AluPoint, wykonawca aluminiowych ogrodzeń i tarasów. Bonton Radio Sport.
14: Wiadomości sportowe, Marcin Petruk. Okręgowy zespół ruchu Izbica powoli finalizuje przygotowania do nowego sezonu. W weekend zespół prowadzony przez Romana Blonkę testował formę podczas dwóch spotkań, w tym jednego w ramach pierwszej rundy okręgowego Pucharu Polski.
15: Zagraliśmy w pucharze ze Zniczem Sienica. Wygraliśmy ten mecz 6-0. Szybko otworzyliśmy wynik i w miarę kontrolowaliśmy mecz, aczkolwiek drużyna przeciwna też posiadała swoje sytuacje, ale ich nie wykorzystała. Następnego dnia graliśmy z BKS-em Bodaczów. Ten mecz układał się pod dyktando gospodarze, ale my zagraliśmy bardzo dobrze taktycznie i wygraliśmy 3-1, a druga drużyna zagrała z Wysokim i ten mecz przegrała Wysoko 2-9.
14: Mówił Roman Blonka. Sezon 26-27 Ruch Izbica rozpocznie od domowego meczu z bratem Sienica Nadolna już w przyszły weekend. Druga drużyna z Izbicy walką o punkty zainauguruje natomiast tydzień później wyjazdowym spotkaniem z Saweną Sawin. Ruszyły zapisy do amatorskiej ligi siatkówki kobiet koordynowanej przez Astrę Leśniowice. Zgłoszenia przyjmowane są do 18 sierpnia drogą mailową, a szczegółowe informacje można znaleźć na profilu Astra na Facebooku. Projekt zostanie podzielony na dwie ligi. Pierwszą dla doświadczonych zespołów oraz drugą dla składów z mniejszym doświadczeniem. Mówi prezes Astry Jacek Stańkowski.
16: Pomysł nie wziął się znikąd. W ubiegłym roku zorganizowaliśmy pierwszą edycję ligi. Wystąpiło w niej 7 drużyn i już wtedy przekonaliśmy się, że takie rozgrywki są bardzo potrzebne. Cyklicznie spotykały się kobiety z różnych miejscowości, rywalizowały na boisku, ale przede wszystkim świetnie się integrowały. Po zakończeniu sezonu praktycznie wszystkie drużyny powiedziały nam jedno. Grało się świetnie i chcemy wrócić za rok. To pokazuje, że w naszym regionie jest duże zapotrzebowanie na tego typu inicjatywy.
14: Rozgrywki rozpoczną się 5 września i potrwają do początku grudnia, a każdy zespół rozegra po 10 spotkań.
13: Na program zaprasza sponsor AluPoint, wykonawca aluminiowych ogrodzeń i tarasów.
17: W rytmie lata.

wszyscy narzekają na poniedziałki, ale czy wiedzieliście, że według psychologów to właśnie wtorek jest statystycznie najbardziej produktywnym dniem tygodnia? W poniedziałek jeszcze dochodzimy do siebie i planujemy, a we wtorek nasz mózg wchodzi na najwyższe obroty. Jeśli więc macie dziś do załatwienia trudną sprawę, zróbcie to teraz. A dla podkręcenia energii świeży numer na antenie Radia Bonton. Bonton Radio.

0: autopromocja.
1: Promocja na fali. Promocyjna oferta Twojej firmy na radiowej fali. 3 razy dziennie, 6 dni w tygodniu. Promocja na fali. Sprawdź naszą atrakcyjną propozycję reklamową. Zapraszamy o 8.45, 12.45 i 16.45.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Wiadomość dla osób starszych i ich bliskich. Przychodnia Dentado Chełm Rejowiecka 117 informuje o rozpoczęciu przyjęć przez lekarza geriatrę. Zajmujemy się diagnostyką, leczeniem i poprawą jakości życia osób starszych. Zapisy trwają. Zadzwoń 512 835 211. Więcej informacji na www.dentado.pl.
3: Firma Alpek, jedyna mieszalnia przypraw naturalnych w Chełmie, zaprasza. Gwarantujemy największy wybór przypraw w mieście. Zioła jednorodne, gotowe kompozycje przypraw do wszelkich dań oraz do domowej produkcji wędlin. U nas kupisz również akcesoria masarskie, jelita, siatki, peklosul, noże, maszynki do mięsa i części do nich, nadziewarki, drobny sprzęt masarski, woreczki do pakowania próżniowego oraz butelki, drożdże, zaprawki, alkoholomierze i inne niezbędne produkty do wyrobów gorzelniczych. Alpek, Chełm, Wierzbowa 1, Róg Rejowieckiej. Zadzwoń 82 500 62 10 11.
4: Kazex to kompleksowe zaopatrzenie zakładów pracy w odzież roboczą i środki czystości. W ofercie firmowe ubrania Brixton, odzież przeciwdeszczowa, gumowce, ochronniki słuchu i maski przeciwpyłowe. Ponadto taśmy samoprzylepne, maskujące, ostrzegawcze i folia stretch. Oferta specjalna. Czyściwo bawełniane, makulaturowe oraz środki do dezynfekcji. Zapraszamy. Kazex, Chełm, ulica Wierzbowa 3. Dojazd od ulicy Rejowieckiej. Telefon 82 565 64 39.
5: Rolniku, nie szukaj, postaw na sprawdzonego, pewnego odbiorcę. Janszpol, skup rzepaku i zbóż wszystkich rodzajów od polskich producentów. Konkurencyjne ceny, szybkie terminy płatności. Skup rzepaku i zbóż Janszpol, Strupiń Duży 167, telefon 82 563 86 01 oraz Odletajka koło Białopola w kierunku Hrubieszowa. Staw w kierunku Wierzbicy i Grabowiec, trasa Wojsławice-Zamość.
6: Gepard Serwis Stołpie 32 zaprasza właścicieli samochodów ciężarowych. Specjalizujemy się w pełnej mechanice aut ciężarowych, od zaawansowanej diagnostyki komputerowej, przez precyzyjną elektrykę, aż po pneumatykę. Wykonujemy naprawy bieżące i profesjonalne dozory techniczne cemento-naczep. Sprawdzeni i doświadczeni mechanicy to gwarancja dobrze zrobionej naprawy. Gepard Serwis Stołpie 32 przy trasie Chełm-Lublin.
7: Chełmskie Centrum Terapii i Rozwoju SELF oraz Fundacja Rozwoju Psychospołecznego SELF zaprasza do skorzystania z bogatej oferty porad doświadczonej kadry psychiatrów, dietetyka klinicznego oraz usług pielęgniarskich. W ramach terapii ozonowej prowadzimy saunoterapię, ozonoterapię i tlenoterapię. Oferujemy kroplówki elektrolitowe, nawadniające, oczyszczające i odtruwające. Detoks alkoholowy. Ponadto pijawki lekarskie jako naturalny sposób leczenia. Szczegóły oferty na www.selfcentrum.pl. Bliższe informacje pod numerem telefonu 608 100 676. Oferujemy także zabiegi pielęgniarskie w domu pacjenta.
0: Reklama. Autopromocja.
1: Promocja na fali. Promocyjna oferta Twojej firmy na radiowej fali. 3 razy dziennie, 6 dni w tygodniu. Promocja na fali. Sprawdź naszą atrakcyjną propozycję reklamową. Zapraszamy o 8.45, 12.45 i 16.45.
0: Autopromocja.
8: W rytmie lata na 104,9 FM.

0: Zbliża się 13:00, popołudnie dopiero się rozkręca. Zaraz po serwisie informacyjnym sprawdzimy najświeższy raport pogodowy, a chwilę później zdradzę wam, dlaczego plaster zimnego arbuza chłodzi i stawia na nogi lepiej niż potrójne espresso z lodem. Nie przełączajcie odbiorników, trzymamy was w rytmie lata na 104,9 FM.
1: Bon Ton Radio i wszystko gra.

0: Sponsorem programu jest nowy w regionie producent blach dachowych www.szybkablacha.pl.
1: Sponsorem programu jest mega salon meblowy Skorek. Chełm, ulica Podgórze 36.
2: Reklama.

0: w poniedziałek przychodzi glazurnik, a ty w dalszym ciągu nie wybrałaś płytek do łazienki. Doskonale wiesz, że wszędzie trzeba je zamawiać i długo czekać.
1: A słyszałeś o outlecie Tania Glazura? Do wyboru mają ponad 300 wzorów od ręki. Na pewno tam coś wybierzemy.
0: Outlet Tania Glazura to płytki w cenie już od 9 zł 99 groszy za metr kwadratowy i wyprzedaże do -85%. Fachowa obsługa i wszystko dostępne od ręki. Hełm Okrzowska 27.
1: Tanio i od ręki.
2: Chcesz, by twój ogród był perfekcyjny, a kosze nieprzyjemnością? Postaw na komfort i precyzję. Traktorki ogrodowe Stiga to moc i niezawodność w każdym ogrodzie. Chcesz zobaczyć je w akcji? Umów się na pokaz. Przyjdź lub zadzwoń do Garden Park. Teraz raty 0% i transport do 100 km gratis. Zapraszamy. Autoryzowany dealer Stiga. Garden Park, Mickiewicza 41, Chełm. Telefon 731 332 133.
3: Firma Wschód. To sprawdzone miejsce dla Twojego auta. Oferujemy profesjonalne badania w okręgowej stacji kontroli pojazdów, a także serwis tachografów cyfrowych Webasto oraz klimatyzacji. Potrzebujesz więcej miejsca? Szeroki wybór renomowanych przyczepek samochodowych, boksów dachowych, bagażników samochodowych oraz rowerowych zapewni Ci możliwości transportowe, których potrzebujesz. Montujemy też haki holownicze, serwisujemy i wynajmujemy przyczepki. Sprzedajemy do nich części i akcesoria. Chorodyszcze, Kolonia, ulica Włodawska 110. Telefon 502 105 102. Wschód. Twój pojazd w dobrych rękach.
4: Zalega Ci gruz? Odpady pobudowlane? Po remoncie mieszkania lub domu? A może prowadzisz zakład produkcyjny i masz do oddania makulaturę lub folię? Polska firma Cornex ma rozwiązanie. Podstawiamy kontener lub prasokontener. Zabieramy i wywozimy. Odbieramy surowce wtórne z Chełma, Zamościa i okolic. Wejdź na cornex.com.pl lub zadzwoń 669 105 580. Zawodowo dbamy o naturę.
5: Reklama. Tak gra Bonton Radio.

0: Kolej szykuje się na drugą w tym roku potężną falę upałów. Firmy ze Starowej Woli znów bez wody przemysłowej z powodu suszy. Resort cyfryzacji zachęca, by zastrzec PESEL przed wyjazdem na wakacje. Dorota Wertycka. Alerty przed upałami drugiego i trzeciego stopnia. Jedynie w północnej Polsce ostrzeżenia są pierwszego stopnia. Polska Kolej po raz drugi w tym roku szykuje się do takiej fali upałów. 200 wagonów PKP Intercity nie ma wciąż klimatyzacji, to prawie 1/5 wszystkich składów. Jednak wysokie temperatury doprowadzają także do sporych opóźnień, mówi ekspert kolejowy Michał Szmajda z portalu Love Peace Trains.
1: Problemem jest na przykład to, że mamy część lokomotyw spalinowych, które są nie do końca przystosowane do pracy przy bardzo wysokich temperaturach.
0: Ponadto przy wysokich temperaturach bardzo szybko odkształcają się tory, podobnie jest z siecią trakcyjną. 65 firm ze Starowej Woli znów bez wody przemysłowej. To już druga taka sytuacja w niecałe 2 tygodnie, a winna jest susza. O szczegółach Marcin Starzec.
2: Powodem zastoju jest ekstremalnie niski poziom rzeki San, który spadł poniżej tak zwanego przepływu nienaruszalnego, gwarantującego zachowanie równowagi biologicznej. To z kolei wymagało natychmiastowej decyzji o wstrzymaniu dostawy wody przemysłowej, mówi prezes Stalowo-Wolskich Wodociągów Monika Trela.
3: W momencie, kiedy woda, przepływy tak naprawdę w Sanie uniemożliwiają pobór, ten pobór musi zostać zakończony.
2: A sytuacja to konsekwencja suszy hydrologicznej, która dotyka większość kraju, mówił Paweł Staniszewski, hydrolog z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.
4: Deficyt opadów jest ogromny i zlewnia Sanu jest ciągle w strefie wody niskiej.
2: Wodę na Sanie wstrzymano w Stalowej Woli dopiero trzeci raz w ciągu ostatnich 18 lat, ale drugi na przestrzeni ostatnich 2 tygodni.
0: Sytuacja w związku z pożarami w Grecji staje się coraz bardziej niebezpieczna, ostrzegają tamtejsze służby. Pożary szalejące od 4 dni znów przybrały na sile, co wymusiło kolejne ewakuacje. W akcji gaszenie bierze udział ponad 500 strażaków, 9 samolotów i 4 śmigłowce. Tematem numer 1 w greckich mediach są okoliczności zapuszenia ognia, o czym mówi Marcin Pietrzyk, Polak mieszkający w Grecji od 30 lat, przewodnik i autor bloga Moja Hellada.
5: Na Krecie przyczyną pożaru prawdopodobnie było spięcie na starej sieci elektrycznej. Natomiast tutaj w Beocji widzimy obecnie pożar. To jest iskrzenie na sieci elektrycznej, która prowadzi do farm wiatrakowych, o których się bardzo dużo mówi, że nie powinno się ich tyle budować.
0: Pożarów w wielu miejscach wciąż nie udało się opanować, a z ogniem walczą również Portugalia, Hiszpania i Francja. Zastrzeż PESEL, zanim wyjedziesz, namawia do tego Ministerstwo Cyfryzacji, zachęcając, że to tylko jedno kliknięcie, a może uchronić przed kosztowymi problemami, bo w czasie wakacji łatwiej o kradzież dokumentów i wyciek danych. Numer PESEL można zastrzec m.in. w aplikacji mObywatel. Ruszył plebiscyt na imiona dla 3 młodych żubrów, które przyszły na świat w pokazowej zagrodzie zwierząt ośrodka kultury leśnej w Gołuchowie w Wielkopolsce. To 2 samczyki i samiczka. Imiona muszą się zaczynać od liter PO. Propozycje można zgłaszać do 12 sierpnia.
6: Flash. Skrót lokalnych informacji.
7: 2 firmy złożyły oferty na przebudowę dróg dla terminala intermodalnego w Chełmie. Obie przekroczyły budżet miasta. Jedna wyceniła pracę na ponad 257 milionów złotych, druga na znacznie więcej. Magistrat będzie teraz analizować te propozycje. Z okazji 60-lecia cementu Gryfa Chełm 1 października zaplanowano uroczystą galę jubileuszową. Podczas wydarzenia zostanie przedstawiona historia klubu, przekazany zostanie sztandar oraz wręczone nagrody dla najbardziej zasłużonych zawodników, trenerów i działaczy. Radni gminy Ruda Huta jednogłośnie uznali skargę na wójta za bezzasadną. Sprawa dotyczyła 2 bezpańskich psów, których odłowienie utrudniał brak miejsc w schroniskach. Gmina ostatecznie znalazła rozwiązanie, jednak radni musieli zająć się rozpatrzeniem sprawy mieszkanki. O czym więcej w lokalnych wiadomościach. Zapraszam o 13.30.
6: Na program zaprasza sponsor. Stacja kontroli pojazdów i warsztat samochodowy AM Trans. Chełm Przemysłowa 28.
8: Na prognozę pogody zaprasza sponsor. Firma MKSA.
0: Dziś pogodnie i słonecznie w całej Polsce, choć może się też chmurzyć, może też przelotnie padać, między innymi na zachodzie. Na termometrach od 27 stopni na północy, 34 w centrum, do 38 nawet na południowym wschodzie.
8: Prognozę pogody sponsoruje firma MKSA. www.ekomk.com.pl.
6: Na program zaprasza sponsor. Stacja kontroli pojazdów i warsztat samochodowy AM Trans. Chełm Przemysłowa 28.
9: W rytmie lata.
6: Sponsorem programu jest Top Boot Plus, dystrybutor nowych w regionie blach dachowych. www.szybkablacha.pl.
10: Sponsorem programu jest mega salon meblowy Skorek. Chełm, ulica Podgórze 36.
11: Po 13. Jarek Hołota, witam ponownie. Mamy w mieście prawdziwe lato. Temperatura rośnie, ale wskazówka na naszym muzycznym liczniku ani drgnie. Trzymamy najwyższy poziom energii. Wjeżdża kolejny hit w rytmie lata na 104,9 FM.

0: Zaczniesz wkrótce budowę domu, a może planujesz remont? Użyj najwyższej jakości betonu z betoniarni PrevBet w Pawłowie oraz w Chełmie przy ulicy Towarowej. Wysoką jakość gwarantuje własne nowoczesne laboratorium. W sprzedaży również płyty stropowe, kruszywa oraz piasek. A to wszystko w konkurencyjnych cenach. Przy kompleksowym zamówieniu czekają na Ciebie dodatkowe rabaty. Zapraszamy. PrevBet. Pawłów, ulica Lubelska 80. Chełm, ulica Towarowa 7. Zadzwoń 508 901 100.
1: Szukasz stabilności dla swoich finansów? Planujesz zakup domu lub remont? Twój bank nie chce obniżyć Ci raty? Czas na zmianę. Przenieś kredyt hipoteczny do Banku Spółdzielczego w Wojsławicach na stałe 5%. Prowadzisz gospodarstwo? Sprawdź kredyt płynnościowy dla rolników na 4%. Chcesz zyskać? Wybierz lokatę na bogato na 12 miesięcy ze stałym 3,5%. Wojsławice, rynek 23, telefon 82 566 91 42.
2: Forma nie bierze się znikąd.
3: Zdrowie nie bierze się znikąd.
2: Skocz po nowość. Tylko mleko i żywe kultury bakterii. Aż 17 gramów białka w jednym kubeczku wyjątkowego, niskotłuszczowego serka naturalnego Bieluch.
3: Dużo białka, mało tłuszczu. Serek Bieluch.
2: W zdrowym ciele zdrowy duch. Bieluch.
4: Takie smaczne, takie wyjątkowe, takie nasze. Słowiańskie smaki. Sklep firmowy Spółdzielnia Socjalna Słowianka zaprasza i poleca. Pierogi, kopetka, pyzy, kotlety, łazanki, bigos i inne przysmaki. Zawsze świeże, prosto od producenta. Zamów u nas catering na imprezę do domu 731 071 003 albo wynajmij naszą salę w Rakołupach. Słowiańskie smaki. Chełm Szymanowskiego 7 oraz stoisko nad Zalewem Maczuły.
5: Twoje dziecko również może zostać gwiazdą światowych kortów. Ruszyły zapisy dzieci od 6 do 12 lat do Chełmskiej Akademii Tenisowej. Wykwalifikowana, licencjonowana kadra instruktorska oraz profesjonalne całoroczne korty to najlepsze warunki do rozwijania talentu Twojego dziecka. Zadzwoń 692 723 656. Chełmska Akademia Tenisowa to pierwszy krok do sukcesu. Ilość miejsc ograniczona.
6: Retrofest powraca. Od 7 do 9 sierpnia serce Chełma zamieni się w stolicę przedwojennego szyku.
7: Zagrają m.in. warszawskie kombo taneczne Jana Młynarskiego, Warszawska Orkiestra Sentymentalna, Nils Ponie oraz Chełmska Orkiestra Skina Corso.
6: Programie, koncerty, retroteka z DJ-em, konkurs kapel podwórkowych, teatry uliczne i grupy rekonstrukcyjne.
7: Uwaga, uwaga, stroje z epoki obowiązkowe.
6: Szczegóły na hdk.chełm.pl.
8: Patronat medialny Radio Bonton oraz Super Tydzień Chełmski.
9: Reklama. W rytmie lata.

0: Sierpień to pełnia sezonu na arbuzy. Ale czy wiecie, dlaczego ten owoc chłodzi lepiej niż sama woda? Arbuz składa się w 92% z wody, ale zawiera też potas i magnez, czyli naturalne elektrolity, które wypacamy w upalne dni. Dodatkowo zawarta w nim cytrulina poprawia krążenie i zmniejsza zmęczenie mięśni, więc jeśli czujecie popołudniowy spadek mocy, zamiast kolejnej kawy, czas na zimnego arbuza. A u nas muzyka, która orzeźwia równie dobrze.
1: To jest Bon Ton Radio.

0: Reklama. Są podłogi, które zachwycają od pierwszego spojrzenia. Podłogi Swiss Krono Aurum. Elegancja, wyjątkowy design i wodoodporność, która daje spokój każdego dnia. Dostępne teraz w salonach Fachowiec z montażem w cenie. Zapraszamy. Salon Fachowiec, Chełm, ulica Lwowska 24.
1: Świeże wiadomości Super Tygodnia codziennie. Wejdź na www.supertydzień.pl.
2: Jedno zdarzenie, jedna chwila, jeden kadr. To nie zawsze wystarczy, żeby zrozumieć, co naprawdę się wydarzyło. Bo każda historia ma swój kontekst. Kontekst zmienia wszystko. W 19.30 pokazujemy informacje z szerszej perspektywy. Tak, by zobaczyć więcej i lepiej je zrozumieć. Program informacyjny 19.30. Zawsze pokazujemy pełny obraz dla Ciebie.
3: Inspira nie tylko Cię zainspiruje, ale również da Ci pomysł na Twoją nową łazienkę. Największy salon łazienek w Chełmie Inspira zaprasza i oferuje wszystko do Twojej nowej łazienki. Płytki i armaturę w szerokim wyborze oraz bezpłatny profesjonalny projekt. Przyjdź, zobacz gotowe ekspozycje. U nas każdy znajdzie coś dla siebie. Salon łazienek Inspira, Chełm, Aleja 3 Maja 26, obok Vendo Parku.
4: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Sportowe wiadomości, transfery i wyniki z lokalnych boisk, mat i torów. O dużym i małym sporcie od poniedziałku do piątku na 104,9 FM.
7: Na program zaprasza sponsor AluPoint, wykonawca aluminiowych ogrodzeń i tarasów.
0: Reklama.
8: Zapraszam na wiadomości lokalne Radia Bonton o 13.30. Eliza Kudelska-Nowosad. Dzisiaj w chełmskim magistracie otwarte oferty w przetargu na przebudowę układu komunikacyjnego wokół terminala intermodalnego. Do postępowania wpłynęły dwie propozycje wykonawców, jednak każda z nich przewyższa kwotą, którą miasto zabezpieczyło na realizację zadania. Przetarg został ogłoszony 26 maja. Miasto przeznaczyło na inwestycje 223 miliony złotych. Pierwszy z wykonawców zaproponował realizację prac za ponad 257,5 miliona, natomiast druga oferta opiewa już na blisko 350 milionów złotych. Teraz oferty zostaną poddane analizie. Od wyniku postępowania zależy, czy inwestycja ruszy w zaplanowanym zakresie, czy konieczne będą dalsze decyzje dotyczące finansowania zadania. Przedsięwzięcie obejmuje kompleksową przebudowę najważniejszych ulic w mieście, które mają zapewnić sprawniejszą obsługę międzynarodowego terminala intermodalnego. W planach jest modernizacja odcinków drogi wojewódzkiej numer 844, przebiegającej przez Aleję Armii Krajowej, Aleją Żołnierzy Pierwszej Armii oraz ulicą Hrubieszowską. Prace obejmą również ulicę Lubelską, Szpitalną i Ceramiczną. Projekt zakłada także budowę nowej drogi gminnej łączącej się z ulicą Ireny Sendlerowej, przebudową skrzyżowań, przejazdów kolejowo-drogowych oraz infrastruktury dla pieszych i rowerzystów. Mają powstać nowe chodniki, drogi rowerowe, dodatkowe pasy ruchu oraz zmodernizowana zostanie sygnalizacja świetlna. Jednym z kluczowych elementów inwestycji jest też budowa nowych obiektów inżynierskich. Powstać ma m.in. nowy most na Uherce w ciągu lubelskiej oraz nowy wiadukt drogowy na Alei Armii Krajowej. Zaplanowano też rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. To kolejne podejście miasta do realizacji tego zadania. Pierwszy przetarg zakończył się w 2023 roku wyborem firmy Saringe. Wykonawca zrealizował część prac obejmujących ulice Zawadówka i Włodawską. Jednak pod koniec 2024 roku umowa została wypowiedziana. Po sporze między stronami i mediacjach prowadzonych przy udziale prokuratorii generalnej doszło do ugody. Miasto przejęło dokumentację i przygotowało nowe postępowanie. Teraz samorząd musi zdecydować, co dalej z ofertami, które okazały się wyższe od zakładanego budżetu. 1 października odbędzie się kolejne ważne wydarzenie będące częścią świętowania jubileuszu 60-lecia cementu Gryfa Chełm, mówi wiceprezes klubu Zdzisław Biały.
9: Podczas tej gali zaprezentujemy historię i dorobek naszego klubu. Zostanie również na ręce pocztu sztandarowego klubu zostanie przekazany sztandar klubowy oraz zostaną wręczone nagrody dla najbardziej zasłużonych zawodników, działaczy i trenerów naszego klubu.
8: Patronat nad październikową galą cementu Gryfa sprawują Radio Bonton i Super Tydzień.
2: Słuchacie wiadomości lokalnych Radia Bonton.
8: Radni gminy Ruda Huta Murem za wójtem. Podczas ostatniej sesji samorządowcy jednogłośnie uznali, że skarga mieszkanki na rzekomą bezczynność włodarza w sprawie bezpańskich psów jest bezzasadna. Sprawa, która swój początek miała pod koniec maja, dotyczyła dwóch psów błąkających się między Rudą Hutą a Chromówką. Mieszkanka zaniepokojona obecnością zwierząt w pobliżu swojej posesji złożyła formalną skargę 11 dni po pierwszym zgłoszeniu. Szczegółowe postępowanie wyjaśniające wykazało jednak, że urzędnicy od początku podejmowali działania, które napotykały na obiektywne trudności. Największą przeszkodą był brak wolnych miejsc w schroniskach. Gmina kontaktowała się z placówkami w promieniu nawet 300 km, ale większość odmawiała przyjęcia zwierząt. Dodatkowo sytuację skomplikował fakt, że jeden z odłowionych psów zdołał uciec z tymczasowego kojca i akcją trzeba było powtórzyć. Ostatecznie dzięki determinacji pracowników jedno zwierzę trafiło do domu tymczasowego, a gmina podpisała nową umowę ze schroniskiem w Zamościu. Drugi pies przestał pojawiać się w okolicy. Wójt Jarosław Walczuk nie krył podczas obrad, że cała sytuacja jest dla niego po prostu przykra. Podkreślił, że jego gabinet jest zawsze otwarty dla mieszkańców i wiele wątpliwości można było wyjaśnić podczas rozmowy, zamiast kierować sprawę na drogę formalną.
2: W rytmie lata na 104,9 FM.

gdy słońce w mieście mocno doskwiera, warto pamiętać o zielonych azylach, które mamy tuż pod nosem. Jednym z nich jest Las Kumowa Dolina. Czy wiedzieliście, że to urokliwe miejsce jest wyznaczone jako obszar chroniony Natura 2000, między innymi z uwagi na unikalne rośliny ciepłolubne i rzadkie gatunki ptaków? W gęstym starym lesie temperatura w upalne dni potrafi być nawet o 4 do 5 stopni niższa niż na nagrzanym miejskim asfalcie. Więc jeśli po pracy szukacie chłodu i ciszy, to idealny kierunek. A my dbamy o wasz nastrojowy chłód na 104,9 FM.

0: Program sponsoruje twój agent ubezpieczenia Kinga Jędrzejewska. Hełm Lwowska 13R.
1: A dlaczego? Pytania małych odkrywców, odpowiedzi dla każdego. Na nawet najtrudniejsze pytania odpowiada Kinga Miszczyk.
2: Dzień dobry, witajcie w kolejnym odcinku audycji A Dlaczego? Dzisiaj swoje pytanie zadała nam 7-letnia Wiktoria.
3: Dlaczego ludzie spryskują chemią owoce i warzywa?
2: Wiktorio, to bardzo ważne pytanie. Wyobraźcie sobie jabłoń pełną pięknych, soczystych jabłek, albo grządkę z marchewką, albo grządkę z pomidorkami. Czy tylko ludzie mają ochotę je zjeść? Oczywiście, że nie. Na owoce i warzywa czekają także owady, ślimaki, grzyby i różne choroby roślin. Niektóre z nich potrafią zniszczyć prawie całe plony. Rolnicy przez wiele miesięcy dbają o swoje pola i sady, podlewają rośliny, pielą je i chronią. Czasami muszą użyć specjalnych środków ochrony roślin. Ich zadaniem jest pomóc roślinom przetrwać i zdrowo rosnąć. To trochę jak lekarstwa pomagają ludziom wyzdrowieć, kiedy są chorzy. Ale uwaga! To wcale nie znaczy, że wszystkie owoce i warzywa są pełne chemii. Każdy owoc i każde warzywo też jest zbudowane z różnych substancji. Nawet zwykła woda to także związek chemiczny. Najważniejsze jest to, żeby środki ochrony roślin były używane zgodnie z zasadami. Rolnicy muszą przestrzegać bardzo dokładnych przepisów. Nie mogą pryskać roślin byle kiedy ani dowolną ilością. Zanim owoce albo warzywa trafią do sklepów, muszą minąć odpowiednie dni, żeby takie środki zdążyły zadziałać i nie stanowiły zagrożenia dla ludzi. A czy to znaczy, że możemy od razu zjeść jabłko prosto ze sklepu? No najlepiej nie. Każde owoce i warzywa warto dokładnie umyć pod bieżącą wodą. Dlaczego? Bo na ich skórce może znajdować się kurz, ziemia, bakterie albo pozostałości różnych substancji, które zebrały się podczas podróży z pola do sklepu albo na rękach ludzi, którzy te warzywa lub owoce po prostu macali. Mycie to bardzo dobry nawyk. A teraz ciekawostka. Czy wiecie, że są rolnicy, którzy zamiast oprysków wpuszczają na swoje pola pożyteczne owady? Na przykład biedronki. Jedna biedronka potrafi zjeść nawet kilkadziesiąt mszycy dziennie. To taki mały, czerwony pomocnik rolnika. Coraz częściej wykorzystuje się też specjalne siatki, pułapki i inne sposoby, żeby chronić rośliny i ograniczać używanie oprysków. Naukowcy cały czas szukają nowych, bezpiecznych metod. A więc odpowiedź na pytanie Wiktorii brzmi. Ludzie spryskują owoce i warzywa po to, aby chronić je przed chorobami i szkodnikami. Dzięki temu mogą wyrosnąć zdrowe plony, a zanim owoce i warzywa zjemy, zawsze warto je dokładnie umyć. Ja dodam wam od siebie, że rok temu posadziłam pomidorki koktajlowe. Pięknie rosły właśnie do momentu, kiedy nie zajęła ich choroba. Stały się brązowe i nie do zjedzenia, a trzeba było posłuchać i je popryskać odpowiednimi środkami. No ale chciałam mieć eko, no to miałam zero. Także chemia jest ważna i przydatna, oczywiście. Dziękujemy ci, Wiktorio, za pytanie, które pokazuje, że warto interesować się tym, co trafia na nasz talerz. I teraz, a może wy zauważyliście coś, co was zaciekawiło? Nie ma znaczenia, czy chodzi o przyrodę, zwierzęta, kosmos, czy codzienne życie. Każde pytanie jest ważne. Poproście rodzica o nagranie i wysłanie go na adres k.miszczyk@radiobonton.pl. Być może już wkrótce wspólnie poszukamy odpowiedzi właśnie na wasze a dlaczego. Dziękuję za dzisiaj i do usłyszenia jutro. Pa!
0: Program sponsoruje doradca ubezpieczeniowy Kinga Jędrzejewska. Hełm Lwowska 13R.
4: Reklama. Planujesz zakup pieca gazowego lub na paliwa stałe? A może szukasz instalacji grzewczej i centralnego odkurzania? Przyjdź i skorzystaj z fachowego doradztwa doświadczonego zespołu. Specjalnie dla Ciebie dobierzemy stacje uzdatniania i odżelaziania wody. Systemy grzewcze, kanalizacyjne i rekuperatory powietrza. To wszystko i wiele więcej w hurtowni hydraulicznej Termotop w Chełmie, ulica Hrubieszowska 54. Instalatorom zapewniamy dogodne warunki współpracy. Termotop. Znajdź nas, bo warto.
5: Oczekujesz od życia czegoś więcej? Kamienica reformacka w Chełmie to nowa definicja prestiżu. Kameralna inwestycja z klimatyzacją, ogrzewaniem podłogowym i najwyższym standardem wykończenia. O Twój spokój zadba monitoring oraz zamknięty teren z prywatnymi garażami. Poczuj luksus w sercu miasta. Wybierz swoje nowe mieszkanie na reformacka.pl. Odwiedź biuro przy Lwowskiej 24 lub zadzwoń 518 910 277.
6: Ulokuj dobrze swoje pieniądze. Już jest perła wśród lokat. Lokata perłowa we Wschodnim Banku Spółdzielczym w Chełmie. Oprocentowanie zmienne nawet 3,5% w skali roku. Załóż lokatę na 6 lub 12 miesięcy. Proste zasady bez dodatkowych warunków. Zapraszamy do placówek Wschodniego Banku Spółdzielczego. Więcej informacji na stronie www.wbschelm.pl.
7: W domu weselnym za Borkiem była moja studniówka. Tam również z Andrzejem zorganizowaliśmy nasze wesele. A 2 tygodnie temu odbyły się chrzciny naszego Michasia. Zawsze byliśmy zadowoleni z obsługi i bardzo dobrego jedzenia. A ty jaką imprezę chcesz zorganizować w domu weselnym za Borkiem?
5: Dom weselny za Borkiem. Chełm, ulica Hrubieszowska 135. Telefon 785 701 066. Uwaga, posiadamy wolne terminy weekendowe jeszcze w tym roku.
8: Inaczej futryna na 10 liter.
9: Ościeżnica.
8: A teraz na 3. Tam są drzwi.
9: Vox.
10: Tam są drzwi.
11: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
12: Szeroki wybór, pełny smak? Tak, sięgnij po Alesto. Już dziś orzechy ziemne w skorupce 200 gramów. Cena przed obniżką 5,24. Teraz jedyne 3,65 za opakowanie przy zakupie 2. Alesto, żyj ze smakiem.
13: Lidl, to się opłaca.
14: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
15: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
16: Reklama w rytmie.

szczyt dzisiejszych temperatur, więc klimatyzacja pracuje u nas na najwyższych obrotach. Po wiadomościach sprawdzimy powrotny ruch i patrole drogówki wokół miasta. Chwilę później rozprawimy się z jednym z najstarszych wakacyjnych mitów, którym rodzice straszyli nas w dzieciństwie nad wodą. Bądźcie z nami w rytmie lata na 104,9 FM.

0: szybkablacha.pl.
1: Sponsorem programu jest mega salon meblowy Skorek. Chełm, ulica Podgórze 36.
2: Reklama. Doradzamy, sprzedajemy i instalujemy od lat, a grono zadowolonych klientów wciąż rośnie. Saniterm. Hurt i detal artykułów techniki grzewczej, instalacyjnej i sanitarnej. Duży wybór, rabaty i najlepsi fachowcy. To nas wyróżnia. Hurtownia hydrauliczna Saniterm. Chełm Okrzowska 39. www.saniterminfo.pl. Saniterm. Dobrze trafiłeś.
3: Nie musisz tego robić sama. Umów się na godzinę i oddaj swój samochód w ręce specjalisty.
4: Wash Park. Najnowocześniejsza myjnia ręczna w Chełmie zaprasza. Kolejowa 51. Teraz to my zajmiemy się twoim samochodem, a ty możesz wybić kawę lub pójść na zakupy. Nie czekaj w kolejce. Zarezerwuj telefonicznie jedną z pięciu dostępnych godzin mycia. Zadzwoń 453 233 922.
3: Wash Park. Chełm Kolejowa 51 naprzeciwko Lidla.
4: Usługa dostępna dla pań i panów. Wash Park. Teraz mycie samochodu jest bardzo proste i przyjemne.

0: moment. Mieszkania dostępne od ręki, ceny od 7400 zł. Szczegóły na ttsdevelopment.pl.
1: Szukasz swojego miejsca w Chełmie? A może chcesz sprzedać nieruchomość bez stresu i zgadywania? Biuro Nieruchomości Adea. Lokalne biuro, które naprawdę zna ten rynek. Pomagamy sprzedać skutecznie, kupić bezpiecznie i przejść przez cały proces krok po kroku. Chełm, Lwowska 24 w Galerii Atelier. Telefon 577 877 004. Adea, twoja nieruchomość w dobrych rękach.
2: Reklama. Boom.

0: Żar leje się z nieba, lepiej zostać w chłodzie niż być w słońcu. Ograniczenia w dostawach wody i jej oszczędzanie w Małopolsce. Trzęsienia księżyca mogą pomóc w poszukiwaniu ukrytego lodu. Dorota Wardecka. Kto nie musi wychodzić z domu, niech nie spaceruje zbyt długo w słońcu. Wróciły upały. Najwyższy stopień alertów obowiązuje na południu, południowym wschodzie i w centrum. Ale żar, który leje się z nieba, to nie wszystko, mówi Agnieszka Prasek z IMGW.
1: Oprócz upałów musimy liczyć się również z burzami, które lokalnie mogą mieć gwałtowny przebieg. Najwyższych temperatur spodziewamy się na południowym wschodzie kraju, gdzie lokalnie możliwe będzie 35-37 stopni. Także pamiętajmy o odpowiednim nawodnieniu, unikajmy przebywania na słońcu w godzinach największego nasłonecznienia oraz śledźmy aktualne ostrzeżenia meteorologiczne.
0: A dziś burze mogą pojawić się na zachodzie. Upały i susza mocno dają się we znaki mieszkańcom Mszany Dolnej w Małopolsce. Władze miasta wprowadziły tam ograniczenia w dostawach wody i apelują o jej oszczędzanie, przyznaje Wacław Żarski, dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej.
2: Muszę potwierdzić, że te wyłączenia utrzymujemy przez najbliższe dni, dopóki nie nastąpią jakieś opady, nie poprawi się sytuacja wodna.
0: Władze apelują o oszczędzanie wody, między innymi proszą, aby nie napełniać przydomowych basenów i nie podlewać ogródków. W mieście porozstawiane są beczkowozy. Należące do Enei elektrownie w Kozienicach i Połańcu ograniczyły pracę w związku z niskim stanem wody w Wiśle, z której woda jest wykorzystywana do chłodzenia elektrowni. Ma to służyć m.in. zapewnieniu ciągłości dostaw energii. Spółka na bieżąco monitoruje sytuację hydrologiczną Wisły. To może być drogi sezon na krajowe owoce. GUS szacuje, że zbiory owoców będą słabsze, a produkcja jabłek i malin może spaść nawet o 20%. To oznacza mniejszą podaż i prawdopodobnie podwyżki ceny na targowiskach. Wiśniowy sad w okolicach podwarszawskiej Warki odwiedził nasz reporter Szymon Kępka.
3: W tym roku cena spadła, cena jest niska na wiśnie, jakby nie patrzeć. Tam plus minus 4 zł, tak?
4: Okay. No ale się urobić trzeba przecież. No,
3: to... Trzeba.
0: Pożyczki są jedynymi owocami, których zbiory wzrosły. Tak wynika z danych GUS-u. Sadownicy mówią jednak, że tegoroczna aura negatywnie odbiła się na jakości owoców. Kryzys w Ceucie, do której w zeszłym tygodniu przedostało się ponad 60 tysięcy osób, doprowadził do ostrych podziałów w Unii Europejskiej. 22 kraje wspólnoty skrytykowały Madryt za jego politykę migracyjną. Osamotniony rząd Pedro Sancheza broni się i twierdzi, że nie dostał unijnego wsparcia. Pod listem krytykującym Madryt nie podpisały się jedynie Francja, Portugalia, Luksemburg i Irlandia, która sprawuje w Unii prezydencję. Trzęsienia księżyca mogą pomóc w poszukiwaniu lodu. Naukowcy twierdzą, że analiza fal sejsmicznych rozchodzących się w zamarzniętym regolicie księżyca może pomóc przyszłym misjom na Srebrnym Globie, bo fale sejsmiczne pomogą w poszukiwaniach lodu ukrytego pod księżycowym regolitem. Lód może być podczas misji na księżycu źródłem m.in. wody pitnej, ale też tlenu i wodoru wykorzystywanego jako paliwo. Zgodnie z projektem Artemis ludzie mogliby wylądować na południowym biegunie księżyca już za 2 lata.
5: Sponsorem prognozy pogody jest Północ Nieruchomości. Chełm, ulica Lubelska 31.
0: Intensywne słońce w całej Polsce, choć może się chmurzyć, może też przelotnie padać, może zagrzmieć m.in. na zachodzie, a także w Beskidach i Tatrach. Na termometrach od 27 stopni na północy, 34 w centrum do 37 na południowym wschodzie.
5: Sponsorem prognozy pogody jest Północ Nieruchomości. Telefon 665 751 038.
6: W rytmie lata.
7: Sponsorem programu jest Top Boot Plus, dystrybutor nowych w regionie blach dachowych. www.szybkablacha.pl.
8: Sponsorem programu jest mega salon meblowy Skorek. Chełm, ulica Podgórze 36.
9: Jarek Hołota, witam ponownie w rytmie lata na 104,9 FM, 30 stopni w cieniu, ale my w głośnikach utrzymujemy idealny, pełny chłód. Zostańcie z nami, bo za chwilę w rytmie lata Szafa gra i Janek Zieliński.

0: Program sponsoruje twój agent ubezpieczenia Kinga Jędrzejewska. Hełm Lwowska 13R.
1: Janek Zieliński przedstawia świeżą składankę na wakacje. Szafa gra w radiu Bon Ton.
2: W tym przypadku, jeżeli chodzi o dzisiejszy album, zwłaszcza o dzisiejszy zespół, długo zajęło mi zastanowienie się, jaki album tutaj konkretnie wybrać. Czy może na przykład nie postawić na ostatni album wokalistki tego zespołu, solowy. Jednak, no nie będę ukrywał, że chyba ze wszystkich dotychczasowych płyt ta podoba mi się najbardziej, a możliwe też, że jest to ostatnia płyta na długo, długo, zanim otrzymamy kolejną. To jest This Is Why od Paramore. To jest ogólnie zespół, który do masowej świadomości zaczął się przebijać tak mniej więcej w okolicach 2007 roku. Oni wtedy wypuścili chociażby taki album jak Riot, potem jeszcze było Brand New Eyes. Po drodze jakby też udzielili się na ścieżce dźwiękowej do słynnej filmowej sagi Zmierzch. Początkowo byli oni najbardziej znani z tego nurtu pop-punk, emo, jednak z czasem zaczęli od tego odchodzić. To też trochę zdefiniowało ich twórczość, bo oni z albumu na album troszkę się jednak zmieniali, bo na przykład gdzieś w okolicach powiedzmy 2012-2013 zaczęli oni bardziej iść w taki pop-rock z kolei. No potem generalnie trochę się rzeczy rozpadły, powrócili oni w okolicach 2016 i potem wydali już z kolei bardziej popowe After Laughter. Ten zespół ogólnie naznaczony jest różnymi takimi właśnie rozejściami się, zejściami się ponownymi, rozpadami i potem zebraniem tego wszystkiego od nowa. To też jakby odbituje wszystko trochę wokół postaci Hayley Williams i jej różnych relacji z osobami spoza zespołu, też z osobami zespołu. Generalnie, jak już wypuścili This Is Why, to wydawało się, że po tylu latach trochę dostajemy powrót do tych starych brzmień, ale w takim bardziej wydaniu alternatywnym, no i też powiedzmy dorosłym, z takim głębszym wejściem w różne tematy, tak jak chociażby wojny, tak jak chociażby zarządzanie własnym czasem. No i niestety 2023, wydali oni ten album, wydawało się, że wszystko jest na dobrej drodze, to był ogólnie ich ostatni album pod dużym kontraktem z wytwórnią Atlantic Records, poszli na swoje, no ale potem Hayley wypuściła własny album Eagle Death at Bachelorette Party, gdzie tam z kolei ukazał się kawałek Parachute, gdzie dosyć brutalnie opisuje ona relacje z jednym z członków zespołu, z Taylorem, z którym najprawdopodobniej się rozeszła. No i też gdzieś powiedzmy pomiędzy wierszami otrzymaliśmy raczej komunikat, że Paramore przez jakiś czas nie wróci. Pewnie w końcu wróci, bo jest to trochę rzecz większa od wszystkich członków zespołu, jednak na ten moment jest mowa o przerwie. Dlatego nacieszmy się tym ostatnim albumem. Oto Paramore w utworze The News.

0: Program sponsoruje doradca ubezpieczeniowy Kinga Jędrzejewska, Helm Lwowska 13R.
1: Reklama. Enzos Almed. Specjalistyczne gabinety lekarskie. Chełm, ulica 1 pułku Szwoleżerów 25, informuje o uruchomieniu gabinetu badań ultrasonograficznych. Wykonujemy badania USG jamy brzusznej, tarczycy, węzłów chłonnych oraz USG Doppler naczyń szyjnych. Badamy również dzieci od ukończenia 12 roku życia. Zapisy na badania osobiście w siedzibie Enzos Almed. Chełm, 1 pułku Szwoleżerów 25 lub telefonicznie pod numerami 82 565 66 55 lub 571 403 400.
2: Ponad 10-letnie doświadczenie pozwala nam gwarantować jakość naszych usług. Profesjonalnie regenerujemy turbosprężarki autosobowych, busów, ciężarówek, maszyn rolniczych oraz budowlanych. Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Czas realizacji usługi to 24 godzin. Możliwość odbioru uszkodzonej turbosprężarki od klienta na terenie całego województwa lubelskiego. Kompleksowa usługa wykonana w naszym warsztacie przedłuża gwarancję do 18 miesięcy. Centrum Regeneracji Turbosprężarek Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Telefon 505 180 770.
3: Nie marznij. Składy opału u Buczka Chełm Podgórze 36. Telefon 887 50 51 50. Oraz w Stołpie 31. Telefon 794 318 020. Zapraszają po opał autoryzowany sprzedawca PKW Węgiel z polskich kopalni. Orzech, kostka, groszek i pelet dostępne od ręki. Gwarantowana jakość, transport, super cena i fachowe doradztwo. Zadzwoń lub przyjedź już dziś. Składy opału u Buczka Chełm Podgórze 36 i Stołpie 31. Dla stałych klientów rabaty.
4: Codziennie szeroki wybór świeżego mięsa? To się opłaca. Już dziś. Łopatka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 13,49. Teraz 9,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl. To się opłaca.
1: Reklama.
6: W rytmie lata. Na 104,9 FM.

0: Tak, tak, i Krzysztof Zalewski w rytmie lata na 104,9 FM. Każdy z nas słyszał w dzieciństwie od rodziców: nie wchodź do wody zaraz po jedzeniu. Czy to prawda? Naukowcy dawno już rozbroili ten mit. Owszem, po obfitym posiłku organizm kieruje więcej krwi do układu pokarmowego, co powoduje lekką senność, ale ryzyko skurczu czy utonięcia nie jest wcale większe. Jedynie dyskomfort w żołądku może nam popsuć zabawę. Więc o ile nie zjedliście przed chwilą wielkiego obiadu, można bezpiecznie korzystać z kąpieli.
1: Bon Ton Radio na 104,9 FM.

0: Reklama.
1: Wyobraź sobie życie, w którym wszystko masz pod ręką. Villa Połaniecka to nowa inwestycja w idealnym miejscu dla rodzin. W zasięgu kilku kroków żłobek, przedszkole i szkoła oraz basen, korty, boiska, park i sklepy. Koniec z porannym stresem i korkami. Taka właśnie jest lokalizacja nowej inwestycji Villa Połaniecka. Sprawdź szczegóły na www.k4t.pl albo zadzwoń 736 357 737.
2: Ciepłotech. Z nami nowoczesne systemy grzewcze i instalacyjne. Zamontujesz już dziś. Hurtownia hydrauliczna. Specjalne warunki współpracy dla instalatorów. Montaż źródeł ciepła zgodnie z zasadami czystego powietrza. Dokumentacja do programu Czyste Powietrze. Sieci preizolowane. Usługi hydrauliczne i stolarka okienna. Doradztwo, rzetelna wycena, 30-letnie doświadczenie. Ciepłotech. Jakość, komfort i efektywność każdej instalacji. Chełm Przemysłowa 26. Telefon 82 563 26 82.
3: Marzą Ci się wakacje? W TravelPlanet.pl w Chełmie znajdziemy je dla Ciebie szybciej niż zdążysz powiedzieć lato. Wpadnij do naszego biura przy Lwowskiej 13S, pierwsze i drugie piętro i wybierz spośród tysięcy sprawdzonych ofert. Od rodzinnych all inclusive po egzotyczne podróże życia. Postaw na doświadczenie i bezpieczną rezerwację. Zapraszają eksperci od udanego urlopu. Anita, Jola i Michał. TravelPlanet.pl. Chełm, Lwowska 13S, pierwsze i drugie piętro. Twoje wakacje zaczynają się tutaj.
4: Przychodnia Marmet zaprasza do gabinetu stomatologicznego. Świadczymy usługi w zakresie stomatologii zachowawczej, dziecięcej, chirurgii, endodoncji i protetyki. Najnowszy sprzęt – pantomogram 3D. Wykonujemy badania USG i RTG oraz bezpłatne badania mammografii w ramach NFZ dla pani w wieku od 45 do 74 roku życia w nowoczesnej technologii cyfrowej. Ponadto oferujemy wizyty i konsultacje lekarzy specjalistów ortopedii dla niemowląt, dzieci i młodzieży. Przychodnia Marmet, Chełm, Obłońska 9, telefon 82 563 90 74. Zadzwoń, zapewniamy szybkie terminy badań.
5: Garaż Top Serwis Wołyńska 53 zaprasza na badania techniczne. Garaż Top Serwis. Świadczymy usługi w zakresie wymiany rozrządów i sprzęgła, napraw zawieszenia i ustawiania zbieżności. Właścicieli wszystkich modeli samochodów Peugeot, Citroën, Renault zapraszamy na regenerację tylnych belek. Pomoc drogowa 24 godziny na dobę. Garaż Top Serwis. Chełm, ulica Wołyńska 53. Telefon 82 565 10 96. Uwaga! Dysponujemy samochodem zastępczym na czas naprawy. A, i naprawiamy też busy.
6: Chełmski Dom Kultury zaprasza na kino letnie pod gwiazdami. Dziedziniec przy ulicy Podwalnej. Każdy wakacyjny czwartek po zmroku. Szczegóły hdkheum.pl. Patronat medialny Radio Bonton i Super Tydzień Chełmski.
0: Reklama.
2: Program sponsoruje AluPoint, wykonawca aluminiowych zadaszeń tarasów i ogrodów zimowych. Bonton Radio Sport.
7: Wiadomości sportowe, Marcin Petruk. Następny dobry występ teamu Fabryka Sportu. Tym razem reprezentanci Chełma i Lublina brali udział w Mistrzostwach Mazowsza levelu 2 rozegranych na strzelnicy Bellona Marenino. O szczegółach Kamil Miszwa.
8: W klasie production Konrad Wójtowicz zajął 6 miejsce z wynikiem 88% do zwycięzcy. Damian Rycerz 12 miejsce, 81% do zwycięzcy. Ja jak zwykle startowałem w klasie standard, zwyciężyłem w tej klasie. Zawody były bardzo zróżnicowane, mieliśmy w porównaniu z poprzednimi zawodami, gdzie było bardzo dużo możliwości strzelania w ruchu, tutaj także były, ale też były i dalekie cele, i okienka. Wszystko było zróżnicowane i stonowane w sposób bardzo przyjemny. Organizacyjnie również w 4,5 godziny strzeliliśmy 16 torów. Ponad 300 strzałów minimalnych oddanych.
7: Zmagania na strzelnicy Bellona Marenino były jednocześnie kolejną rundą Pucharu Ligi Strzelectwa Dynamicznego. 28 zawodników wzięło udział w czwartym z 10 turniejów cyklu letniego Grand Prix organizowanego przez Stildart Chełm w Barze Miś. W finale mierzyli się ze sobą Piotr Jasiuk i Przemysław Gogułka, a ich pojedynek streszcza Łukasz Duczman.
9: Wielki finał pojedynek kolegów. Pograli sobie chłopaki leg za leg do samego końca. W decydującym siódmym legu świetnie rozpoczął piłkę, się dobry dystans i szybkie ustawienie. Wydawało się, że za chwilę będzie po wszystkim. Emocje zrobiły swoje, ręka zadrżała raz, drugi i zrobiła się nerwowa końcówka. Gugi szybko dogonił kolegę i także miał swoje meczowe lotki. Koniec końców to jednak Piłś zdołał jako pierwszy zamknąć licznik i to on święcił swój pierwszy turniejowy triumf.
7: Podium czwartego letniego turnieju zamknęli natomiast Damian Zalewski i Łukasz Ślepaczuk.
2: Program sponsoruje Alupoint, wykonawca aluminiowych zadaszeń tarasów i ogrodów zimowych.
10: W rytmie...

0: Na chełmskich ulicach ruch zaczyna gęstnieć, więc kierowcy, uwalniamy stopę z gazu. Służby drogowe tradycyjnie przyglądają się dzisiaj prędkości na trasach wyjazdowych z miasta oraz na bardziej rozproszonych miejskich odcinkach, gdzie konkretnie warto zachować ostrożność. Jak przejezdne są ulice? O tym za chwilę Marcin Petruk.
1: Słuchajcie, Bonton Radio.

0: Sponsorem programu jest Motopol, serwis opon. Hełm Aleja Przyjaźni 2.
1: Radio Nawigacja. Informacje dla kierowców.
2: Trwa akcja Operation Speed i nasz region niestety może pochwalić się rekordzistą. Policjanci z Tomaszowa Lubelskiego zatrzymali 31-latka, który na S17 rozpędził Mercedesa aż do 257 km na godzinę. Zatrzymali go po tym, jak amator prędkości umieścił nagranie ze swojego popisu w sieci, po czym uznał, że było to co najmniej głupie. Ale jako, że w internecie nic nie ginie, nie uniknął kary, a dokładnie mandatu w wysokości 2,5 tysiąca złotych oraz 15 punktów karnych. I niech będzie to przestroga, bo sam wynik na liczniku jest skrajnie niebezpieczny, więc nawet sekunda nieuwagi mogłaby doprowadzić do tragedii.
0: Sponsorem programu jest Motopol, serwis opon. Hełm Aleja Przyjaźni 2.
1: Bon Ton Radio.

0: Reklama. Są podłogi, które zachwycają od pierwszego spojrzenia. Podłogi Swiss Krono Aurum. Elegancja, wyjątkowy design i wodoodporność, która daje spokój każdego dnia. Dostępne teraz w salonach Fachowiec z montażem w cenie. Zapraszamy. Salon Fachowiec, Chełm, ulica Lwowska 24.
1: Ach, ta drżąca powieka.
2: I ten nocny skurcze łydek.
1: Biorę magnez i nie czuję efektu.
3: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
0: Reklama. W rytmie lata. Na 104,9 FM.

Na chełmskich ulicach gęstnieje popołudniowy ruch. Jeśli stoicie w korku i czujecie, że upał powoli was wykańcza, spokojnie. W Radiu Bon Ton serwujemy wyłącznie chłodny nawiew i porywające hity. Po 15 sprawdzimy, dlaczego ten niesamowity, świeży zapach ziemi po pierwszym deszczu tak bardzo nas zachwyca. Trzymajcie się chłodno w rytmie lata. Wracamy po 15.

0: Sponsorem programu jest nowy w regionie producent blach dachowych www.szybkablacha.pl.
1: Sponsorem programu jest mega salon meblowy Skorek. Chełm, ulica Podgórze 36.
2: Reklama. Najlepszy opał w dobrej cenie tylko w składzie opału Szumiło. Jedyny w okolicy autoryzowany punkt odbioru węgla śląskiego z PGG. Odbierz swoje zamówienie szybko i wygodnie albo kup od ręki. Węgiel śląski odsiany bez miału od 1450 zł za tonę z transportem. Certyfikowany pelet. Zapraszamy. Chełm, Chrubieszowska za Borkiem. Telefon 82 560 33 92.
3: Masz już dość widoku starego ogrodzenia? W Unipolu mamy na to szybkie i tanie rozwiązanie. Nie odkładaj wymiany na później. Zrób to teraz. Hit miesiąca. Solidne, malowane proszkowo panele 3D o wysokości 173 cm i grubości 4 mm. Teraz tylko 67 zł za sztukę. W sprzedaży również malowane sztachety na wymiar z 10-letnią gwarancją oraz gotowe bramy i furtki. Brakuje Ci czasu? Żaden problem. Zajmiemy się wszystkim kompleksowo. Od transportu po profesjonalny montaż. Unipol. Twoje ogrodzenie od A do Z. Odwiedź nas w Chełmie przy ulicy Ceramicznej 34E. Sprawdź ofertę na unipolhelm.pl lub zadzwoń. 608 340 730.
2: Tak, można w Chełmie zjeść pyszny domowy obiad. Ambrozji gotujemy z regionalnych produktów z pasją i szacunkiem do tradycji. Codziennie inny obiad dnia na miejscu lub z dowozem. Możliwość wykupu abonamentu oraz zakupu wyrobów garmażeryjnych. Organizujesz przyjęcie? Polecamy nasz catering okolicznościowy. Spółdzielnia Socjalna Ambrozja. Chełm, pierwszego pułku Szwoleżerów 16. Telefon 666 559 679. Tradycyjna kuchnia na każdą kieszeń. Uwaga, twój gest pomoże innym. U nas zamówisz paragon. Serca.
4: Recepta na udany dzień, przeboje i dobre śniadanie. Dzień dobry, mówimy Wam o 7 rano. Bon ton na lato. Od poniedziałku do piątku. Od 7 na 104,9 FM.
5: Sponsorem programu jest Iwona Szłapak, właścicielka agencji ubezpieczeniowej. Chełm, ulica Starościńska 7.
6: Sponsorem programu jest Bieluch. Dobry duch zdrowego śniadania.
7: Sponsorem programu jest Centrum Akumulatorów. Chełm Kolejowa 5. Grupa dostawcy prądu. Volt Polska.
2: Reklama.
8: Bon Ton Radio. I wszystko gra. Bon Ton Radio. 104,9 FM.

0: wybuch w centrum Warszawy odkryty podczas remontu torowiska. Rząd nie rezygnuje z pomysłu darmowej kranówki w restauracjach. Upały uciążliwe również dla zwierząt w schroniskach. Dorota Wardecka. Na początek akcja saperów w centrum Warszawy podczas prac związanych z remontem torów między Placem Bankowym a Kinem Femina robotnicy znaleźli niewybuch. Jest zalecenie dla okolicznych mieszkańców m.in., żeby nie podchodzili do okien i nie wychodzili na zewnątrz. Na miejsce podstawiono autobusy na wypadek ewakuacji. Ruch w okolicy został zablokowany na czas podnoszenia pocisku. Objazdową trasą kursują także jeżdżące tędy autobusy. To akcja saperów przy ponad 30 stopniach w Warszawie, a dziś cała Polska kolorowa na mapie ostrzeżeń. Są alerty drugiego i trzeciego i tylko gdzieniegdzie pierwszego stopnia przed upałem. Tymczasem rząd zapewnia, że nie rezygnuje z pomysłu wprowadzenia obowiązku udostępniania bezpłatnej wody z kranu klientom restauracji i lokali gastronomicznych. Wcześniej jednak przepis został usunięty z projektu ustawy o opakowaniach. Maciej Kluczka.
1: Oburzenia w związku z tym nie kryła ministra funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz. Co ciekawe, jej zastępca w ministerstwie Jacek Karnowski z Koalicji Obywatelskiej ma inne zdanie.
2: Pamiętajmy, że to jest też pewien koszt chociażby umycia naczynia, umycia szklanek i tak dalej. Nie ma darmowych obiadów, nie ma darmowej też wody. Nie jestem zdania tego, żeby komuś coś narzucać. Trochę za dużo chcemy narzucić, może lepiej zachęcić.
1: Przepisy zostaną przygotowane, bo są po prostu potrzebne, mówi Rafał Kasprzyk, poseł Unii Centrum, partii, której szefową jest ministra klimatu.
3: Państwo też ma rację, kiedy gwarantuje możliwość szklanki wody.
1: Resort klimatu zapewnia, że przepisy o wodzie dla klientów restauracji muszą być dobrze skonsultowane z właścicielami lokali oraz z producentami napojów.
0: Na bezpłatną kranówkę można liczyć od lat, na przykład w paryskich restauracjach. Upały dają się we znaki także zwierzętom. W schronisku Psikot w Chorzowie nad Kociarnią pojawiły się specjalne markizy, które osłaniają kontener przed słońcem. Jak przyznaje kierowniczka schroniska Kamila Maciejczyk, to lato jest dla zwierząt wyjątkowo wymagające.
4: Wprowadziliśmy w tym roku także namioty, które dostawiamy do kojców, żeby psiaki miały zacienienie. Od lat stosujemy baseniki, próbowaliśmy też stosować zraszacze, ale nie ukrywamy, że jest to bardzo ciężki czas dla schroniska. Nie tylko mrozy, tak jak się zawsze mówiło, ale także upały.
0: Problemem jest także większa niż zwykle liczba bezdomnych zwierząt. Tylko w lipcu do chorzowskiego schroniska trafiło 120 psów i kotów, jednocześnie spadła liczba adopcji. Turysta poturbowany przez żubra w Puszczy Białowieskiej. Białowieski Park Narodowy apeluje o rozwagę i zachowanie bezpiecznej odległości od żubrów spotykanych podczas wycieczek. Mężczyzna, który został przez zwierzę poturbowany, podszedł do żubra zbyt blisko. Świadkowie podjechali po niego samochodem i bezpiecznie zabrali. Mężczyźnie nie stało się nic poważnego. A teraz o prozdrowotnych właściwościach soi. Lizolecytyna z soi przeciwdziała negatywnym skutkom diety bogatej w sól kuchenną. Stwierdzili to japońscy naukowcy. Negatywne skutki soli kuchennej to na przykład nadciśnienie tętnicze i zaburzenia poznawcze, a wzrost spożycia soli to problem ogólnoświatowy. Według autorów badania lizolecytyna z soi mogłaby być składnikiem tzw. żywności funkcjonalnej, łagodzącej negatywny wpływ nadmiernego spożycia soli.
5: Flash. Skrót lokalnych informacji.
6: Policjant z Chełma usłyszał zarzut prowadzenia radiowozu pod wpływem alkoholu. Funkcjonariusz podczas cofania uderzył w budynek komendy. Przyznał się do winy. Zastosowano wobec niego dozór i zakaz prowadzenia pojazdów. Coraz częstsze upały i susze to efekt zmieniającego się klimatu, alarmują naukowcy. Ich zdaniem Polska musi lepiej zatrzymywać wodę, bo obecnie retencjonuje zaledwie około 7,5% rocznego odpływu. Krasnystaw przygotowuje się do uruchomienia bezpłatnej komunikacji miejskiej. Pilotażowa linia ma połączyć m.in. centrum, dworzec PKP i ulicę Leśną. Miasto planuje rozpoczęcie wyboru operatora na początku przyszłego roku. O szczegółach opowiemy też w lokalnych wiadomościach o 15.30.
7: Sponsorem programu jest Motopol, serwis opon. Chełm, Aleja Przyjaźni 2.
0: Pogodnie dziś w większości regionów i sporo słońca. Przelotnie może popadać, może też zagrzmieć przede wszystkim w zachodniej Polsce. Na termometrach od 27 stopni na północy, 34 w centrum, do 37-38 na południowym wschodzie.
7: Sponsorem programu jest Motopol, serwis opon. Chełm, Aleja Przyjaźni 2.
8: rytmie lata.
9: Sponsorem programu jest Top Wood Plus, dystrybutor nowych w regionie blach dachowych. www.szybkablacha.pl.
10: Sponsorem programu jest mega salon meblowy Skorek. Hełm, ulica Podgórze 36.
11: 15:05 na zegarze, wychodzicie właśnie z pracy, zdejmijcie marynarki, odepnijcie krawaty i włączcie chłodny nawiew w aucie. Jarek Kołota melduje się przy mikrofonie, przed nami szczyt powrotów do domu. Dbam o to, żeby w waszych głośnikach leciały wyłącznie sprawdzone, orzeźwiające kawałki w rytmie lata na 104,9 FM.

0: program sponsoruje twój agent ubezpieczenia Kinga Jędrzejewska. Hełm Lwowska 13R.
1: Słuchajcie!
2: Co oglądamy?
1: Radiowa, wakacyjna, biblioteka filmowa.
3: Hasło tygodnia. Animacja.
4: Witam, Marcin Petruk. Przy takim wątku przewodnim miałam zagwozdkę, bo trochę się u tych animacji oglądało, ale nie tak łatwo wybrać jedną. Niemniej jednak się udało. Kojarzy mi się ona z latami dzieciństwa, latami 90., kiedy królował m.in. Dzwonnik z Notre Dame czy Nieśmiertelny Król Lew, ale finalnie wybrałem Pocahontas. Historia oparta na prawdziwych wydarzeniach, które nie są zbyt wesołe, są nawet kontrowersyjne, biorąc pod uwagę aspekty moralne, czyli czasy kolonizacji Indian i wieku, jaki dzielił pierwowzory właśnie Pocahontas i Johna Smitha. Walt Disney ubrał to jednak w baśniową opowieść o miłości w niełatwej rzeczywistości, która miała pozytywnie wpływać na widzów, a jakby nie patrzeć, stała się jedną z najbardziej kultowych animacji w historii światowego kina. I bardzo istotnym wątkiem jest tutaj pokazanie szacunku do natury i zwierząt, za co ode mnie osobisty bardzo duży plus. Podobno, tak mi tutaj podpowiedziała koleżanka Monika, historia Pocahontas w wersji disneyowskiej była też inspiracją dla Awatara i rzeczywiście są podobieństwa, jak chociażby kolonialna rzeczywistość. Co by jednak nie psuć sobie i komuś opowieści, którą pamiętamy z lat młodości, osobiście uważam, że jest to animacja, do której wraca się z sentymentem, nawet mając już te trzy dyszki na karku. I oczywiście, jak to w produkcjach Disneya, fragmenty muzyczne to nie tylko przerywnik, ponieważ są robione z rozmachem, a same dźwięki też długo zostają w pamięci. Tutaj mamy kultową kompozycję Kolorowy wiatr, wykonywaną przez Edytę Górniak, a ja osobiście uważam, że jest to jedna z najbardziej utalentowanych wokalistek, jakie miałem przyjemność w życiu słyszeć. Myślę, że obok tej piosenki nie da się przejść obojętnie, każdy ją zna i w każdym wywołuje jakieś pozytywne emocje. Cóż, posłuchajmy i dajmy się zabrać razem z wiatrem w świat baśni.
5: Ty masz mnie za głupią dzikuskę, lecz choć cały świat zwiedziłeś,

0: Program sponsoruje doradca ubezpieczeniowy Kinga Jędrzejewska, Helm Lwowska 13R.
1: Reklama. Aloja Przyjaźni 2. Każdy kierowca w hełmie Motopol zna.
2: Czy na zimę, czy na lato, tam opony kupuje tato.
1: Motopol. Hełm Aleja Przyjaźni 2. Serwis i sprzedaż opon do każdego pojazdu.
3: Uwaga! Oferujemy również naprawę i serwis klimatyzacji. Inspira nie tylko Cię zainspiruje, ale również da Ci pomysł na Twoją nową łazienkę. Największy salon łazienek w Chełmie Inspira zaprasza i oferuje wszystko do Twojej nowej łazienki. Płytki i armaturę w szerokim wyborze oraz bezpłatny, profesjonalny projekt. Przyjdź, zobacz gotowe ekspozycje. U nas każdy znajdzie coś dla siebie. Salon łazienek Inspira, Chełm, Aleja 3 Maja 26, obok Wendo Parku.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
1: Reklama.
6: W rytmie lata.

Czujecie czasem, że po wyjściu z biura albo wysiadce sklimatyzowanego auta słońce uderzyło w was jak obuch i nagle odcięło prąd? Spokojnie, to nie lenistwo, to czysta biologia. W takim upale nasz organizm zużywa gigantyczne pokłady energii na samo chłodzenie ciała, przez co mózg wysyła sygnał dokładnie taki sam, jak po przebiegnięciu półmaratonu. Więc jeśli czujecie popołudniowy spadek mocy, zrzućcie dziś z siebie presję, uwalniajcie głowę od obowiązków i po prostu dajcie się ponieść muzyce. Orzeźwiamy was nieustannie w rytmie lata na 104,9 FM.

0: Reklama.
1: Chcesz, by twój ogród był perfekcyjny, a koszenie przyjemnością? Postaw na komfort i precyzję. Traktorki ogrodowe Stiga to moc i niezawodność w każdym ogrodzie. Chcesz zobaczyć je w akcji? Umów się na pokaz. Przyjdź lub zadzwoń do Garden Park. Teraz raty 0% i transport do 100 km gratis. Zapraszamy. Autoryzowany dealer Stiga. Garden Park Mickiewicza 41 Chełm. Telefon 731 332 133.
2: Twoje dziecko również może zostać gwiazdą światowych kortów. Ruszyły zapisy dzieci od 6 do 12 lat do Chełmskiej Akademii Tenisowej. Wykwalifikowana, licencjonowana kadra instruktorska oraz profesjonalne całoroczne korty to najlepsze warunki do rozwijania talentu twojego dziecka. Zadzwoń 692 723 656. Chełmska Akademia Tenisowa to pierwszy krok do sukcesu. Ilość miejsc ograniczona.
3: Czy przegląd rejestracyjny może podkręcać emocje? Speedcar to możliwe! Weź udział w loterii Wielki Przegląd Nagród. Zrób przegląd rejestracyjny na naszej stacji w Chełmie i odbierz wyjątkową zdrapkę. W puli nagród czeka prawdziwy zawrót głowy. Luksusowe pobyty wypoczynkowe, rowery, hulajnogi elektryczne, smartwatche i mnóstwo innych nagród. Zrób przegląd i daj sobie szansę na nagrody. Speedcar. Chełm, ulica Kolejowa 38 przy stacji BP. Regulamin loterii dostępny na speedcar.pl. Chełmskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego. Z nami dobrze się mieszka. Do 30 sierpnia trwa nabór wniosków o najem mieszkań w nowej inwestycji przy ulicy Zachodniej. To pierwszy siedmiokondygnacyjny budynek wielorodzinny w Chełmie i drugi etap rozwoju osiedla Chełmski TBS. 40 nowoczesnych mieszkań o zróżnicowanych metrażach. Komfortowe miejsca do życia dla wszystkich, również dla seniorów i osób z niepełnosprawnością. Winda, garaż podziemny oraz plac zabaw. Więcej informacji oraz formularz na tbs.chełm.pl. Odwiedź biuro chełmskiego TBS-u przy ulicy 11 listopada 4, lokal 5.
0: Reklama.
4: To kolejny zestaw najświeższych lokalnych informacji. Jest 15.30. Eliza Kudalska-Nowosad. Prokuratura rejonowa w Chełmie prowadzi śledztwo przeciwko 53-letniemu funkcjonariuszowi chełmskiej policji, który jest podejrzany o prowadzenie radiowozu w stanie nietrzeźwości. Mężczyźnie przedstawiono zarzut. Do zdarzenia doszło w minioną sobotę, krótko po rozpoczęciu przez policjanta służby. Podczas cofania nieoznakowanym radiowozem na parkingu komendy funkcjonariusz uderzył w budynek. Zdarzenie nie spowodowało poważnych uszkodzeń pojazdu ani elewacji. Policjant został przebadany alkomatem. Kolejne pomiary wykazały stan nietrzeźwości. Na miejsce przyjechał prokurator oraz funkcjonariusze Biura Spraw Wewnętrznych Policji. 3 sierpnia wszczęto formalne śledztwo, a 53-letni mężczyzna usłyszał zarzut kierowania pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwości. Podczas przesłuchania przyznał się do winy, wyraził skruchę i tłumaczył, że alkohol spożywał dzień wcześniej i był przekonany, że może prowadzić. Policjant został objęty dozorem, który zobowiązuje go do cotygodniowego stawiennictwa w komendzie w Chełmie. Otrzymał również zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych na czas trwania postępowania. Niezależnie od śledztwa karnego wobec funkcjonariusza wszczęto procedurę administracyjną zmierzającą do wydalenia go ze służby w policji. A za prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości grozi kara do 3 lat więzienia. Tegoroczne upały pokazują, że ekstremalne temperatury stają się coraz częstszym zjawiskiem. W czerwcu padł rekord w Słubicach. Termometry wskazały 40,5 stopnia Celsjusza. Naukowcy podkreślają, że zmiana klimatu zwiększa intensywność fal upałów, gwałtownych burz i susz. Zdaniem ekspertów największym zagrożeniem dla Polski jest właśnie niedobór wody. Problem pogłębia szybkie odprowadzanie wód i zbyt mała retencja. Konieczne jest zatrzymywanie wody w środowisku oraz zwiększanie terenów zielonych.
5: Jest niezwykle sucho i to widzimy i w lasach, i widzimy to na polach. To ma związek oczywiście, no, po pierwsze z niedostosowaniem melioracji rolniczych i leśnych do współczesnego klimatu, a w miastach też do takiej, no, związek z taką klasyczną betonozą, tak? Stosujemy piękną, równą kostkę brukową zamiast zieleni miejskiej i to się na nas odbija, tak? Więc ten bilans wodny zakłócamy. Zresztą widać było to w stanie rzek, że układał się w stanach wody niskiej przez większość roku. Wchodząc w końcówkę lipca, znowu widzimy, że te stany rzek spadają i znowu jest niedobór wody.
4: Mówi Michał Brennek z Zakładu Fizyki i Atmosfery Instytutu Geofizyki Polskiej Akademii Nauk. Obecnie Polska zatrzymuje około 7,5% średniego rocznego odpływu wód, podczas gdy celem jest zwiększenie retencji do około 15%.
2: Słuchacie wiadomości lokalnych Radia Bon Ton.
4: Krasnystaw przygotowuje się do uruchomienia bezpłatnej komunikacji miejskiej. Miasto opublikowało ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy z operatorem publicznego transportu zbiorowego. To pierwszy formalny krok do uruchomienia autobusowej linii miejskiej. Zgodnie z opublikowanym dokumentem pilotażowo ma zostać uruchomiona jedna linia, która połączy m.in. ulicę Polewaną, centrum miasta, dworzec PKP oraz Leśną. Autobusy mają kursować 5 razy w dni robocze oraz po 3 razy w soboty i niedzielę. Przejazdy dla mieszkańców mają być bezpłatne. Jak podkreśla zastępca burmistrza Krasnegostawu Monika Sawa, realizowane działania są spełnieniem jednej z obietnic wyborczych włodarza i odpowiedzią na potrzeby mieszkańców. W przyszłości komunikacja ma zostać rozszerzona na obszar miejskiego, obszaru funkcjonalnego. Miasto planuje również przebudowę dworca, zakup niskoemisyjnych autobusów i modernizację wiat przystankowych. Jeśli uda się pozyskać dofinansowanie, postępowanie dotyczące wyboru operatora ma się rozpocząć w lutym przyszłego roku. W dniach od 27 do końca lipca odbył się 9. plener Kultura i Sztuka nad Bugiem. W tym roku pod hasłem Nadburzański Bajkoland, postaci z bajek i baśni nad Bugiem. Byliśmy na podsumowaniu tego wydarzenia i rozmawialiśmy z prezes Stowarzyszenia Miłośników Świerż i Ziemi Świerżowskiej, Ewą Kozaczuk.
0: W wydarzeniu wzięło udział 9 artystów z całej Polski, 2 rzeźbiarzy naszych miejscowych, właśnie od których to całe wydarzenie się zaczęło. Pozostałością po plenerze są 4 rzeźby. Jest Reksio, są Sąsiedzi, jest Koziołek, Matołek i jest Włóczyki oraz bardzo piękny napis przy siedzibie stowarzyszenia. Wszystkich odwiedzających Świerże zapraszamy do obejrzenia nowych rzeźb, piękne obrazy jeszcze, które wykonał Piotr Śmiech. Także wszystkich odwiedzających Świerże zapraszamy do nas. Proszę oglądać, proszę podziwiać.
4: A wieczór zakończył się koncertem Tomasza Karenko.
2: W rytmie lata na 104,9 FM.

0: pierwsze obroty. Upał daje się we znaki także na chełmskich skrzyżowaniach. Gdzie uważać? O tym za chwilę z pierwszej ręki Marcin Petruk w trafiku.
1: Bonton Radio i wszystko gra.

0: Na program zaprasza sponsor. Stacja kontroli pojazdów i warsztat samochodowy AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
1: Radio Nawigacja. Informacje dla kierowców.
2: Do końca tygodnia na drogach w kraju, jak też w całej Europie, prowadzona jest policyjna akcja Operation Speed. Warto brać na to dodatkową poprawkę, jeżeli w tym czasie planujecie wakacyjny wyjazd. Dodatkową, ponieważ bezpieczeństwo zawsze powinno być priorytetem, chociaż niestety nie odzwierciedla tego mapa wypadków drogowych, na której mamy już 155 punktów. Miejmy jednak nadzieję, że pod koniec wakacji będziemy mogli mówić o poprawie statystyk. Tymczasem, jeżeli chodzi o ulicę Chełma, to więcej samochodów może być na drogach dojazdowych do Ronda Dmowskiego, jak też na Lubelskiej, Wiadukcie, Rampie Brzeskiej i na Lwowskiej. Prace drogowe są prowadzone na Przemysłowej, jak też na trasie między Chełmem a Sawinem.
0: Na program zaprasza sponsor. Stacja kontroli pojazdów i warsztat samochodowy AM Trans. Chełm Przemysłowa 28.
1: Bonton Radio.

0: Reklama.
1: Forma nie bierze się znikąd.
2: Zdrowie nie bierze się znikąd.
1: Skocz po nowość. Tylko mleko i żywe kultury bakterii. Aż 17 gramów białka w jednym kubeczku wyjątkowego, niskotłuszczowego serka naturalnego Bieluch.
2: Dużo białka, mało tłuszczu. Serek Bieluch.
1: W zdrowym ciele zdrowy duch. Bieluch.
3: Wash Park, najnowocześniejsza myjnia ręczna w Chełmie, zaprasza. Kolejowa 51. U nas mycie podwozia, oryginalna chemia, mycie felgi, suszenie pojazdu. Teraz również trzepanie dywaników welurowych. Bezpłatnie. Wash Park. Chełm, kolejowa 51, naprzeciwko Lidla.
4: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
5: Świeże wiadomości Super Tygodnia codziennie. Wejdź na www.supertydzień.pl.
0: Reklama. W rytmie.

0: Sponsorem programu jest nowy w regionie producent blach dachowych. www.szybkablacha.pl.
1: Sponsorem programu jest mega salon meblowy Skorek. Chełm, ulica Podgórze 36.
2: Reklama. Szukasz stabilności dla swoich finansów? Planujesz zakup domu lub remont? Twój bank nie chce obniżyć ci raty? Czas na zmianę. Przenieś kredyt hipoteczny do Banku Spółdzielczego w Wojsławicach na stałe 5%. Prowadzisz gospodarstwo? Sprawdź kredyt płynnościowy dla rolników na 4%. Chcesz zyskać? Wybierz lokatę na bogato na 12 miesięcy ze stałym 3,5%. Wojsławice, rynek 23, telefon 82 566 91 42.
3: Jak to?

0: Development!
1: Mieszkania dostępne od ręki. Ceny od 7400 zł. Szczegóły na ttsdevelopment.pl.
2: W domu weselnym za Borkiem była moja studniówka. Tam również z Andrzejem zorganizowaliśmy nasze wesele. A 2 tygodnie temu odbyły się chrzciny naszego Michasia. Zawsze byliśmy zadowoleni z obsługi i bardzo dobrego jedzenia. A ty jaką imprezę chcesz zorganizować w domu weselnym za Borkiem?
3: Dom weselny za Borkiem. Chełm, ulica Hrubieszowska 135. Telefon 785 701 066. Uwaga, posiadamy wolne terminy weekendowe jeszcze w tym roku.
4: Są podłogi, które zachwycają od pierwszego spojrzenia. Podłogi Swiss Krono Aurum. Elegancja, wyjątkowy design i wodoodporność, która daje spokój każdego dnia. Dostępne teraz w salonach Fachowiec z montażem w cenie. Zapraszamy. Salon Fachowiec, Chełm, ulica Lwowska 24.
5: Reklama. Bonito.

0: Kolejny rosyjski samolot rozpoznawczy przechwycony nad Bałtykiem. Jest areszt dla Ukraińca podejrzanego o usiłowanie zabójstwa kobiety. Świątek i Chwalińska znów wyjdą na kort. Dorota Wartecka. Doszło do kolejnego przechwycenia rosyjskiego samolotu rozpoznawczego IU-20M, przekazał właśnie wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kośniak-Kamysz. To już drugi taki przypadek w tym tygodniu. Maszyna została przechwycona przez parę dyżurnych myśliwców dziś przed południem, 56 km na północny zachód od Koszalina. Wczoraj rosyjski samolot został przechwycony 60 km na północny zachód od Łeby. Również dziś rosyjska maszyna nie przekroczyła polskiej przestrzeni powietrznej. 3 miesiące aresztu dla 18-latka podejrzanego o usiłowanie zabójstwa 30-letniej kobiety. To decyzja sądu w sprawie młodego Ukraińca, który zaatakował kobietę nożem. Wczoraj wyszła ona ze szpitala, do którego trafiła w stanie zagrażającym życiu. 18-latkowi grozi dożywocie. Do sprawy odniósł się ukraiński konsulat we Wrocławiu, potępiając przemoc i agresję. Prezydenckie uzasadnienie do decyzji o ułaskawieniu osoby skazanej nie powinno być lakoniczne, uważa wiceminister sprawiedliwości Dariusz Mazur, komentując najnowsze decyzje prezydenta Karola Nawrockiego o ułaskawieniu 3 osób. Jedno z nich dotyczy lidera kibiców Legii Piotra Starucha-Staruchowicza, który usłyszał 2-letni zakaz stadionowy. Karol Nawrocki, decydując o prawie łaski wobec Starucha, powołał się na incydentalny charakter czynu oraz pozytywną opinię środowiskową. To zdecydowanie za mało, ocenia wiceminister Mazur.
1: Na pewno za tym powinno iść jakieś szersze uzasadnienie. To nie powinno być na zasadzie, bo tak.
0: Zdaniem wiceministra sprawiedliwości inaczej należy oceniać akt łaski wystosowany wobec Piotra Pytla, niesłusznie skazanego za zabójstwo w Niemczech. Są w tej sprawie m.in. decyzje sądu i ta decyzja prezydenta według wiceministra nie jest kontrowersyjna. Prawie 1000 interwencji zgłoszono do sanepidu dzięki aplikacji M-Obywatel. Taka możliwość istnieje od lipca. Prawie 80% zgłoszeń dotyczyło stanu sanitarnego obiektów, mówi główny inspektor sanitarny Paweł Grzesiowski.
2: To jest 30 zgłoszeń dziennie. Zgłoszenie trafia bezpośrednio do stacji sanitarno-epidemiologicznej, na której to terenie doszło do jakiegoś według zgłaszającego do jakiejś nieprawidłowości.
0: W ten sposób można zgłosić zarówno obiekt, jak i produkt, na przykład w restauracji lub stołówce. Czekaliśmy na nie od miesiąca. Iga Świątek i Maja Chwalińska wyjdą dziś na kort po raz pierwszy od wielkoszlemowego Wimbledonu. Obie są rozstawione, więc rozpoczynają grę od drugiej rundy. Awans do niej wywalczyły także Magdalena Frenk i Magdalinet. Więcej o tym Michał Paszkiewicz.
3: Magdalena Frenk pokonała francuskę Leolie Jean-Jean 7-5-6-3, a Magdalinet Kanadyjkę Carol Zhao 4-6-6-1-6-4. Teraz zagrają z rozstawionymi Amerykankami Frenk z turniewą trójką Jessica Pegulą, a Linet z Iwą Jowicz, z którą w tym roku już 2 razy przegrała. Łatwiejsze zdanie przed Igą Świątek i Mają Chwalińską, bo one też są rozstawione. Świątek wyjdzie na kort o 18.30 i zmierzy się z Czeszką Sarą Bejlek. Pokonała ją gładko w tym roku na kortach Rolanda Garrosa. Chwalińska, która wraca do gry po kontuzji kostki, zmierzy się z kolei z Australijką Talią Gibson i będzie to ich pierwszy pojedynek.
0: A Hubert Hurkacz zmierzy się za godzinę z Marcosem Gironem z USA w Montrealu.
4: Program sponsoruje stacja kontroli pojazdów i serwis tachografów cyfrowych AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
0: Jutro nadal słonecznie, pogodnie i bardzo, bardzo upalnie. Może przelotnie padać na północy, zachodzie i częściowo w centrum, a na południu możliwe również burze. Na termometrach jutro od 27 stopni na północy, 36 w centrum, do 39 na południowym wschodzie.
4: Program sponsoruje stacja kontroli pojazdów i serwis tachografów cyfrowych AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
5: W rytmie lata.
4: Sponsorem programu jest Top Wood Plus, dystrybutor nowych w regionie blach dachowych. www.szybkablacha.pl.
5: Sponsorem programu jest mega salon meblowy Skorek. Hełm, ulica Podgórze 36.
6: 5 do 16, Jarek Hołota, witam ponownie. Ostatnia prosta naszego popołudniowego pasma. Zwalniamy nieco tempo po ciężkim dniu i wrzucamy muzyczny bieg jałowy. Relaksujemy się w rytmie lata na 104,9 FM.

0: reklama.
1: Oczekujesz od życia czegoś więcej? Kamienica reformacka w Chełmie to nowa definicja prestiżu. Kameralna inwestycja z klimatyzacją, ogrzewaniem podłogowym i najwyższym standardem wykończenia. O Twój spokój zadba monitoring oraz zamknięty teren z prywatnymi garażami. Poczuj luksus w sercu miasta. Wybierz swoje nowe mieszkanie na reformacka.pl. Odwiedź biuro przy Lwowskiej 24 lub zadzwoń 518 910 277.
2: Garaż Top Service Wołyńska 53 zaprasza na badania techniczne. Garaż Top Service. Świadczymy usługi w zakresie wymiany rozrządów i sprzęgła, napraw zawieszenia i ustawiania zbieżności. Właścicieli wszystkich modeli samochodów Peugeot, Citroën, Renault zapraszamy na regenerację tylnych belek. Pomoc drogowa 24 godziny na dobę. Garaż Top Service. Chełm, ulica Wołyńska 53. Telefon 82 565 10 96. Uwaga! Dysponujemy samochodem zastępczym na czas naprawy. A, i naprawiamy też busy.
3: Zalega Ci gruz? Odpady pobudowlane? Po remoncie mieszkania lub domu? A może prowadzisz zakład produkcyjny i masz do oddania makulaturę lub folię? Polska firma Cornex ma rozwiązanie. Podstawiamy kontener lub prasokontener. Zabieramy i wywozimy. Odbieramy surowce wtórne z Chełma, Zamościa i okolic. Wejdź na cornex.com.pl lub zadzwoń 669 105 580. Zawodowo dbamy o naturę.
4: Ekotaxi Chełm. Wybierz najlepsze taksi w mieście. Komfortowy i przede wszystkim bezpieczny przejazd z polskim kierowcą Ekotaxi, który zna Chełm jak własną kieszeń. Zadzwoń i zamów już teraz. 82 540 8000. Ekotaxi. Zawsze tam, gdzie ty.
5: Inaczej futryna na 10 liter.
6: Ościeżnica.
5: A teraz na 3. Tam są drzwi.
7: Vox, tam są drzwi.
8: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
9: Przychodnia Marmet zaprasza do gabinetu stomatologicznego. Świadczymy usługi w zakresie stomatologii zachowawczej, dziecięcej, chirurgii, endodoncji i protetyki. Najnowszy sprzęt – pantomogram 3D. Wykonujemy badania USG i RTG oraz bezpłatne badania mammografii w ramach NFZ dla pań w wieku od 45 do 74 roku życia w nowoczesnej technologii cyfrowej. Ponadto oferujemy wizyty i konsultacje lekarzy specjalistów ortopedii dla niemowląt, dzieci i młodzieży. Przychodnia Marmet, Chełm, Obłońska 9, telefon 82 563 90 74. Zadzwoń, zapewniamy szybkie terminy badań.
0: Reklama.
10: W rytmie lata.

0: pamiętaj mnie.
1: Sarsa. Czy będziemy pamiętać? Oczywiście, że będziemy. No to zapamiętajcie sobie ten protip z fizyki. Chcecie schłodzić napój w puszce lub butelce, ale nie macie czasu czekać godziny w lodówce? Owincie butelkę mokrym ręcznikiem papierowym i wstawcie do zamrażalnika na zaledwie 10 do 15 minut. Parująca z papieru woda gwałtownie zabiera ciepło z wnętrza naczynia. Efekt? Lodowaty napój w ekspresowym tempie. Przetestujcie to po powrocie do domu. A na razie chłodzimy was dobrą muzyką.

0: reklama. Ulokuj dobrze swoje pieniądze. Już jest perła wśród lokat. Lokata perłowa we Wschodnim Banku Spółdzielczym w Chełmie. Oprocentowanie zmienne nawet 3,5% w skali roku. Załóż lokatę na 6 lub 12 miesięcy. Proste zasady bez dodatkowych warunków. Zapraszamy do placówek Wschodniego Banku Spółdzielczego. Więcej informacji na stronie www.wbschelm.pl.
1: Doradzamy, sprzedajemy i instalujemy od lat, a grono zadowolonych klientów wciąż rośnie. Saniterm. Hurt i detal artykułów techniki grzewczej, instalacyjnej i sanitarnej. Duży wybór, rabaty i najlepsi fachowcy. To nas wyróżnia. Hurtownia hydrauliczna Saniterm. Chełm Okrzowska 39. www.saniterminfo.pl. Saniterm. Dobrze trafiłeś.
2: Firma Wschód to sprawdzone miejsce dla Twojego auta. Oferujemy profesjonalne badania w okręgowej stacji kontroli pojazdów, a także serwis tachografów cyfrowych, Webasto oraz klimatyzacji. Potrzebujesz więcej miejsca? Szeroki wybór renomowanych przyczepek samochodowych, boksów dachowych, bagażników samochodowych oraz rowerowych zapewni Ci możliwości transportowe, których potrzebujesz. Montujemy też haki holownicze, serwisujemy i wynajmujemy przyczepki. Sprzedajemy do nich części i akcesoria. Chorodyszcze, Kolonia, ulica Włodawska 110. Telefon 502 105 102. Wschód. Twój pojazd w dobrych rękach.
0: Reklama.
3: Program sponsoruje AluPoint. Telefon 731 444 533. Bonton Radio. Sport.
4: Wiadomości sportowe, Marcin Petruk. Okręgowy zespół ruchu Izbica powoli finalizuje przygotowania do nowego sezonu. W weekend zespół prowadzony przez Romana Blonkę testował formę podczas dwóch spotkań, w tym jednego w ramach pierwszej rundy okręgowego Pucharu Polski.
5: Zagraliśmy w pucharze ze Zniczem Sienica, wygraliśmy ten mecz 6-0, szybko otworzyliśmy wynik i w miarę kontrolowaliśmy mecz, aczkolwiek drużyna przeciwna też posiadała swoje sytuacje, ale ich nie wykorzystała. Następnego dnia graliśmy z BKS-em Bodaczów. Ten mecz układał się pod dyktando gospodarze, ale my zagraliśmy bardzo dobrze taktycznie i wygraliśmy 3-1, a druga drużyna zagrała z wysokim i ten mecz przegrała wysoko 2-9.
4: Mówił Roman Blonka. Sezon 26-27 ruch Izbica rozpocznie od domowego meczu z bratem Sienica Nadolna już w przyszły weekend. Druga drużyna z Izbicy walką o punkty zainauguruje natomiast tydzień później wyjazdowym spotkaniem z Saweną Sawin. Ruszyły zapisy do amatorskiej ligi siatkówki kobiet koordynowanej przez Astrę Leśniowice. Zgłoszenia przyjmowane są do 18 sierpnia drogą mailową, a szczegółowe informacje można znaleźć na profilu Astra na Facebooku. Projekt zostanie podzielony na dwie ligi. Pierwszą dla doświadczonych zespołów oraz drugą dla składów z mniejszym doświadczeniem. Mówi prezes Astry Jacek Stańkowski.
6: Pomysł nie wziął się znikąd. W ubiegłym roku zorganizowaliśmy pierwszą edycję ligi. Wystąpiło w niej 7 drużyn i już wtedy przekonaliśmy się, że takie rozgrywki są bardzo potrzebne. Cyklicznie spotykały się kobiety z różnych miejscowości, rywalizowały na boisku, ale przede wszystkim świetnie się integrowały. Po zakończeniu sezonu praktycznie wszystkie drużyny powiedziały nam jedno. Grało się świetnie i chcemy wrócić za rok. To pokazuje, że w naszym regionie jest duże zapotrzebowanie na tego typu inicjatywy.
4: Rozgrywki rozpoczną się 5 września i potrwają do początku grudnia, a każdy zespół rozegra po 10 spotkań. Następny dobry występ teamu Fabryka Sportu. Tym razem reprezentanci Chełma i Lublina brali udział w Mistrzostwach Mazowsza levelu 2 rozegranych na strzelnicy Bellona Marenino. O szczegółach Kamil Miszwa.
7: W klasie production Konrad Wójtowicz zajął 6 miejsce z wynikiem 88% do zwycięzcy, Damian Rycerz 12 miejsce 81% do zwycięzcy. Ja jak zwykle startowałem w klasie standard, zwyciężyłem w tej klasie. Zawody były bardzo zróżnicowane, mieliśmy w porównaniu z poprzednimi zawodami, gdzie było bardzo dużo możliwości strzelania w ruchu, tutaj także były, ale też były i dalekie cele, i okienka. Wszystko było zróżnicowane i stonowane w sposób bardzo przyjemny. Organizacyjnie również w 4,5 godziny strzeliliśmy 16 torów. Ponad 300 strzałów minimalnych oddanych.
4: Zmagania na strzelnicy Bellona Marenino były jednocześnie kolejną rundą Pucharu Ligi Strzelectwa Dynamicznego. 28 zawodników wzięło udział w czwartym z 10 turniejów cyklu lettiego Grand Prix organizowanego przez Stildart Helm w Barze Miś. W finale mierzyli się ze sobą Piotr Jasiuk i Przemysław Gugułka, a ich pojedynek streszcza Łukasz Duczmal.
8: Wielki finał, pojedynek kolegów. Pograli sobie chłopaki leg za leg do samego końca. W decydującym siódmym legu świetnie rozpoczął Piłł się dobry dystans i szybkie ustawienie. Wydawało się, że za chwilę będzie po wszystkim. Emocje zrobiły swoje, ręka zadrżała raz, drugi i zrobiła się nerwowa końcówka. Gugi szybko dogonił kolegę i także miał swoje meczowe lotki. Koniec końców to jednak Piłł zdołał jako pierwszy zamknąć licznik i to on święcił swój pierwszy turniejowy triumf.
4: Podium czwartego letniego turnieju zamknęli natomiast Damian Zalewski i Łukasz Ślepaczuk.
3: Program sponsoruje Alupoint. Telefon 731 444 533.
9: W rytmie...

Zauważyliście, jak niesamowicie zmienia się powietrze w mieście tuż przed 17? Słońce powoli przestaje prażyć, pojawiają się pierwsze długie cienie, a nagrzane ulice zaczynają wreszcie oddawać przyjemne ciepło zamiast upału. Przed nami ta najlepsza nagrodowa część dnia. Bez pośpiechu, bez maili, bez rozładowanych baterii. Cokolwiek macie w planach, podkręćcie głośniki na 104,9 FM. Radio.

0: Autopromocja.
1: Promocja na fali. Promocyjna oferta Twojej firmy na radiowej fali. 3 razy dziennie, 6 dni w tygodniu. Promocja na fali. Sprawdź naszą atrakcyjną propozycję reklamową. Zapraszamy o 8.45, 12.45 i 16.45.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Dokucza Ci ból i dyskomfort związany z hemoroidami? Nie zwlekaj. Skorzystaj z nowoczesnej i bezpiecznej metody leczenia. Gumkowania hemoroidów metodą Barona. Specjalista, chirurg, proktolog Tomasz Galek zaprasza. Przychodnia Dentado. Chełm, Ryjowiecka 117. Zadzwoń i umów się na wizytę. 512 835 211.
3: Firma Alpek, jedyna mieszalnia przypraw naturalnych w Chełmie, zaprasza. Gwarantujemy największy wybór przypraw w mieście. Zioła jednorodne, gotowe kompozycje przypraw do wszelkich dań oraz do domowej produkcji wędlin. U nas kupisz również akcesoria masarskie, jelita, siatki, peklosul, noże, maszynki do mięsa i części do nich, nadziewarki, drobny sprzęt masarski, woreczki do pakowania próżniowego oraz butelki, drożdże, zaprawki, alkoholomierze i inne niezbędne produkty do wyrobów gorzelniczych. Alpek, Chełm, Wierzbowa 1, Róg Rejowieckiej. Zadzwoń 82 500 62 10 11.
4: Kazeks to kompleksowe zaopatrzenie zakładów pracy w odzież roboczą i środki czystości. W ofercie firmowe ubrania Brixton, odzież przeciwdeszczowa, gumowce, ochronniki słuchu i maski przeciwpyłowe. Ponadto taśmy samoprzylepne, maskujące, ostrzegawcze i folia stretch. Oferta specjalna. Czyściwo bawełniane, makulaturowe oraz środki do dezynfekcji. Zapraszamy. Kazeks, Chełm, ulica Wierzbowa 3. Dojazd od ulicy Rejowieckiej. Telefon 82 565 64 39.
5: Rolniku, nie szukaj, postaw na sprawdzonego, pewnego odbiorcę. Janszpol, skup rzepaku i zbóż wszystkich rodzajów od polskich producentów. Konkurencyjne ceny, szybkie terminy płatności. Skup rzepaku i zbóż Janszpol, Strupiń Duży 167, telefon 82 563 86 01 oraz Odletajka koło Białopola w kierunku Hrubieszowa. Staw w kierunku Wierzbicy i Grabowiec, trasa Wojsławice-Zamość.
6: Gepard Serwis Stołpie 32 zaprasza właścicieli samochodów ciężarowych. Specjalizujemy się w pełnej mechanice aut ciężarowych, od zaawansowanej diagnostyki komputerowej przez precyzyjną elektrykę aż po pneumatykę. Wykonujemy naprawy bieżące i profesjonalne dozory techniczne cemento-naczep. Sprawdzeni i doświadczeni mechanicy to gwarancja dobrze zrobionej naprawy. Gepard Serwis Stołpie 32 przy trasie Chełm-Lublin.
7: Chełmskie Centrum Terapii i Rozwoju SELF oraz Fundacja Rozwoju Psychospołecznego SELF zaprasza do skorzystania z porad doświadczonej kadry specjalistów psychiatrów dla dzieci, młodzieży i dorosłych, psychologów, psychoterapeutów oraz logopedy. Prowadzimy psychoterapię indywidualną i grupową, terapię uzależnień, terapię rodzin, par i małżeństw, dzieci i młodzieży oraz terapię logopedyczną. Zajmujemy się także diagnostyką zaburzeń psychicznych dzieci i młodzieży. W naszej ofercie znajdą Państwo pakiet różnych badań psychologicznych, w tym diagnostykę zaburzeń mowy i zaburzeń ze spektrum autyzmu. Bliższe informacje pod numerem telefonu 608 100 676. Oferujemy także zabiegi pielęgniarskie w domu pacjenta.
0: Reklama.
1: Autopromocja.
8: Promocja na fali. Promocyjna oferta Twojej firmy na radiowej fali. 3 razy dziennie, 6 dni w tygodniu. Promocja na fali. Sprawdź naszą atrakcyjną propozycję reklamową. Zapraszamy o 8.45, 12.45 i 16.45.
0: Autopromocja. W rytmie lata na 104,9 FM.

0: Sponsorem programu jest nowy w regionie producent blach dachowych www.szybkablacha.pl.
1: Sponsorem programu jest mega salon meblowy Skorek. Chełm, ulica Podgórze 36.
2: Reklama.

0: apartament. Mieszkania dostępne od ręki. Ceny od 7400 zł. Szczegóły na ttsdevelopment.pl.
1: Są podłogi, które zachwycają od pierwszego spojrzenia. Podłogi Swiss Krono Aurum. Elegancja, wyjątkowy design i wodoodporność, która daje spokój każdego dnia. Dostępne teraz w salonach Fachowiec z montażem w cenie. Zapraszamy. Salon Fachowiec, Chełm, ulica Lwowska 24.
2: Wybierz swobodę płatności. Aktywuj Allegro Pay i zgarnij dwa kupony po 40 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
3: Reklama.

0: Ostatni żyje Andrzej Morozowski, dziennikarz, miał 69 lat. Dostawcy energii dostali sygnał o większym popycie na prąd. Wszystkie kąpieliska nad Bałtykiem nadają się do kąpieli, nie ma czerwonych flag. Dorota Werdecka, na początek smutna informacja sprzed chwili. Nie żyje dziennikarz radiowy i telewizyjny Andrzej Morozowski. Przez minione ćwierć wieku pracował w TVN24. Wcześniej był związany z radiem. Na swoim koncie miał wiele dziennikarskich wyróżnień. Między innymi w 2006 roku otrzymał tytuł Dziennikarza Roku Grand Press i Nagrodę imienia Andrzeja Wojciechowskiego. Andrzej Morozowski miał 69 lat. Polskie sieci elektroenergetyczne po raz drugi w tym roku zdecydowały się na przywołanie na rynku mocy w związku z możliwym wystąpieniem większego popytu na prąd między 17 a 19. To sygnał dla wytwórców energii, że muszą być gotowi dostarczyć jej więcej na wypadek większego zapotrzebowania, a także dla największych odbiorców, że muszą to zapotrzebowanie zredukować z powodu upałów, niskiego stanu rzek i wysokiej temperatury w używanych do chłodzenia bloków energetycznych. Największe elektrownie węglowe w kraju ograniczają pracę. Tomasz Węska rozmawiał o tym z Tobiaszem Adamczewskim, ekspertem do spraw energii i klimatu.
1: Drugie w tym roku wezwanie rynku mocy. Co to oznacza?
2: To oznacza tyle, że operator systemu przesyłowego chce zabezpieczyć system w momencie, kiedy widzi, że może brakować mocy w systemie.
1: A musi go zabezpieczyć, bo?
2: Dlatego, że musi być zbilansowana moc, którą dostarczają elektrownie do poboru.
0: Dziś w Polsce upał, jutro jeszcze większy, bo do prawie 40 stopni. Rekord padł we Włoszech. We wszystkich 27 największych miastach w tym kraju obowiązywać będzie w czwartek najwyższy czerwony stopień alarmu. Z powodu upału w takiej sytuacji jeszcze nie było. W wielu regionach temperatura sięga 40 stopni, w nocy przekracza 25-28. Rekord padł dziś w Wiedniu w Austrii. 40,8 stopnie pokazały termometry. Wracamy do kraju. Lasy w Polsce płoną średnio 24 razy dziennie. Tak wynika z wyliczeń lasów państwowych, które alarmują, że obecny sezon pożarowy jest rekordowy. Mamy więcej pożarów niż przed rokiem, a jesteśmy dopiero w połowie sezonu, mówi Regina Klimaszewska, rzeczniczka lasów państwowych.
3: W tym roku mieliśmy już 5388 pożarów we wszystkich lasach w Polsce. I w lasach państwowych, i w lasach prywatnych. To niestety jest o 1300 więcej niż w zeszłym roku o tej porze.
0: 9 na 10 pożarów spowodowanych jest przez człowieka. Rząd mówi o nowym pakiecie zakładającym obniżkę cen paliw. Nowy CPN ma być skromniejszy niż poprzedni. Ma objąć obniżkę podatku VAT, ale akcyza ma pozostać bez zmian, mówi minister energii Miłosz Motyka.
4: Z ministrem finansów rozmawiamy o tym, by przynajmniej na te dwa ostatnie tygodnie sierpnia, kiedy te powroty są najczęstsze i to jest najczęstszy ruch na polskich drogach, jest ten program w pewnym zakresie mógł być sfinansowany.
0: Resort Energii liczy także na to, że Orlen przedłużył weekendowe promocje na paliwo. Nie ma czerwonych flag nad Bałtykiem, woda we wszystkich kąpieliskach nad Polskim Morzem nadaje się do kąpieli. Mowa oczywiście o tych strzeżonych. Na zachodnim wybrzeżu woda ma temperaturę powyżej 20 stopni, chłodniej w okolicach Ustki 18-19 stopni. W województwie zachodniopomorskim zakaz kąpieli obowiązuje w Stepnicy nad Zalewem Szczecińskim. Czerwone flagi na kąpielisku wywieszono z powodu zakwitu sinic.
5: Flash. Skrót lokalnych informacji.
6: Po naruszeniu polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjski pocisk wojewoda lubelski zapowiedział zmiany w systemie alarmowania mieszkańców. Syren tego dnia nie uruchomiono m.in. w Chełmie. Samorząd tłumaczył, że decyzja zapadła po informacji o odwołaniu zagrożenia. W regionie pojawi się też 200 nowych syren, a mieszkańcy mają dostawać dodatkowe SMS-y z komunikatami. Ponad 2 lata ukrywał się przed wymiarem sprawiedliwości, ale po powrocie do Chełma został zatrzymany przez kryminalnych. 43-latek był poszukiwany 3 listami gończymi i nakazem doprowadzenia. Trafił do więzienia, gdzie odbędzie blisko 2-letnią karę. Gmina Ruda Huta przygotowuje się do przyszłych inwestycji drogowych. Radni zabezpieczyli pieniądze na dokumentacje projektowe, m.in. dla jednej z dróg powiatowych oraz dróg w Rudce, Chromówce i Rudzie Hucie. O szczegółach za niecałe pół godziny. Do usłyszenia w wiadomościach o 17.30.
5: Sponsorem programu jest Stachniuk Super Optyk, dystrybutor szkieł progresywnych Varilux.
7: Sponsorem prognozy pogody jest Północ Nieruchomości. Chełm, ulica Lubelska 31.
0: Środa będzie słoneczna i pogodna, ale również jutro pojawią się deszczowo-burzowe chmury. Padać może na północy, na zachodzie i częściowo w centrum. Burze na południu, a na termometrach jutro bardzo dużo. Od 27 stopni na północy, 36 w centrum, do 39 na południowym wschodzie.
8: Sponsorem programu jest Stachniuk Super Optyk, dystrybutor szkieł progresywnych Varilux.
7: Sponsorem prognozy pogody jest Północ Nieruchomości. Telefon 665 751 038.
9: Urlop z hitami. Na 104,9 FM. Let's get it started in here.

0: Program sponsoruje twój agent ubezpieczenia Kinga Jędrzejewska. Hełm Lwowska 13R.
1: Muzyczna kartka z kalendarza w Radiu Bonton.
2: Jarek Hołota, witam we wtorek. Uruchamiamy nasz muzyczny wehikuł czasu i sprawdzamy, co wydarzyło się 4 sierpnia. Dzisiaj w kalendarzu stawiamy na twardą chronologię wielkie marki i utwór, który zdefiniował pojęcie idealnego radiowego duetu. Zaczynamy w roku 1901. Na świat przyszedł Louis Armstrong. Absolutna legenda, genialny trębacz i ojciec muzyki jazzowej. To artysta, którego nieśmiertelny głos i klasyk What a Wonderful World do dziś zna każda generacja słuchaczy. Przenosimy się do roku 1958. 4 sierpnia na świat przyszła Kate Bush, brytyjska wokalistka i kompozytorka, której niepowtarzalny głos i przełomowy hit Running Up That Hill od lat zachwycają miliony słuchaczy na całym świecie. W kalendarzu zapisujemy rok 1984 i wydarzenie z samej czołówki światowych list przebojów. Amerykański gigant Prince wraz z zespołem The Revolution zajął pierwsze miejsce na liście Billboard Hot 100 ze swoim wielkim hitem When Doves Cry, który stał się najlepiej sprzedającym się singlem całego 1984 roku. Zaglądamy do roku 2007. Dokładnie 19 lat temu amerykańska wokalistka Rihanna zdominowała światowy eter ze swoim przełomowym singlem Umbrella, spędzając aż 10 tygodni z rzędu na samym szczycie brytyjskiej listy przebojów. Naszą dzisiejszą wtorkową kartkę zamykamy jednak rokiem 1984 i premierą piosenki, która dokładnie w sierpniu tamtego roku zawładnęła stacjami radiowymi w całej Europie. Przenieśmy się o 42 lata wstecz. Jeremy Jackson połączył siły z potężnym głosem Piazzadora, wydając nieśmiertelny duet When the Rain Begins to Fall. Utwór stał się absolutnym gigantem na listach przebojów, zdobywając szczyty od Niemiec i Francji po Holandię. Syntezatorowa sekcja rytmiczna, genialna dynamika i chwytliwy refren sprawiają, że ten numer do dziś podkręca tempo i daje niesamowity zastrzyk energii. Zamykamy dzisiejsze archiwum i wjeżdżamy z genialnym klasykiem lat 80. Przed nami Jeremy Jackson i Piazzadora.

0: Program sponsoruje doradca ubezpieczeniowy Kinga Jędrzejewska, Helm Lwowska 13R.
1: Reklama. Zaczniesz wkrótce budowę domu, a może planujesz remont? Użyj najwyższej jakości betonu z betoniarni PrefBet w Pawłowie oraz w Chełmie przy ulicy Towarowej. Wysoką jakość gwarantuje własne nowoczesne laboratorium. W sprzedaży również płyty stropowe, kruszywa oraz piasek. A to wszystko w konkurencyjnych cenach. Przy kompleksowym zamówieniu czekają na Ciebie dodatkowe rabaty. Zapraszamy. PrefBet. Pawłów, ulica Lubelska 80. Chełm, ulica Towarowa 7. Zadzwoń 508 901 140.
2: W poniedziałek przychodzi glazurnik, a ty w dalszym ciągu nie wybrałaś płytek do łazienki. Doskonale wiesz, że wszędzie trzeba je zamawiać i długo czekać.
3: A słyszałeś o outlecie Tania Glazura? Do wyboru mają ponad 300 wzorów od ręki. Na pewno tam coś wybierzemy.
2: Outlet Tania Glazura to płytki w cenie już od 9 zł 99 groszy za metr kwadratowy i wyprzedaże do -85%. Fachowa obsługa i wszystko dostępne od ręki. Chełm Okrzowska 27.
3: Tanio i od ręki.
4: Masz już dość widoku starego ogrodzenia? W Unipolu mamy na to szybkie i tanie rozwiązanie. Nie odkładaj wymiany na później. Zrób to teraz. Hit miesiąca. Solidne, malowane proszkowo panele 3D o wysokości 173 cm i grubości 4 mm. Teraz tylko 67 zł za sztukę. W sprzedaży również malowane sztachety na wymiar z 10-letnią gwarancją oraz gotowe bramy i furtki. Brakuje Ci czasu? Żaden problem. Zajmiemy się wszystkim kompleksowo. Od transportu po profesjonalny montaż. Unipol. Twoje ogrodzenie od A do Z. Odwiedź nas w Chełmie przy ulicy Ceramicznej 34E. Sprawdź ofertę na unipolhelm.pl lub zadzwoń 608 340 730.
5: Kawa we własnym ogródku, tuż przy parku i tylko kilka minut od centrum poznaj Połaniecka Park, kameralne osiedle w Chełmie. Każde mieszkanie to 4 pokoje, prywatny ogródek i własne miejsce parkingowe. Pompa ciepła, klimatyzacja i najniższa cena za metr na rynku pierwotnym w Chełmie. Połaniecka Park. Komfort domu, wygoda mieszkania. Szczegóły na polanieckapark.pl. Patrycja Dragan, Biuro Nieruchomości Hestus.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: 5-letnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801 181 181 lub na autoglas.pl.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
1: Reklama.
8: Urlop z hitami na 104,9 FM.

0: reklama.
1: Wyobraź sobie życie, w którym wszystko masz pod ręką. Villa Połaniecka to nowa inwestycja w idealnym miejscu dla rodzin. W zasięgu kilku kroków żłobek, przedszkole i szkoła oraz basen, korty, boiska, park i sklepy. Koniec z porannym stresem i korkami. Taka właśnie jest lokalizacja nowej inwestycji Villa Połaniecka. Sprawdź szczegóły na www.k4t.pl albo zadzwoń 736 357 737.
2: Marzą Ci się wakacje? W TravelPlanet.pl w Chełmie znajdziemy je dla Ciebie szybciej, niż zdążysz powiedzieć lato. Wpadnij do naszego biura przy Lwowskiej 13S, pierwsze i drugie piętro i wybierz spośród tysięcy sprawdzonych ofert. Od rodzinnych all-inclusive po egzotyczne podróże życia. Postaw na doświadczenie i bezpieczną rezerwację. Zapraszają eksperci od udanego urlopu. Anita, Jola i Michał. TravelPlanet.pl. Chełm, Lwowska 13S, pierwsze i drugie piętro. Twoje wakacje zaczynają się tutaj.
3: Enzos Almed. Specjalistyczne gabinety lekarskie. Chełm, ulica pierwszego pułku Szwoleżerów 25, informuje o uruchomieniu gabinetu badań ultrasonograficznych. Wykonujemy badania USG jamy brzusznej, tarczycy, węzłów chłonnych oraz USG Doppler naczyń szyjnych. Badamy również dzieci od ukończenia 12 roku życia. Zapisy na badania osobiście w siedzibie Enzos Almed. Chełm, pierwszego pułku Szwoleżerów 25 lub telefonicznie pod numerami 82 565 66 55 lub 571 403 400.
4: Szukasz stabilności dla swoich finansów? Planujesz zakup domu lub remont? Twój bank nie chce obniżyć Ci raty? Czas na zmianę. Przenieś kredyt hipoteczny do Banku Spółdzielczego w Wojsławicach na stałe 5%. Prowadzisz gospodarstwo? Sprawdź kredyt płynnościowy dla rolników na 4%. Chcesz zyskać? Wybierz lokatę na bogato na 12 miesięcy ze stałym 3,5%. Wojsławice, rynek 23, telefon 82 566 91 42.
5: Takie smaczne, takie wyjątkowe, takie nasze. Słowiańskie smaki. Sklep firmowy Spółdzielnia Socjalna Słowianka zaprasza i poleca. Pierogi, kopetka, pyzy, kotlety, łazanki, bigos i inne przysmaki. Zawsze świeże, prosto od producenta. Zamów u nas catering na imprezę do domu 731 071 003 albo wynajmij naszą salę w Rakołupach. Słowiańskie smaki. Chełm Szymanowskiego 7 oraz stoisko nad Zalewem Maczuły.
6: Sportowe wiadomości, transfery i wyniki z lokalnych boisk, mat i torów. O dużym i małym sporcie. Od poniedziałku do piątku na 104,9 FM.
7: Program sponsoruje Alupoint. Telefon 731 444 533.
0: Reklama.
8: Eliza Kudelska, Nowosad, lokalne wiadomości Radia Bonton. Jest 17.30. Naruszenie polskiej przestrzeni powietrznej 30 lipca przez rosyjski pocisk manewrujący i problemy z uruchomieniem syren alarmowych były głównym tematem poniedziałkowej konferencji prasowej w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim. Wojewoda Krzysztof Komorski przyznał, że system ostrzegania mieszkańców nie zadziałał tak, jak powinien i zapowiedział zmiany mające usprawnić reakcję służb. Jak poinformował, pierwsza informacja o konieczności prowadzenia nasłuchu trafiła do Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego 9 minut po trzeciej, a następnie została przekazana do powiatowych centrów. O godzinie 3.39 Rządowe Centrum Bezpieczeństwa poinformowało o realnym zagrożeniu. 5 minut później wydano polecenie uruchomienia syren alarmowych w 17 powiatach województwa. W 7 syreny zostały uruchomione zgodnie z poleceniem. 10 samorządów opóźniło jednak ten proces albo nie włączyło alarmu wcale. Wśród miejsc, gdzie alarm nie został uruchomiony, znalazł się m.in. Chełm, Zamość, a także powiaty chełmski, włodawski, tomaszowski, puławski, opolski, kraśnicki, łęczyński i biłgorajski, gdzie ostatecznie pocisk manewrujący wpadł. Wojewoda dodał, że urząd poprosił je o wyjaśnienia. Co stanowiło ich treść w przypadku Chełma?
9: Treść wyjaśnienia stanowiła opis zdarzeń, które miały faktycznie miejsce u nas.
8: Mówi Hubert Trusiuk, dyrektor Departamentu Bezpieczeństwa Mieszkańców i Zarządzania Kryzysowego w Urzędzie Miasta Chełm.
9: Sygnał, który pojawił się w sieci radiowej wojewody mówiący o tym, że mamy uruchomić syreny, jest to sygnał grom, nie był do końca zrozumiały przez pracownika, który prowadził nasłuch. Pracownik nie był pewien do końca tego, co zrozumiał, więc no, nie podjął decyzji o uruchomieniu syren. Tak? W dalszej konsekwencji wykonał do mnie telefon, przekazując, co prawdopodobnie zrozumiał. Rozpoczęliśmy potwierdzenie tego sygnału. Próbowaliśmy potwierdzić go, czy SMS przyszedł z RCB. No, takiego SMS-a nie było. Następną czynność jako była to uruchomienie skrzynki mailowej służbowej naszej, na którą również przychodzą informacje z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Na skrzynce również nie było żadnego maila, który mówił o uruchomieniu syren. Kolejną czynnością wykonaliśmy telefon do sąsiednich centrów i nawiązaliśmy łączność z Zamościem, gdzie tak potwierdzono nam, że taka sytuacja, taki sygnał wpłynął, że oni też go słyszeli.
8: A wkrótce potem zaistniał sygnał do odwołania alarmu i wtedy zapadła decyzja o nieuruchamianiu go w Chełmie. Wojewoda lubelski zapowiedział, że wprowadzonych zostanie kilka zmian. Po każdym odwołaniu alarmu mieszkańcy mają otrzymywać wiadomość SMS z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Część decyzji dotyczących uruchamiania syren zostanie też przeniesiona na poziom wojewódzki, bo to ma skrócić czas reakcji. A jeszcze w tym roku system zostanie rozbudowany o dodatkowych 200 nowoczesnych syren alarmowych. Ponad 2 lata ukrywał się przed wymiarem sprawiedliwości, głównie za granicami kraju. Gdy wrócił do Chełma, jego trop szybko podjęli kryminalni. 43-latek został zatrzymany w mieszkaniu znajomego i trafił już do zakładu karnego. Mężczyzna był poszukiwany 3 listami gończymi oraz nakazem doprowadzenia. Ma na swoim koncie przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu oraz mieniu, a do odbycia pozostaje mu łącznie blisko 2 lata kary pozbawienia wolności. Do zatrzymania doszło w minioną sobotę na jednym z chełmskich osiedli. Jak ustalili policjanci, 43-latek po powrocie z zagranicy przebywał w mieszkaniu znajomego i tam został zatrzymany. Zaskoczony wizytą funkcjonariuszy nie stawiał oporu. Po wykonaniu niezbędnych formalności został przewieziony do zakładu karnego. Tam rozpoczął odbywanie zasądzonej kary.
4: Słuchacie wiadomości lokalnych. Radia Bon Ton.
8: Gmina Ruda Huta stawia na dokumentację i przygotowuje się do dużych inwestycji drogowych. Podczas ostatniej sesji radni jednogłośnie przyjęli zmiany w budżecie oraz wieloletniej prognozie finansowej. Kluczowym punktem finansowych korekt jest zabezpieczenie pieniędzy na projekty techniczne dróg. Jak wyjaśniła skarbnik gminy Sylwia Panas, posiadanie gotowej dokumentacji jest niezbędne, by w kolejnych latach skutecznie ubiegać się o dofinansowanie z zewnątrz. Największym wyzwaniem będzie opracowanie projektu przebudowy drogi powiatowej numer 1822L, co ma kosztować 245 tysięcy złotych. Planami objęte zostały także drogi gminne w Rudce i Chromówce oraz ulica Nadrzeczna w Rudzie Hucie. Samorząd zdecydował także o zwiększeniu nakładów na odnawialne źródła energii. Na ten cel trafi dodatkowe 20 tysięcy. Radni zabezpieczyli również fundusze na bieżące funkcjonowanie gminy, w tym na zakup opału do budynków komunalnych, utrzymanie infrastruktury, a także na cele społeczne. Stypendia dla uczniów i ekwiwalenty dla strażaków ochotników.
4: Urlop z hitami na 104,9 FM.

0: Reklama.
1: Nie marznij. Składy opału u Buczka Chełm pod górze 36. Telefon 887 50 51 50. Oraz w Stołpie 31. Telefon 794 318 020. Zapraszają po opał autoryzowany sprzedawca PKW Węgiel z polskich kopalni. Orzech, kostka, groszek i pelet dostępne od ręki. Gwarantowana jakość, transport, super cena i fachowe doradztwo. Zadzwoń lub przyjedź już dziś. Składy opału u Buczka Chełm pod górze 36 i Stołpie 31. Dla stałych klientów rabaty.
2: Tak, można w Chełmie zjeść pyszny domowy obiad. W Ambrozji gotujemy z regionalnych produktów z pasją i szacunkiem do tradycji. Codziennie inny obiad dnia na miejscu lub z dowozem. Możliwość wykupu abonamentu oraz zakupu wyrobów garmażeryjnych. Organizujesz przyjęcie? Polecamy nasz catering okolicznościowy. Spółdzielnia Socjalna Ambrozja. Chełm, pierwszego pułku Szwoleżerów 16. Telefon 666 559 679. Tradycyjna kuchnia na każdą kieszeń. Uwaga, twój gest pomoże innym. U nas zamówisz paragon serca.
0: Reklama. Urlop z hitami na 104,9 FM.

0: Reklama.
1: Przychodnia Marmet zaprasza do gabinetu stomatologicznego. Świadczymy usługi w zakresie stomatologii zachowawczej, dziecięcej, chirurgii, endodoncji i protetyki. Najnowszy sprzęt – pantomogram 3D. Wykonujemy badania USG i RTG oraz bezpłatne badania mammografii w ramach NFZ dla pań w wieku od 45 do 74 roku życia w nowoczesnej technologii cyfrowej. Ponadto oferujemy wizyty i konsultacje lekarzy specjalistów ortopedii dla niemowląt, dzieci i młodzieży. Przychodnia Marmet, Chełm, Obłońska 9, telefon 82 563 90 74. Zadzwoń, zapewniamy szybkie terminy badań.
2: Firma Alpek, jedyna mieszalnia przypraw naturalnych w Chełmie, zaprasza. Gwarantujemy największy wybór przypraw w mieście. Zioła jednorodne, gotowe kompozycje przypraw do wszelkich dań oraz do domowej produkcji wędlin. U nas kupisz również akcesoria masarskie, jelita, siatki, peklosul, noże, maszynki do mięsa i części do nich, nadziewarki, drobny sprzęt masarski, woreczki do pakowania próżniowego oraz butelki, drożdże, zaprawki, alkoholomierze i inne niezbędne produkty do wyrobów gorzelniczych. Alpek, Chełm, Wierzbowa 1, Róg Krajowieckiej. Zadzwoń 82 560. 62, 10, 11.
0: Reklama.
3: Słuchacie Bonton.

0: Zakaz reklamy aptek w Polsce ma zostać zniesiony. Przepisy o najmie krótkoterminowym do poprawki. Nie żyje dziennikarz radiowy i telewizyjny Andrzej Morozowski. Paulina Nawrocka, zapraszam. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy znoszący całkowity zakaz reklamy aptek. Autorem projektu jest Ministerstwo Zdrowia. Przepisy mają pozwolić na prowadzenie reklamy, ale z ograniczeniami. Apteki nie będą mogły m.in. oferować klientom korzyści w zamian za zakupy, a reklamy nie będą mogły zawierać sugestii, że brak skorzystania z oferty placówki pociągnie za sobą pogorszenie stanu zdrowia lub brak poprawy. Za naruszenie przepisów będą groziły kary finansowe. W Polsce od 14 lat obowiązywał całkowity zakaz reklamy aptek, ale jest niezgodny z prawem unijnym. Po 15 sierpnia ruszą prace nad poprawkami rządowego projektu dotyczącego najmu krótkoterminowego. Zmieniona ustawa ma uwzględniać interes samorządów, wspólnot i mieszkańców. Wziąć też pod uwagę interes tych, którzy chcą z takiej formy najmu skorzystać. Obecne przepisy w żaden sposób nie zabezpieczają interesów mieszkańców. Zdaniem samorządowców potrzeba wyznaczenia stref, gdzie najem mógłby obowiązywać, twierdzi prezydent stolicy Rafał Trzaskowski.
1: Wolałbym, żeby samorządy miały w tej sprawie więcej do powiedzenia i zawsze będę stał na tym stanowisku. Przede wszystkim, jeżeli chodzi o możliwość wybierania stref, które są w sposób znacznie bardziej ścisły regulowane.
0: Część mieszkańców nawet nie wie o tym, że lokal obok jest przeznaczony na najem krótkoterminowy, mówi jedna z mieszkanek ulicy Zgoda w Warszawie.
2: Bywają takie przypadki, że na przykład w kawalerce jest 14 osób i jest bal. Bal, po prostu bal. No i puka się 6-8 razy, 10 razy. Aż wreszcie ktoś otwiera i mówi: zapraszamy, zapraszamy, dosłownie w takiej formie. Prawdopodobnie wynajęli to mieszkanie na prywatkę jakąś fajną.
0: Sejm projektem o najmie krótkoterminowym zajmie się we wrześniu. Regulacje w Polsce powinny obowiązywać od 20 maja. Elektrownie w Kozienicach i Połańcu w związku z niskim stanem wody w Wiśle ograniczyły pracę. Woda z rzeki wykorzystywana jest do chłodzenia elektrowni. Spółki z grupy Enea, do której należą elektrownie, na bieżąco monitorują sytuację. Warszawskie kąpielisko nad Jeziorem Czerniakowskim zostało zamknięte do odwołania w związku z wykryciem w wodzie sinic. Ośrodek Sportu i Rekreacji Mokotów, administrujący strzeżonym kąpieliskiem, zaapelował do mieszkańców, by przestrzegali zakazu kąpieli. Nie żyje dziennikarz radiowy i telewizyjny Andrzej Morozowski. Przez minione ćwierć wieku pracował w TVN24. Na swoim koncie miał wiele dziennikarskich wyróżnień. Między innymi w 2006 roku otrzymał tytuł Dziennikarza Roku Grand Press i nagrody imienia Andrzeja Wojciechowskiego. Morozowski zmarł po ciężkiej chorobie, ale chciał być aktywny zawodowo do samego końca, wspomina jego przyjaciółka, dziennikarka Dominika Wielowiejska.
3: Andrzej rzeczywiście sam na antenie poinformował o tym, że zmaga się z chorobą nowotworową. Był niesamowity właśnie w tym, że mimo tak wielkiej słabości niemalże do końca pracował i był obecny na antenie, bo praca była jego wielką pasją. Podziwialiśmy go.
0: Andrzej Morozowski miał 69 lat.
4: Bonton Radio. Sport.
5: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Siatkarska reprezentacja Rosji nie zagra w przyszłorocznych Mistrzostwach Świata, które odbędą się w Polsce. Przywrócony przez FIVB do światowej rywalizacji zespół weźmie jednak udział w Lidze Narodów. Całe zamieszanie z rosyjskimi siatkarzami, którzy ostatecznie sami zrezygnowali z udziału w turnieju w Polsce, to następstwo ogłoszonej na początku lipca decyzji o przywróceniu do rywalizacji światowego rankingu rosyjskich siatkarzy i siatkarek. Ci byli nieobecni na arenie międzynarodowej od 2022 roku i początku zbrojnej inwazji tego kraju na Ukrainę. Miało być huczne powitanie, spotkanie z kibicami, chwila dla mediów, ale fetę na Okęciu trzeba było odwołać. Polscy siatkarze po zwycięstwie w finałowym turnieju Ligi Narodów utknęli w Chinach. O czym więcej wie Michał Waszkiewicz.
6: Kibice, którzy nastawili budziki na wczesny ranek, nie sprawdzili informacji i pojechali na lotnisko Chopina powitać Polaków, musieli być srogo rozczarowani, bo samolot z Pekinu owszem wylądował, ale bez naszych siatkarzy. Ci zostali w Chinach. Chyba sami to wykrakali, wyruszając z Ningbo w szampańskim nastroju. No to do Warszawy nie dolecieli. Samolot znikło, miał 4-godzinne opóźnienie i nasz zespół utknął w Pekinie. Część siatkarzy łączonymi lotami dotrze do Warszawy dziś w różnych godzinach. Największa grupa wyląduje na Okęciu dopiero jutro rano, przez co będzie miała mniej czasu na naładowanie baterii przed rozpoczynającym się w przyszłym tygodniu zgrupowaniem, na którym kadra będzie się szykować do Mistrzostw Europy.
5: A mówił o tym Michał Waszkiewicz. Siostry Williams otrzymały dziką kartę do rywalizacji deblowej w turnieju rangi WTA 1000 w Cincinnati. To będzie pierwszy wspólny mecz Amerykanek, od kiedy 44-letnia Serena wróciła do zawodowego tenisa. Serena i Venus miały wspólnie zagrać w deblu podczas Wimbledonu, jednak na przeszkodzie stanęła wtedy kontuzja kolana Sireny, której doznała w meczu pierwszej rundy singla z Australijką Mayo Joint.
0: Wieczorem na zachodzie, w Beskidach Zachodnich i Tatrach mogą wystąpić przelotne opady deszczu i burze, lokalnie z gradem. Popadać i zakrzmieć może także na wschodzie kraju i w pasie centralnym. Na termometrach od 23 stopni nad samym morzem, 27 w regionach północnych, do 38 na południowym wschodzie.
4: Urlop z hitami na 104,9 FM.

0: Reklama. Ciepłotech. Z nami nowoczesne systemy grzewcze i instalacyjne. Zamontujesz już dziś. Hurtownia hydrauliczna. Specjalne warunki współpracy dla instalatorów. Montaż źródeł ciepła zgodnie z zasadami czystego powietrza. Dokumentacja do programu Czyste Powietrze. Sieci preizolowane. Usługi hydrauliczne i stolarka okienna. Doradztwo, rzetelna wycena, 30-letnie doświadczenie. Ciepłotech. Jakość, komfort i efektywność każdej instalacji. Chełm Przemysłowa 26. Telefon 82 563 26 82.
1: Chcesz, by twój ogród był perfekcyjny, a koszenie przyjemnością? Postaw na komfort i precyzję. Traktorki ogrodowe Stiga to moc i niezawodność w każdym ogrodzie. Chcesz zobaczyć je w akcji? Umów się na pokaz. Przyjdź lub zadzwoń do Garden Park. Teraz raty 0% i transport do 100 km gratis. Zapraszamy. Autoryzowany dealer Stiga. Garden Park, Mickiewicza 41, Chełm. Telefon 731 332 133.
2: W domu weselnym za Borkiem była moja studniówka. Tam również z Andrzejem zorganizowaliśmy nasze wesele. A 2 tygodnie temu odbyły się chrzciny naszego Michasia. Zawsze byliśmy zadowoleni z obsługi i bardzo dobrego jedzenia. A ty jaką imprezę chcesz zorganizować w domu weselnym za Borkiem?
3: Dom weselny za Borkiem. Chełm, ulica Hrubieszowska 135. Telefon 785 701 066. Uwaga, posiadamy wolne terminy weekendowe jeszcze w tym roku.
4: Firma Wschód to sprawdzone miejsce dla twojego auta. Oferujemy profesjonalne badania w okręgowej stacji kontroli pojazdów, a także serwis tachografów cyfrowych Webasto oraz klimatyzacji. Potrzebujesz więcej miejsca? Szeroki wybór renomowanych przyczepek samochodowych, boksów dachowych, bagażników samochodowych oraz rowerowych zapewni ci możliwości transportowe, których potrzebujesz. Montujemy też haki holownicze, serwisujemy i wynajmujemy przyczepki, sprzedajemy do nich części i akcesoria. Chorodyszcze, Kolonia, ulica Włodawska 110. Telefon 502 105 102. Wschód. Twój pojazd w dobrych rękach.
5: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
6: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
7: Teraz w Agacie promocja 30 razy 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: Chełmskie Centrum Terapii i Rozwoju SELF oraz Fundacja Rozwoju Psychospołecznego SELF zaprasza do skorzystania z bogatej oferty porad doświadczonej kadry psychiatrów, dietetyka klinicznego oraz usług pielęgniarskich. W ramach terapii ozonowej prowadzimy saunoterapię, ozonoterapię i tlenoterapię. Oferujemy kroplówki elektrolitowe, nawadniające, oczyszczające i odtruwające, detoks alkoholowy. Ponadto pijawki lekarskie jako naturalny sposób leczenia. Szczegóły oferty na www.selfcentrum.pl. Bliższe informacje pod numerem telefonu 608 100 676. Oferujemy także zabiegi pielęgniarskie w domu pacjenta.
0: Reklama.
10: Urlop z hitami na 104,9 FM.

0: Cykl audycji Bliżej Kultury, realizowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
1: Program sponsoruje Stowarzyszenie IMIX Studio. Wspieramy lokalną kulturę i muzykę. Chełm, ulica Hrubieszowska 80.
0: Bliżej Kultury.
2: Zapraszam, Monika Łupkowska. Miejska Biblioteka Publiczna we Włodawie po raz kolejny została doceniona w ogólnopolskim konkursie Zwyrtała. Doceniona została Urszula Panasiuk za koordynowany w 2025 roku projekt Ilustracja, promujący czytanie wśród dzieci, młodzieży i lokalnej społeczności. Konkurs organizowany jest w ramach Międzynarodowego Festiwalu Literatury Dziecięcej Rabka Festiwal i od lat uchodzi za jedno z najciekawszych wydarzeń wyróżniających kreatywne działania bibliotek, animatorów kultury i edukatorów. Jego ideą jest promowanie inicjatyw, które potrafią skutecznie zachęcić do czytania dzieci, młodzież i całe społeczności. Sama nazwa konkursu nawiązuje do postaci legendarnego góralskiego muzykanta Zwyrtały. Według podania po śmierci miał on zachwycić muzyką całe niebo, a nawet zagrać przed samym Panem Bogiem. To symbol twórczej siły, wyobraźni i talentu, które również dziś znajdują odzwierciedlenie w nagradzanych projektach czytelniczych. Tegoroczna edycja konkursu cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem. Do organizatorów wpłynęło 38 pomysłów z całej Polski. Do ścisłego finału zakwalifikowano jedynie 10 inicjatyw. Projekt Ilustracja znalazł się w gronie zaledwie 4 wyróżnionych, co samo w sobie jest dużym osiągnięciem i potwierdzeniem wysokiego poziomu działań prowadzonych przez Włodawską Bibliotekę. A dzisiaj moim gościem jest...
3: Dzień dobry Państwu, dzień dobry wszystkim słuchaczom z tej strony. Urszula Panasiuk, pracownik Miejskiej Biblioteki Publicznej we Włodawie.
2: No tutaj Pani powinna być już kojarzona naszym słuchaczom z projektu Ilustracja. No i właśnie o nim troszkę przede wszystkim tutaj chcemy pogratulować i dowiedzieć się, jak to jest zyskać taką nagrodę i jak Pani tutaj doświadczenia.
3: Absolutnie fantastycznie, absolutnie miło i tu jeżeli chodzi zarówno o ten projekt, jak i teraz ostatnio zdobycie nagrody Zwyrtały podczas festiwalu w Rabce, a dokładniej wyróżnienia, tak? Jest to dla mnie niesamowite wyróżnienie i takie potwierdzenie, że to, co robię i to, co robimy my wszyscy w bibliotece, bo tak to jest mój pomysł, ja to koordynuję, ale sama nie byłabym w stanie zrobić niczego, że to jest po prostu ważne, widoczne i doceniane.
2: W jakie miejsce pamięci tym razem zabierze nas Kinga Miszczyk? Oddaję jej głos.
4: Na rynku w Wojsławicach stoi pomnik Tadeusza Kościuszki. Dziś jest jednym z najbardziej charakterystycznych symboli miejscowości i przypomina o bohaterze, który na trwałe zapisał się w historii Polski. Niewielu jednak wie, że ponad 100 lat temu w tym samym miejscu znajdował się monument poświęcony rosyjskiemu carowi Aleksandrowi II. Historia tego pomnika pokazuje, jak wraz z biegiem dziejów zmieniają się symbole, a miejsca pamięci nabierają zupełnie nowego znaczenia. Historia tego miejsca rozpoczyna się w 1905 roku. Wówczas w Wojsławicach wystawiono pomnik ku czci cara Aleksandra II. Co ciekawe, jego budowę sfinansowano z obowiązkowego podatku nałożonego na mieszkańców gminy. Monument miał być wyrazem wdzięczności za zniesienie pańszczyzny. Na piaskowcowym cokole znajdowało się popiersie cara, dwugłowy rosyjski orzeł oraz napis wychwalający władcę. Na bocznych ścianach umieszczono portrety członków rodziny panującej. Dla władz carskich był to symbol ich panowania. Dla wielu mieszkańców przypomnienie, że Wojsławice znajdują się pod zaborem rosyjskim. W 1917 roku przypadała setna rocznica śmierci Tadeusza Kościuszki. To właśnie wtedy mieszkańcy postanowili całkowicie odmienić znaczenie pomnika. Jak czytamy na tablicy informacyjnej, popiersie cara usunięto i uroczyście utopiono w najgłębszej kałuży na rynku. Ten niecodzienny gest doskonale oddawał nastroje mieszkańców tamtych czasów. Był symbolicznym odrzuceniem rosyjskiego panowania i wyrazem nadziei na odzyskanie przez Polskę niepodległości. W miejsce cara pojawił się bohater, który od pokoleń był symbolem walki o wolność. Tadeusz Kościuszko. To właśnie od tego momentu pomnik zaczął opowiadać zupełnie inną historię. Na przestrzeni lat pomnik przechodził kolejne zmiany. Rozebrano starą, zniszczoną podstawę, monument przesunięto o kilkanaście metrów i ustawiono na nowym cokole. Sam piaskowcowy postument obrócono o 180 stopni, aby pozostałości dawnych carskich napisów nie były już widoczne. Dopiero w latach 90. dodano granitową tablicę z nazwiskiem Tadeusza Kościuszki. Dziś niewiele osób zdaje sobie sprawę, że pod postacią jednego z największych polskich bohaterów narodowych kryje się historia pomnika, który był świadkiem dwóch zupełnie różnych epok. Pomnik Tadeusza Kościuszki w Wojsławicach przypomina, że miejsca pamięci nie są czymś niezmiennym. Ich znaczenie tworzą ludzie i wydarzenia, których są świadkami. Historia tego monumentu to opowieść o przemianie, od symbolu obcej władzy do symbolu polskiej wolności. Pokazuje, że pamięć potrafi zwyciężyć nad narzuconą historią, a miejsca, które kiedyś miały przypominać o zaborcy, mogły z czasem stać się wyrazem narodowej tożsamości. To był kolejny odcinek cyklu Miejsca Pamięci. Dziękuję za wspólnie spędzony czas. I pamiętajmy, historia żyje tak długo, jak długo o niej pamiętamy. Do usłyszenia. Kinga Miszczyk.
1: Program sponsoruje Stowarzyszenie IMIX Studio. Wspieramy lokalną kulturę i muzykę. Znajdziesz nas na Facebooku.
0: Cykl audycji Bliżej Kultury, dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
5: Reklama. Wash Park, najnowocześniejsza myjnia ręczna w Chełmie zaprasza. Kolejowa 51. U nas mycie podwozia, oryginalna chemia, mycie felgi, suszenie pojazdu. Teraz również trzepanie dywaników welurowych. Bezpłatnie. Wash Park. Chełm, kolejowa 51, naprzeciwko Lidla.
6: Forma nie bierze się znikąd.
7: Zdrowie nie bierze się znikąd.
6: Skocz po nowość. Tylko mleko i żywe kultury bakterii. Aż 17 gramów białka w jednym kubeczku wyjątkowego, niskotłuszczowego serka naturalnego Bieluch.
7: Dużo białka, mało tłuszczu. Serek Bieluch.
6: W zdrowym ciele zdrowy duch. Bieluch.
8: Ponad 10-letnie doświadczenie pozwala nam gwarantować jakość naszych usług. Profesjonalnie regenerujemy turbosprężarki autosobowych, busów, ciężarówek, maszyn rolniczych oraz budowlanych. Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Czas realizacji usługi to 24 godzin. Możliwość odbioru uszkodzonej turbosprężarki od klienta na terenie całego województwa lubelskiego. Kompleksowa usługa wykonana w naszym warsztacie przedłuża gwarancję do 18 miesięcy. Centrum Regeneracji Turbosprężarek Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Telefon 505 180 770.

0: Development. Mieszkania dostępne od ręki. Ceny od 7400 zł. Szczegóły na ttsdevelopment.pl.
1: Twoje dziecko również może zostać gwiazdą światowych kortów. Ruszyły zapisy dzieci od 6 do 12 lat do Chełmskiej Akademii Tenisowej. Wykwalifikowana, licencjonowana kadra instruktorska oraz profesjonalne całoroczne korty to najlepsze warunki do rozwijania talentu twojego dziecka. Zadzwoń 692 723 656. Chełmska Akademia Tenisowa to pierwszy krok do sukcesu. Ilość miejsc ograniczona.
2: Są podłogi, które zachwycają od pierwszego spojrzenia. Podłogi Swiss Krono Aurum. Elegancja, wyjątkowy design i wodoodporność, która daje spokój każdego dnia. Dostępne teraz w salonach Fachowiec z montażem w cenie. Zapraszamy. Salon Fachowiec, Chełm, ulica Lwowska 24.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mleko Zambrowskie UHT 3,2%, 1 litr. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,99. A teraz tylko złoty 59 przy zakupie 6 opakowań. A tylko w poniedziałek. Masło Ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Recepta na udany dzień, przeboje i dobre śniadanie. Dzień dobry, mówimy Wam o 7 rano. Bon ton na lato. Od poniedziałku do piątku. Od 7 na 104,9 FM.
6: Sponsorem programu jest Centrum Akumulatorów. Dystrybutor zasilania awaryjnego i akumulatorów do wszystkich pojazdów.
7: Sponsorem programu jest Bieluch. Producent serków i jogurtów z wysoką zawartością białka.
8: Sponsorem programu jest Iwona Szłapak, właścicielka agencji ubezpieczeniowej. Chełm, ulica Starościńska 7.
9: Reklama. Urlop z hitami na 104,9 FM.

0: program sponsoruje twój agent ubezpieczenia Kinga Jędrzejewska. Hełm Lwowska 13R.
1: Janek Zieliński przedstawia świeżą składankę na wakacje. Szafa gra w radiu Bon Ton.
2: W tym przypadku, jeżeli chodzi o dzisiejszy album, zwłaszcza o dzisiejszy zespół, długo zajęło mi zastanowienie się, jaki album tutaj konkretnie wybrać. Czy może na przykład nie postawić na ostatni album wokalistki tego zespołu, solowy. Jednak, no nie będę ukrywał, że chyba ze wszystkich dotychczasowych płyt ta podoba mi się najbardziej, a możliwe też, że jest to ostatnia płyta na długo, długo, zanim otrzymamy kolejną. To jest This Is Why od Paramore. To jest ogólnie zespół, który do masowej świadomości zaczął się przebijać tak mniej więcej w okolicach 2007 roku. Oni wtedy wypuścili chociażby taki album jak Riot, potem jeszcze było Brand New Eyes. Po drodze jakby też udzielili się na ścieżce dźwiękowej do słynnej filmowej sagi Zmierzch. Początkowo byli oni najbardziej znani z tego nurtu pop-punk, emo, jednak z czasem zaczęli od tego odchodzić. To też trochę zdefiniowało ich twórczość, bo oni z albumu na album troszkę się jednak zmieniali, bo na przykład gdzieś w okolicach powiedzmy 2012-2013 zaczęli oni bardziej iść w taki pop-rock z kolei. No potem generalnie trochę się rzeczy rozpadły, powrócili oni w okolicach 2016 i potem wydali już z kolei bardziej popowe After Laughter. Ten zespół ogólnie naznaczony jest różnymi takimi właśnie rozejściami się, zejściami się ponownymi, rozpadami i potem zebraniem tego wszystkiego od nowa. To też jakby odbituje wszystko trochę wokół postaci Hayley Williams i jej różnych relacji z osobami spoza zespołu, też z osobami zespołu. Generalnie, jak już wypuścili This Is Why, to wydawało się, że po tylu latach trochę dostajemy powrót do tych starych brzmień, ale w takim bardziej wydaniu alternatywnym, no i też powiedzmy dorosłym, z takim głębszym wejściem w różne tematy, tak jak chociażby wojny, tak jak chociażby zarządzanie własnym czasem. No i niestety 2023, wydali oni ten album, wydawało się, że wszystko jest na dobrej drodze, to był ogólnie ich ostatni album pod dużym kontraktem z wytwórnią Atlantic Records, poszli na swoje, no ale potem Hayley wypuściła własny album Eagle Death at Bachelorette Party, gdzie tam z kolei ukazał się kawałek Parachute, gdzie dosyć brutalnie opisuje ona relacje z jednym z członków zespołu, z Taylorem, z którym najprawdopodobniej się rozeszła. No i też gdzieś powiedzmy pomiędzy wierszami otrzymaliśmy raczej komunikat, że Paramore przez jakiś czas nie wróci. Pewnie w końcu wróci, bo jest to trochę rzecz większa od wszystkich członków zespołu, jednak na ten moment jest mowa o przerwie. Dlatego nacieszmy się tym ostatnim albumem. Oto Paramore w utworze The News.

0: Program sponsoruje doradca ubezpieczeniowy Kinga Jędrzejewska, Helm Lwowska 13R.
1: Reklama. Planujesz zakup pieca gazowego lub na paliwa stałe? A może szukasz instalacji grzewczej i centralnego odkurzania? Przyjdź i skorzystaj z fachowego doradztwa doświadczonego zespołu. Specjalnie dla Ciebie dobierzemy stacje uzdatniania i odżelaziania wody, systemy grzewcze, kanalizacyjne i rekuperatory powietrza. To wszystko i wiele więcej w hurtowni hydraulicznej Termotop w Chełmie, ulica Hrubieszowska 54. Instalatorom zapewniamy dogodne warunki współpracy. Termotop. Znajdź nas, bo warto.
2: Nie musisz tego robić sama. Umów się na godzinę i oddaj swój samochód w ręce specjalisty.
3: Wash Park, najnowocześniejsza myjnia ręczna w Chełmie, zaprasza. Kolejowa 51. Teraz to my zajmiemy się twoim samochodem, a ty możesz wybić kawę lub pójść na zakupy. Nie czekaj w kolejce. Zarezerwuj telefonicznie jedną z pięciu dostępnych godzin mycia. Zadzwoń 453 233 922.
2: Wash Park, Chełm, kolejowa 51, naprzeciwko Lidla.
3: Usługa dostępna dla pań i panów. Wash Park. Teraz mycie samochodu jest bardzo proste i przyjemne.
4: Czy przegląd rejestracyjny może podkręcać emocje? Speedcar to możliwe. Weź udział w loterii Wielki Przegląd Nagród. Zrób przegląd rejestracyjny na naszej stacji w Chełmie i odbierz wyjątkową zdrapkę. W puli nagród czeka prawdziwy zawrót głowy. Luksusowe pobyty wypoczynkowe, rowery, hulajnogi elektryczne, smartwatche i mnóstwo innych nagród. Zrób przegląd i daj sobie szansę na nagrody. Speedcar. Chełm, ulica Kolejowa 38 przy stacji BP. Regulamin loterii dostępny na speedcar.pl.
3: Garaż Top Service Wołyńska 53 zaprasza na badania techniczne. Garaż Top Service. Świadczymy usługi w zakresie wymiany rozrządów i sprzęgła, napraw zawieszenia i ustawiania zbieżności. Właścicieli wszystkich modeli samochodów Peugeot, Citroen, Renault zapraszamy na regenerację tylnych belek. Pomoc drogowa 24 godziny na dobę. Garaż Top Service. Chełm, ulica Wołyńska 53. Telefon 82 565 1096. Uwaga! Dysponujemy samochodem zastępczym na czas naprawy. A i naprawiamy też busy.
5: Chełmskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego. Z nami dobrze się mieszka. Do 30 sierpnia trwa nabór wniosków o najem mieszkań w nowej inwestycji przy ulicy Zachodniej. To pierwszy siedmiokondygnacyjny budynek wielorodzinny w Chełmie i drugi etap rozwoju osiedla Chełmski TBS. 40 nowoczesnych mieszkań o zróżnicowanych metrażach. Komfortowe miejsca do życia dla wszystkich, również dla seniorów i osób z niepełnosprawnością. Winda, garaż podziemny oraz plac zabaw. Więcej informacji oraz formularz na tbschełm.pl. Odwiedź biuro chełmskiego TBS-u przy ulicy 11 listopada 4, lokal 5.
6: Świeże wiadomości Super Tygodnia codziennie. Wejdź na www.supertydzień.pl.
7: W pracy, w domu, w rytmie lata. Spotkaj się z nami na 104,9 FM. Newsy, goście i twoja muzyka. Od poniedziałku do piątku od godziny 12.
8: Sponsorem programu jest mega salon meblowy Skorek. Chełm, ulica Podgórze 36.
9: Sponsorem programu jest nowy w regionie producent blach dachowych. Szybkablacha.pl.
1: Reklama.
10: Urlop z hitami na 104,9 FM.

0: Reklama.
1: Szukasz swojego miejsca w Chełmie? A może chcesz sprzedać nieruchomość bez stresu i zgadywania? Biuro Nieruchomości Adea. Lokalne biuro, które naprawdę zna ten rynek. Pomagamy sprzedać skutecznie, kupić bezpiecznie i przejść przez cały proces krok po kroku. Chełm, Lwowska 24 w Galerii Atelier. Telefon 577 877 004. Adea, twoja nieruchomość w dobrych rękach.
2: Inspira nie tylko Cię zainspiruje, ale również da Ci pomysł na Twoją nową łazienkę. Największy salon łazienek w Chełmie Inspira zaprasza i oferuje wszystko do Twojej nowej łazienki. Płytki i armaturę w szerokim wyborze oraz bezpłatny, profesjonalny projekt. Przyjdź, zobacz gotowe ekspozycje. U nas każdy znajdzie coś dla siebie. Salon łazienek Inspira Chełm, Aleja 3 Maja 26, obok Vendo Parku.
3: Kawa we własnym ogródku, tuż przy parku i tylko kilka minut od centrum. Poznaj Połaniecka Park, kameralne osiedle w Chełmie. Każde mieszkanie to 4 pokoje, prywatny ogródek i własne miejsce parkingowe. Pompa ciepła, klimatyzacja i najniższa cena za metr na rynku pierwotnym w Chełmie. Połaniecka Park. Komfort domu, wygoda mieszkania. Szczegóły na polanieckapark.pl. Patrycja Dragan, Biuro Nieruchomości Hestus.
4: Ulokuj dobrze swoje pieniądze. Już jest perła wśród lokat. Lokata perłowa we Wschodnim Banku Spółdzielczym w Chełmie. Oprocentowanie zmienne nawet 3,5% w skali roku. Załóż lokatę na 6 lub 12 miesięcy. Proste zasady bez dodatkowych warunków. Zapraszamy do placówek Wschodniego Banku Spółdzielczego. Więcej informacji na stronie www.wbschelm.pl.
5: Masz problem ze skórą, włosami lub niepokojącymi znamionami? Lekarz specjalista, dermatolog, wenerolog Dorota Urbankiewicz zaprasza na konsultacje dermatologiczne dla dzieci i dorosłych. Oferujemy badania znamion dermatoskopem, trichoskopię skóry głowy i leczenie łysienia oraz zabiegi dermatochirurgiczne, laser CO2 i krioterapię. Umów się na wizytę 512 835 211. Denta do Chełm, ulica Rejowiecka 117. Pełna oferta na stronie dentado.pl.

0: są ostrzeżenia przed burzami dla 8 województw. Polski wolontariusz zginął w Ukrainie, MSZ potwierdza. Sprawdzimy też, jak wygląda praca Bear Commando, czyli grupy do płoszenia niedźwiedzi. Paulina Nawrocka, zapraszam. 8 województw w Polsce IMGW objęło ostrzeżeniami przed burzami. Alerty pierwszego stopnia wydane są dla kujawsko-pomorskiego i części zachodniopomorskiego, wielkopolskiego, łódzkiego, mazowieckiego, pomorskiego i dolnośląskiego. Miejscami burzom mogą towarzyszyć silne opady deszczu i porywisty wiatr. Lokalnie możliwy jest również grad. Ostrzeżenia obowiązują do jutrzejszego poranka. Polski wolontariusz zginął w Ukrainie w wyniku rosyjskich działań zbrojnych, potwierdził rzecznik MSZ Maciej Wewiór i zadeklarował, że MSZ i polska placówka w Ukrainie są gotowe udzielić rodzinie wsparcia konsularnego. Wewiór zaapelował jednocześnie o uszanowanie prywatności rodziny zabitego. O śmierci polskiego wolontariusza poinformowano pod koniec lipca na profilu grupy Razem dla Ukrainy. Mężczyzna jeździł do Ukrainy z ładunkami pomocy humanitarnej dla mieszkańców miejscowości znajdujących się w pobliżu linii frontu. Co najmniej 24 osoby zostały ranne w ataku lotniczym Rosji na Kramatorsk w obwodzie donieckim na wschodzie Ukrainy, powiadomił szef wojskowych władz obwodowych. Na miasto w godzinach porannych zrzucono dwie manewrujące bomby lotnicze. Uszkodzonych zostało m.in. 6 budynków wielorodzinnych i 2 placówki oświatowe. Ostatnia mila do przyszłej elektrowni atomowej na Pomorzu coraz bliżej realizacji. Trasa, która jest niezbędna do sprawnej realizacji tej inwestycji, czeka na dopięcie ostatnich formalności. Na jakim etapie są prace, sprawdzał Paweł Radzewicz.
1: Żeby ruszyć z budową drogi krajowej łączącej plac budowy elektrowni z ekspresową 6, brakuje już tylko ostatecznego zezwolenia. Trwa przygotowanie terenu, mówi Mateusz Brożyna z gdańskiego oddziału GDDKiA.
2: Intensywne prace na trasie głównej. Można powiedzieć, że te obiekty wychodzą z ziemi. Widać już prace przy przyszłej konstrukcji jezdni, spory ruch maszyn ciężkich.
1: Drogi potrzebują budowniczowie elektrowni atomowej, ale później będzie ona stanowiła atrakcyjny dojazd nad morze.
2: Skróci to bezpośrednio czas podróży drogą ekspresową S6. Już od Węzła-Łęczyce będziemy mogli się włączyć na drogę krajową na urokliwe plaże w gminie Choczewo.
1: Nowa trasa ma być gotowa za 2 lata.
0: Małopolski Urząd Wojewódzki prowadzi nabór ekspertek do Rady Kobiet, która ma działać przy wojewodzie. Zespół będzie m.in. monitorował sytuację kobiet w regionie, przygotowywał rekomendacje, inicjował debaty i kampanie społeczne. Nabór trwa do 25 sierpnia. 12 osób, broń gładkolufowa i pierwsze skuteczne interwencje. Tak od tego tygodnia wygląda praca Bear Commando w Bieszczadach. Skład zespołu do płoszenia niedźwiedzi jest już właściwie zamknięty, mówi Łukasz Lis z Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie.
3: Te etaty stałe są zabukowane, są już osoby zatrudnione. Jeszcze uzupełniamy ten skład grupy osobami na umowę o dzieło, jako takie wspomożenie działań.
0: Grupa ma już za sobą pierwsze płoszenie. Jej skuteczność przetestowano w terenie już kilka dni po wejściu przepisów, które umożliwiają jej płoszenie gumowymi kulami podchodzących pod zabudowania drapieżników.
4: Bonton Radio.
5: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Jonathan Milan wygrał w Szczecinie drugi etap wyścigu kolarskiego Tour de Pologne i umocnił się na pozycji lidera. Włoch, podobnie jak wczoraj w Koszalinie, wyprzedził po sprincie z peletonu Francuza Paula Maniera, a trzecie miejsce zajął jego rodak Matteo Malucelli. Najlepszy z Polaków, startujący w barwach reprezentacji, Marceli Bogusławski, minął linię mety na 9 pozycji. Trapiony w ostatnim czasie kontuzjami bramkarz Marc-André Ter Stegen został na rok wypożyczony z Barcelony do Ajaxu. 34-letni Niemiec w drużynie ze stolicy Katalonii był konkurentem Wojciecha Szczęsnego. Pracowaliśmy nad jego sprowadzeniem od jakiegoś czasu, dlatego jesteśmy bardzo zadowoleni, że podpisał kontrakt i może teraz zacząć grać, ogłosił Jordi Cruyff, czyli dyrektor techniczny klubu z Amsterdamu, a w przeszłości dyrektor sportowy FC Barcelony. Aż 12 milionów osób zarejestrowało się w systemie, żeby kupić bilety na Igrzyska Olimpijskie w Los Angeles, które odbędą się za 2 lata. Druga tura przedsprzedaży wejściówek ruszy w najbliższych dniach. Trzeba mieć jednak szczęście, bo decyduje losowanie. O czym więcej teraz Michał Waszkiewicz.
6: Pierwsze bilety w ramach przedsprzedaży już kilka miesięcy temu trafiły do mieszkańców południowej Kalifornii, którzy mieli pierwszeństwo. Oficjalnie pierwsza tura ruszyła w połowie kwietnia. Rozdysponowano wówczas 4 miliony wejściówek. Teraz chętnych jest aż 12 milionów. Nic dziwnego, bo część biletów jest tańsza niż na każdych wcześniejszych igrzyskach. Te najtańsze kosztują ledwie $28 i wpisują się w strategię Games for All, którą ogłosili Amerykanie. Jakby w kontrze do mundialu, który był historycznie właśnie drogi. Jak wygląda dystrybucja? Trzeba się zarejestrować, a potem liczyć na to, że system nas wylosuje. Jeśli tak, to można kupić maksymalnie 12 biletów na zawody sportowe i najwyżej 4 na ceremonię otwarcia i zamknięcia imprezy. Igrzyska w Los Angeles odbędą się za 2 lata. Sprzedaży biletów jeszcze nigdy nie uruchomiono tak szybko.
5: A mówił o tym Michał Waszkiewicz.
0: Do końca dnia w całym kraju utrzyma się letnia ciepła pogoda. Na północy od 22 do 27 stopni, w centrum temperatura sięga 34, a na południu i południowym wschodzie nawet 37. Jutro dzień również ze sporą ilością słońca.

0: reklama. Twoje dziecko również może zostać gwiazdą światowych kortów. Ruszyły zapisy dzieci od 6 do 12 lat do Chełmskiej Akademii Tenisowej. Wykwalifikowana, licencjonowana kadra instruktorska oraz profesjonalne całoroczne korty to najlepsze warunki do rozwijania talentu twojego dziecka. Zadzwoń 692 723 656. Chełmska Akademia Tenisowa to pierwszy krok do sukcesu. Ilość miejsc ograniczona.
1: Szeroki wybór, pełny smak?
2: Tak,
1: sięgnij po Alesto. Już dziś orzechy ziemne w skorupce 200 gramów. Cena przed obniżką 5,24. Teraz jedyne 3,65 za opakowanie przy zakupie dwóch. Alesto, żyj ze smakiem.
3: Lidl, to się opłaca.
0: Reklama.
4: 104,9 FM. 104.

0: Reklama.
1: Oczekujesz od życia czegoś więcej? Kamienica reformacka w Chełmie to nowa definicja prestiżu. Kameralna inwestycja z klimatyzacją, ogrzewaniem podłogowym i najwyższym standardem wykończenia. O Twój spokój zadba monitoring oraz zamknięty teren z prywatnymi garażami. Poczuj luksus w sercu miasta. Wybierz swoje nowe mieszkanie na reformacka.pl. Odwiedź biuro przy Lwowskiej 24 lub zadzwoń 518 910 277.
2: W domu weselnym za Borkiem była moja studniówka. Tam również z Andrzejem zorganizowaliśmy nasze wesele. A 2 tygodnie temu odbyły się chrzciny naszego Michasia. Zawsze byliśmy zadowoleni z obsługi i bardzo dobrego jedzenia. A ty jaką imprezę chcesz zorganizować w domu weselnym za Borkiem?
1: Dom weselny za Borkiem. Chełm, ulica Hrubieszowska 135. Telefon 785 701 066. Uwaga, posiadamy wolne terminy weekendowe jeszcze w tym roku.
3: Firma Wschód to sprawdzone miejsce dla Twojego auta. Oferujemy profesjonalne badania w okręgowej stacji kontroli pojazdów, a także serwis tachografów cyfrowych Webasto oraz klimatyzacji. Potrzebujesz więcej miejsca? Szeroki wybór renomowanych przyczepek samochodowych, boksów dachowych, bagażników samochodowych oraz rowerowych zapewni Ci możliwości transportowe, których potrzebujesz. Montujemy też haki holownicze, serwisujemy i wynajmujemy przyczepki, sprzedajemy do nich części i akcesoria. Chorodyszcze, Kolonia, ulica Włodawska 110. Telefon 502 105 102. Wschód. Twój pojazd w dobrych rękach.
0: Reklama. Bonton Radio.

0: Reklama.
1: Wyobraź sobie życie, w którym wszystko masz pod ręką. Villa Połaniecka to nowa inwestycja w idealnym miejscu dla rodzin. W zasięgu kilku kroków żłobek, przedszkole i szkoła oraz basen, korty, boiska, park i sklepy. Koniec z porannym stresem i korkami. Taka właśnie jest lokalizacja nowej inwestycji Villa Połaniecka. Sprawdź szczegóły na www.k4t.pl albo zadzwoń 736 357 737.
2: Czy przegląd rejestracyjny może podkręcać emocje? Speedcar to możliwe. Weź udział w loterii Wielki Przegląd Nagród. Zrób przegląd rejestracyjny na naszej stacji w Chełmie i odbierz wyjątkową zdrapkę. W puli nagród czeka prawdziwy zawrót głowy. Luksusowe pobyty wypoczynkowe, rowery, hulajnogi elektryczne, smartwatche i mnóstwo innych nagród. Zrób przegląd i daj sobie szansę na nagrody. Speedcar. Chełm, ulica Kolejowa 38 przy stacji BP. Regulamin loterii dostępny na speedcar.pl.
3: Tak, można w Chełmie zjeść pyszny domowy obiad. Ambrozji gotujemy z regionalnych produktów z pasją i szacunkiem do tradycji. Codziennie inny obiad dnia na miejscu lub z dowozem. Możliwość wykupu abonamentu oraz zakupu wyrobów garmażeryjnych. Organizujesz przyjęcie? Polecamy nasz catering okolicznościowy. Spółdzielnia Socjalna Ambrozja. Chełm, pierwszego pułku Szwoleżerów 16. Telefon 666 559 679. Tradycyjna kuchnia na każdą kieszeń. Uwaga, twój gest pomoże innym. U nas zamówisz parę. Paragon serca.
0: Reklama. Bon Ton Radio.

0: Reklama. Ponad 10-letnie doświadczenie pozwala nam gwarantować jakość naszych usług. Profesjonalnie regenerujemy turbosprężarki autosobowych, busów, ciężarówek, maszyn rolniczych oraz budowlanych. Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Czas realizacji usługi do 24 godzin. Możliwość odbioru uszkodzonej turbosprężarki od klienta na terenie całego województwa lubelskiego. Kompleksowa usługa wykonana w naszym warsztacie przedłuża gwarancję do 18 miesięcy. Centrum Regeneracji Turbosprężarek Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Telefon 505 180 770.
1: Doradzamy, sprzedajemy i instalujemy od lat, a grono zadowolonych klientów wciąż rośnie. Saniterm. Hurt i detal artykułów techniki grzewczej, instalacyjnej i sanitarnej. Duży wybór, rabaty i najlepsi fachowcy. To nas wyróżnia. Hurtownia hydrauliczna Saniterm. Chełm Okrzowska 39. www.saniterminfo.pl. Saniterm. Dobrze trafiłeś.
2: Chcesz, by twój ogród był perfekcyjny, a koszenie przyjemnością? Postaw na komfort i precyzję. Traktorki ogrodowe Stiga to moc i niezawodność w każdym ogrodzie. Chcesz zobaczyć je w akcji? Umów się na pokaz. Przyjdź lub zadzwoń do Garden Park. Teraz raty 0% i transport do 100 km gratis. Zapraszamy. Autoryzowany dealer Stiga. Garden Park, Mickiewicza 41, Chełm. Telefon 731 332 133.
3: Chełmskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego. Z nami dobrze się mieszka. Do 30 sierpnia trwa nabór wniosków o najem mieszkań w nowej inwestycji przy ulicy Zachodniej. To pierwszy siedmiokondygnacyjny budynek wielorodzinny w Chełmie i drugi etap rozwoju osiedla Chełmski TBS. 40 nowoczesnych mieszkań o zróżnicowanych metrażach. Komfortowe miejsca do życia dla wszystkich, również dla seniorów i osób z niepełnosprawnością. Winda, garaż podziemny oraz plac zabaw. Więcej informacji oraz formularz na tbschełm.pl. Odwiedź biuro chełmskiego TBS-u przy ulicy 11 listopada 4, lokal 5.
0: Reklama 104,9. Bonton Radio.

0: upałów w Europie, jutro w kraju nawet 40 stopni. Polska na unijnym posiedzeniu za wzmocnieniem granic. I leśnicy zachęcają do sprzątania śmieci w ramach corocznej akcji Zabierz piątkę z lasu. Paulina Nawrocka. Przez Europę przechodzi kolejna fala upałów. Dotyczy to także Polski, gdzie już jutro termometry w niektórych miastach mogą osiągnąć nawet 40 stopni. Mieszkańcy krajów zachodniej Europy niepokoją się, że tak intensywne upały są coraz częstszym zjawiskiem.
1: Przechodziliśmy przez to już w zeszłym roku. Mamy wrażenie, że teraz będzie się to powtarzać corocznie. Coraz trudniej będzie mieszkać w mieszkaniu bez klimatyzacji lub czegoś podobnego.
0: Upały na zachodzie Europy przyczyniły się do obszernych pożarów. Strażacy nadal pracują w Hiszpanii, Francji i Grecji. Z powodu panujących w Polsce upałów wiele urzędów zmienia godziny pracy. Jak prognozuje IMGW, jutro na południowym wschodzie kraju termometry pokażą nawet 40 stopni. Na skrócenie godzin pracy zdecydowały się niektóre urzędy na Dolnym Śląsku, Opolszczyźnie, w województwach świętokrzyskim, łódzkim, na Mazowszu i w Małopolsce. Urzędnicy apelują, by w najbliższych dniach upewnić się przed wizytą, jak pracuje placówka. Polska opowiedziała się za wzmocnieniem ochrony granic zewnętrznych Unii Europejskiej i uznaniem, że nielegalny wjazd powinien wykluczać możliwość uzyskania prawa pobytu, poinformowało MSWiA po nadzwyczajnym posiedzeniu Unijnej Rady do spraw wymiaru sprawiedliwości i spraw wewnętrznych. Posiedzenie zwołano w związku z sytuacją migracyjną w hiszpańskiej enklawie Ceucie na północy Afryki, gdzie w ciągu kilku dni z Maroka przedostało się nielegalnie prawie 60 tysięcy migrantów. Jest 3-miesięczny areszt dla 18-letniego obywatela Ukrainy podejrzanego o usiłowanie zabójstwa 30-letniej kobiety we Wrocławiu. Ofiara w sobotę została kilkakrotnie zraniona nożem. Wczoraj opuściła szpital. Ofiara i domniemany sprawca nie znali się. 18-latek usłyszał zarzut zabójstwa. Grozi mu dożywocie. Plastikowe butelki, opakowania po jedzeniu, a nawet odpady budowlane trafiają na tereny, które powinny pozostać naturalne. Leśnicy przypominają, że sprzątanie lasów kosztuje miliony złotych rocznie, a Lasy Państwowe przypominają o corocznej akcji Zabierz piątkę z lasu. Szymon Kępka.
2: Chodzi o to, by zebrać kilka znalezionych odpadów i wynieść je z lasu, a potem mamy już efekt kuli śniegowej, mówi Regina Klimaszewska, rzeczniczka Lasów Państwowych.
3: Warto też nawet zabrać więcej, czyli taka zasada zabierz pięć z lasu przy okazji. Pewno to środowisko nasze leśne będzie jeszcze piękniejsze.
2: Śmieci zagrażają zwierzętom i zwiększają ryzyko pożarów, szczególnie w okresach suszy, a za zaśmiecanie lasu może czekać nas mandat 500 zł lub grzywna do 5 tysięcy.
3: W zeszłym roku to było 744 tysiące metrów sześciennych odpadów, co niestety było też kosztowne zebranie tych śmieci, bo obowiązkiem naszym jako zarządcy lasu jest zbieranie śmieci.
2: Lasy Państwowe za wywożoną co roku górę odpadów z lasów płacą 30 milionów złotych, a to równowartość kilkunastu karetek albo wozów strażackich.
0: Woda we wszystkich bałtyckich kąpieliskach nadaje się do kąpieli, podał serwis kąpieliskowy Głównego Inspektoratu Sanitarnego. W województwie zachodniopomorskim nadal zakaz kąpieli obowiązuje w Stepnicy nad Zalewem Szczecińskim. Czerwone flagi na nim wywieszono z powodu zakwitu sinic. W nocy zachmurzenie będzie małe i umiarkowane. Na południu i wschodzie kraju mogą jeszcze występować przelotne opady deszczu i zanikające burze. Na termometrach od 15 stopni na północy do 22 na południowym wschodzie. Wiatr słaby, a podczas burz porywisty.
4: Radio. I wszystko gra.

reklama. Są podłogi, które zachwycają od pierwszego spojrzenia. Podłogi Swiss Krono Aurum. Elegancja, wyjątkowy design i wodoodporność, która daje spokój każdego dnia. Dostępne teraz w salonach Fachowiec z montażem w cenie. Zapraszamy. Salon Fachowiec, Chełm, ulica Lwowska 24.

0: Development. Mieszkania dostępne od ręki. Ceny od 7400 zł. Szczegóły na ttsdevelopment.pl.
1: Inspira nie tylko Cię zainspiruje, ale również da Ci pomysł na Twoją nową łazienkę. Największy salon łazienek w Chełmie Inspira zaprasza i oferuje wszystko do Twojej nowej łazienki. Płytki i armaturę w szerokim wyborze oraz bezpłatny profesjonalny projekt. Przyjdź, zobacz gotowe ekspozycje. U nas każdy znajdzie coś dla siebie. Salon łazienek Inspira Chełm, Aleja 3 Maja 26, obok Vendo Parku.
2: Takie smaczne, takie wyjątkowe, takie nasze. Słowiańskie smaki. Sklep firmowy Spółdzielnia Socjalna Słowianka zaprasza i poleca. Pierogi, kopetka, pyzy, kotlety, łazanki, bigos i inne przysmaki. Zawsze świeże, prosto od producenta. Zamów u nas catering na imprezę do domu 731 071 003 albo wynajmij naszą salę w Rakołupach. Słowiańskie smaki. Chełm Szymanowskiego 7 oraz stoisko nad Zalewem Maczuły.
3: Reklama. Ponton Radio. I wszystko gra.

0: Reklama.
1: Garaż Top Serwis Wołyńska 53 zaprasza na badania techniczne. Garaż Top Serwis. Świadczymy usługi w zakresie wymiany rozrządów i sprzęgła, napraw zawieszenia i ustawiania zbieżności. Właścicieli wszystkich modeli samochodów Peugeot, Citroën, Renault zapraszamy na regenerację tylnych belek. Pomoc drogowa 24 godziny na dobę. Garaż Top Serwis. Chełm, ulica Wołyńska 53. Telefon 82 565 1096. Uwaga! Dysponujemy samochodem zastępczym na czas naprawy. A, i naprawiamy też busy.
2: Forma nie bierze się znikąd.
3: Zdrowie nie bierze się znikąd.
2: Skocz po nowość. Tylko mleko i żywe kultury bakterii. Aż 17 gramów białka w jednym kubeczku wyjątkowego, niskotłuszczowego serka naturalnego Bieluch.
3: Dużo białka, mało tłuszczu. Serek Bieluch.
2: W zdrowym ciele zdrowy duch. Bieluch.
4: Marzą Ci się wakacje? W TravelPlanet.pl w Chełmie znajdziemy je dla Ciebie szybciej niż zdążysz powiedzieć lato. Wpadnij do naszego biura przy Lwowskiej 13S, pierwsze i drugie piętro i wybierz spośród tysięcy sprawdzonych ofert. Od rodzinnych all-inclusive po egzotyczne podróże życia. Postaw na doświadczenie i bezpieczną rezerwację. Zapraszają eksperci od udanego urlopu. Anita, Jola i Michał. TravelPlanet.pl. Chełm, Lwowska 13S, pierwsze i drugie piętro. Twoje wakacje zaczynają się tutaj.
5: Kawa we własnym ogródku, tuż przy parku i tylko kilka minut od centrum. Poznaj Połaniecka Park, kameralne osiedle w Chełmie. Każde mieszkanie to 4 pokoje, prywatny ogródek i własne miejsce parkingowe. Pompa ciepła, klimatyzacja i najniższa cena za metr na rynku pierwotnym w Chełmie. Połaniecka Park. Komfort domu, wygoda mieszkania. Szczegóły na polanieckapark.pl. Patrycja Dragan, Biuro Nieruchomości Hestus.
0: Reklama.
6: Bon Ton Radio.

0: reklama. Ulokuj dobrze swoje pieniądze. Już jest perła wśród lokat. Lokata perłowa we Wschodnim Banku Spółdzielczym w Chełmie. Oprocentowanie zmienne nawet 3,5% w skali roku. Załóż lokatę na 6 lub 12 miesięcy. Proste zasady bez dodatkowych warunków. Zapraszamy do placówek Wschodniego Banku Spółdzielczego. Więcej informacji na stronie www.wbschelm.pl.
1: Przychodnia Marmet zaprasza do gabinetu stomatologicznego. Świadczymy usługi w zakresie stomatologii zachowawczej, dziecięcej, chirurgii, endodoncji i protetyki. Najnowszy sprzęt – pantomogram 3D. Wykonujemy badania USG i RTG oraz bezpłatne badania mammografii w ramach NFZ dla pań w wieku od 45 do 74 roku życia w nowoczesnej technologii cyfrowej. Ponadto oferujemy wizyty i konsultacje lekarzy specjalistów ortopedii dla niemowląt, dzieci i młodzieży. Przychodnia Marmet, Chełm, Obłońska 9, telefon 82 563 90 74. Zadzwoń, zapewniamy szybkie terminy badań.
0: Reklama.

ostrzeżenia przed upałami, jutro kulminacja. Ministerstwo Edukacji pracuje nad planem podwyżek dla nauczycieli i sukces Igi Świątek w Toronto. Paulina Nawrocka, zapraszam. W niemal całej Polsce obowiązują wydane przez IMG

0: CBW ostrzeżenia pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia przed upałami. Przed nami kulminacja fali upałów. Ostrzeżenia trzeciego, najwyższego stopnia obowiązują w południowej, wschodniej i centralnej części kraju. Jak mówi synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Agnieszka Prasek, jutro termometry mogą wskazać nawet 40 stopni. Najgoręcej będzie na Podkarpaciu, Lubelszczyźnie i Mazowszu.
1: Jednocześnie bardzo gorące i wilgotne powietrze stworzy dogodne warunki dla rozwoju gwałtownych burz, szczególnie od środy do piątku. Tutaj burzą mogą towarzyszyć ulewne opady deszczu, grad oraz porwisty wiatr.
0: A fala upałów zostanie z nami do piątku. Ministerstwo Edukacji pracuje nad własnym systemem wynagradzania nauczycieli. Związkowcy domagają się powiązania ich pensji ze średnią krajową, tak żeby nie prosić co roku polityków o podwyżkę. Projekt ZNP w tej sprawie jest w Sejmie, ale maleją szanse na jego przyjęcie. Jego los w dużej mierze będzie zależeć od Ministerstwa Finansów, mówi wiceszefowa resortu edukacji Katarzyna Lubnauer.
2: Pewne idee tego rozwiązania, które zaproponowało ZNP, jest zgodne również z tym, co my uważamy, że to powinno rzeczywiście w jakiś sposób stabilny, niezależnie od władzy rosnąć. Jeżeli wypracujemy takie rozwiązanie, na które zgodzi się również Ministerstwo Finansów, to je przedstawimy.
0: Nauczyciele z ZNP na 31 sierpnia planują manifestację przed kancelarią premiera. Wandale uszkodzili nowe rowery miejskie w Bydgoszczy. Straty wyceniane są na kilkadziesiąt tysięcy złotych. Jak mówi rzeczniczka Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej Katarzyna Muszyńska, do zniszczenia doszło podczas próby kradzieży.
3: Zniszczona bateria, nadajnik GPS, tylny błotnik, okablowanie oraz koszyk. Przy próbie kradzieży zniszczono także dwa rowery standardowe. Wstępnie wszystkie straty oszacowano na ponad 30 tysięcy złotych.
0: Sprawa trafiła na policję. Miejski rower aglomeracyjny w Nowej Odsłonie działa w Bydgoszczy nieco od ponad dwóch tygodni. 65 firm w Stalowej Woli po raz drugi w ciągu dwóch tygodni jest odciętych od wody przemysłowej. Winny znów SAN. Poziom rzeki spadł poniżej granicy gwarantującej biologiczną równowagę cieku, co oznacza automatyczny zakaz poboru wody dla firm korzystających z sieci, mówi prezes stalowolskich wodociągów Monika Trela.
4: Korzystamy z wody elektrociepłowni, wykorzystanej już do chłodzenia. W momencie, kiedy woda uniemożliwia pobór, to ten pobór musi zostać zakończony.
0: To efekt suszy hydrologicznej, która objęła już większość kraju, mówi hydrolog IMGW Paweł Staniszewski.
5: Jeśli chodzi o Polskę południową, no tutaj wygląda sytuacja znacznie gorzej. Deficyt opadów jest ogromny.
0: Taka sytuacja w Stalowej Woli zdarzyła się dopiero trzeci raz w ciągu 18 lat, ale drugi w ciągu dwóch tygodni. I jeszcze doniesienia z kortów. Rozstawiona z numerem 7 Iga Świątek pokonała Czeszkę Sarę Bejlek 6-0-6-3 w drugiej rundzie tenisowego turnieju WTA w Toronto. Mecz trwał godzinę i 35 minut. W trzeciej rundzie Polka zmierzy się z Chorwatką Doną Vekić lub Szwajcarką Wiktorią Golubić. Jutro zachmurzenie będzie małe i umiarkowane, okresami wzrastające do dużego. Miejscami wystąpią przelotne opady deszczu i burze, głównie na południu i wschodzie kraju. Nadal będzie bardzo ciepło, od około 26 stopni nad morzem do 34 stopni w centrum i nawet 36 na południowym wschodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, w czasie burz silniejszy.

0: apartament. Mieszkania dostępne od ręki, ceny od 7400 zł. Szczegóły na ttsdevelopment.pl.
1: Reklama. 104,9 FM. 104.

by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce do ucha.

Są postępy, nie ma przełomu na linii Iran-USA. Lekarze alarmują, że hejt odbije się na ich pracy. I sukcesy polskich tenisistów Świątek i Hurkacz z awansami. Paulina Nawrocka, zapraszam. W rozmowach z Iranem poczyniono postępy, ale nie doszło do żadnych konkretnych ustaleń w sprawie cieśniny Ormus, przekazał sekretarz stanu USA Marco Rubio. Wcześniej także rzecznik MSZ Kataru podał, że negocjacje idą w dobrym kierunku. Reuters i AFP zauważyły, że trwające rozmowy i postępy wpłynęły na spadek cen ropy. Minister finansów USA Scott Bessent oznajmił wcześniej w rozmowie z dziennikarzem CNBC, że jest szansa na otwarcie dziś lub jutro zablokowanej przez Iran cieśniny Ormus.

0: głośnych sprawach dotyczących nieprawidłowości w środowisku medycznym i wynagrodzeń niektórych medyków. Lekarze mówią o rosnącej nieufności pacjentów. Jak podkreślają, za błędy pojedynczych osób płaci całe środowisko. Katarzyna Młynarczyk.
1: Jak mówi wiceprezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie dr Lidia Stopyra, środowisko nie broni nieuczciwych lekarzy, ale sprzeciwia się odpowiedzialności zbiorowej.
2: My mamy system prawny w tym kraju. Jeżeli ktoś popełnia przestępstwo, to niezależnie od tego, czy jest lekarzem, czy wykonuje każdy inny zawód, to podlega prawu.
1: Tymczasem lekarze płacą wizerunkową cenę i mimo ogromnego zaangażowania i poświęcenia, pacjenci stają się wobec nich nieufni. To krzywdzące, zauważają.
2: Hospitalizujemy dzieci z ciężkimi chorobami. Mamy rzadkie choroby zakaźne, które mogą być naprawdę groźne dla zdrowia i życia. Mamy doświadczenie.
1: Ale jego podważanie przez pacjentów czy ich rodziców utrudnia leczenie i psuje atmosferę pracy lekarzy.
0: Polskie jabłka na unijnej liście. Rejestrację 3 nowych chronionych nazw pochodzenia zatwierdziła Komisja Europejska. Wśród nich znalazły się polskie jabłka krajeńskie. Owoce te w porównaniu z tymi samymi gatunkami z innych regionów są słodsze i mają charakterystyczny jędrny miąższ. Jabłka z krainy dołączyły do znajdujących się już na liście jabłek grójeckich i łęckich. Razem z jabłkami krajeńskimi na unijną listę trafiły także 2 hiszpańskie produkty: peklowana szynka wieprzowa i oliwa z oliwek z obszarów górskich północnej Walencji. Hubert Hurkacz wygrał w Montrealu, a Iga Świątek w Toronto. Nasi czołowi tenisiści mają za sobą pierwsze mecze w kanadyjskich turniejach, podczas których szlifują też formę przed zbliżającym się US Open.
3: Hurkacz wygrał z Amerykaninem Marcosem Gironem 7-5, 4-6, 6-2. To był mecz pierwszej rundy. Trwał blisko 2 godziny, a dla naszego tenisisty było to też pierwsze spotkanie od blisko miesiąca, gdy z powodu kontuzji skraczował w meczu awans do ćwierćfinału Wimbledonu.
4: Bardzo się cieszę z pierwszego zwycięstwa w Montrealu. Zawsze pierwsze mecze nic to najłatwiej. Jest też nowa nawierzchnia i dodatkowo ważne jest to dla mnie zwycięstwo po powrocie z kontuzji.
3: Kolejnym rywalem Polaka będzie Chilijczyk Alejandro Tabilo. Z kolei Iga Świątek turniej w Toronto jako rozstawiona zaczęła od 2. rundy. Jej rywalką była utalentowana Czeszka Sara Bejlek, którą w tym roku już raz pokonała w 2. rundzie Rolanda Garrosa. Tym razem Świątek 1. seta wygrała do 0, 2. zaś do 3.
0: O czym informował Przemysław Pozowski. Przed nami ciepła noc. Na południu i wschodzie początkowo mogą jeszcze występować przelotne opady deszczu i zanikające burze. Później będzie się rozpogadzać. Temperatura spadnie do 15 stopni na północy i 22 na południowym wschodzie. Jutro znów będzie gorąco, od 26 stopni nad morzem do 34 w centrum i nawet 38 stopni na południowym wschodzie.
5: Słuchacie Bonton.

0: Słuchacie Bonton Radio.
1: To może być, może być ostatnia szansa. Neonowe światła jak amerykańska fanta. Wiem, że znasz uczucie, to tak samo.